chodzi o setting, Piotrek. Serio, tak źle ci. Wierzę, że znów będzie lepiej. Będziemy się bawić jak dzieci. Chcę się nastawić dobrze, zmienić ten świat na lepszy. Czekam, aż przyjdą tu ciepłe dni. Spełnimy marzenia i sny, a dziś...

0: Campus. Same sztosy.
1: Thank you.

wyglądał świat, który mnie wychował. W głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

jak Kaito, o tych świat lek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.

Same sztosy. Campus.

0: szkoły zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci.
1: Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: Campus.
1: Yo. Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj w klej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj w klej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój

N' Roses. Za oknami głośno słychać nas bez beku. Wszędzie ha ha ha lądowiska helikopterów. Mów co tam zechcesz, nic nie muszę, bo jestem dzieckiem i widzę duchy.

ode mnie chcą.

Zero. Akademickie Radio Campus.

opcją, yeah. Rówieśnicy ciągle myślą, że mam głowę w chmurach. Nie rozumieją, że ich życie psy mnie jak tura. To szary świat, jego realia są dla mnie jak gułak. By nanieść kolor nie będę więźniem własnego podwórka. Chociaż cię kocham tak jak nie kochałem go nigdy wcześniej. Zabrałem z bloków garstkę marzeń, przyniosłem nadzieję. Jestem

Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko kochać. Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko kochać. Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko kochać. Nienawidzę nienawidzić, chciałbym tylko... No. Chciałem wszystko. 085042. Jesteśmy tu po to, żeby zmienić grę.

końca. Jakie to głupie, niepotrzebne myśli znów psują mi moment. Inaczej nie umiem, bo byłem i będę tym wszystkim, czego nie powiem. I nie nauczę się nigdy żyć uwięziony w swojej głowie. Żaden Tezeusz po

z życzeniami. Dziś skrzypię w deskach jej podłóg i spadam książkami z jej półek. I patrzę jak śpi, patrzę jak śni o mnie, nie powiem co czuję. Wierzyć w miłość, tak jak wierzyć w ducha. Największym duchem jest

Zdążyliśmy zrobić prania. Tam leżą są, ja bym tego nie wieszała. Skitraj to, nie pokazuj, gdzieś uduźdaj. Zobaczy ktoś, powie, że kradzione, brudne. Kochani, warto, nie zdążyliśmy zrobić prania. Tam leżą są.

dyma we wiatrak, skwarka. Jest od Frediego Hubbarda. To się kręci jak grzanka w mikrofali. Za szybą świat się skrapla. Świat jak piekarnik, kolacja. Pieczonek na pieni w majtach, w sosie własnym. Rzecz ciężko strawna.

nie wchodzi to podmacha. Pławam z Fredim i udaję se trębacza. Temperatura pokojowa, nie da się z tym walczyć. Lenistwo jak stary dziadzio.

Na placie w kuchni seks, ale jemy w łóżku. Balkon, gdzie zimno jest, zaciągam się miłością. Jeszcze będzie chleb z tych malutkich okruszków.

0: Studia ze studia.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o kondycji tak naprawdę polskich samorządów i wszystko dookoła teraz trudna odmiana, ranking perły samorządu 2026 powoli wychodził, czy już wyszedł. Dzień dobry swoją drogą, pan profesor Jacek Sierak jest razem ze mną, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jacek Sierak, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego.
1: Perły samorządu 2026, jak rozumiem, już się ukazały.
2: Tak, tak, jesteśmy świeżo po publikacji wyników. Zespół pracował nad tym długi czas, pracujemy w zespole kilkuosobowym w Szkole Głównej Handlowej. To nasze drugie podejście we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną, gdy postanowiliśmy ocenić pracę samorządu w ostatnim roku. To ranking, którego metodykę opracowaliśmy w roku ubiegłym. Metodykę, która jest metodyką złożoną. Tam nie ma bardzo prostych pytań. Tam nie ma pytań, jak osiągasz dochody i w związku z tym uzyskujesz wysokie punkty. Mhm. Staramy się ocenić efektywność pracy samorządów. A więc mamy w Polsce, samorządy są bardzo zróżnicowane. Mamy takie samorządy, które mają wysokie budżety i niskie budżety, takie, które inwestują dużo i mało. To wszystko ma swoje uwarunkowania. I uwarunkowania społeczno-gospodarcze, ale także uwarunkowania takie, które związane są z procesem zarządzania. Mhm. I w naszych ocenach, w naszym rankingu staramy się znaleźć takie samorządy, które właśnie są perłami. A więc mając określony potencjał, potrafią ten potencjał wykorzystać. Można mieć bardzo duży potencjał i średnie wyniki. Można mieć niski potencjał i nadzwyczajnie wysokie wyniki. I naszym zadaniem jest właśnie tak skonstruować wskaźniki, tak dobrać miary, aby takie perełki znaleźć.
1: Więc no, brzmi naprawdę uczciwie ten ranking. Ja oczywiście przejdę do tego, kto faktycznie wygrał, albo kto jest na pierwszym miejscu, który samorząd jest tą perłą 2026 roku, ale chwilowo bardziej mnie interesuje, jak wygląda kondycja polskich samorządów, dlatego że sam taki ranking już, że powstaje, że wskaźniki powstały, że zostały zmierzone, więc jak wygląda z tej perspektywy kondycja polskich samorządów? Czy to jest raczej średnie miejsce, w którym może powinniśmy być, czy może właśnie wręcz przeciwnie, czy może przeciwnie, jest naprawdę super i w sumie nie ma wiele do poprawy?
2: To jest znakomite pytanie, tylko nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie.
1: Tak zawsze.
2: Tak jest, tak jest. Natomiast co należy podkreślić, samorządy funkcjonują w Polsce od ponad 30 lat. Mm-hmm. I jeżeli przejedziemy sobie przez tą naszą małą, taką lokalną Polskę, czy to będzie mała miejscowość, średnie miasto, czy duże miasto, to ludzie w moim wieku zwłaszcza, a więc tacy, którzy w tym uczestniczyli od początku, oni zauważą zmiany natychmiast. Dla młodego pokolenia to jest być może oczywiste, że mamy ścieżki rowerowe, że mamy wodociągi, kanalizację, że mamy dobrze funkcjonującą szkołę. 30-40 lat temu tego nie było. Tego nie było. I to, że Polska lokalna się zmieniła, że nastąpiła rozsądna alokacja środków, to przede wszystkim zasługa samorządu terytorialnego. I tych gmin biedniejszych i tych gmin bogatszych.
1: Ale z czego to wynika? Z edukacji? Czy nie tylko społeczeństwa, ale też samych rządzących tak naprawdę samorządami terytorialnymi? Czy jaki jest powód tego, że na przestrzeni tych 30-40 lat tak dużą transformację zobaczyliśmy?
2: Przede wszystkim to jest związane z cechą samorządową, więc samodzielność.
1: Okej.
2: Okay. To jest samodzielność i to jest samodecydowanie. Ja podam bardzo dobry przykład. Moi rodzice, ja mieszkam 10 kilometrów od Warszawy, moi rodzice do momentu zmiany ustrojowej 30 lat czekali na telefon i się go nie doczekali.
1: Oho.
2: Nastąpiła telefon taki wkręcany kiedyś, nie komórka. Nastąpiła zmiana, wybraliśmy władze samorządowe. Po 6 miesiącach każdy, kto chciał, ten telefon miał. I to jest istota, to jest samorządność. Władza lokalna słucha ludzi. Władza lokalna ankietuje, jakie są potrzeby, identyfikuje te potrzeby. I co bardzo ważne, co się zmieniło w stosunku do poprzedniego systemu, władza lokalna dysponuje środkami. Jeżeli potrafi utrzymywać kontakt z mieszkańcami, to wie w jakie kierunki te środki alokować. To są potrzeby bieżące i są potrzeby inwestycyjne, to są potrzeby infrastrukturalne. I na podstawie identyfikacji tych potrzeb określono kierunki rozwoju. Gminy przyjęły swoje strategie rozwoju, zwłaszcza te, które potrafiły dobrze komunikować się z mieszkańcami, te poszły właśnie w te pożądane kierunki. Oczywiście barierą są zawsze środki finansowe. Jeżeli pan pyta o kondycję finansową samorządów, to ona się zmienia i ona się zmieniała. I powiem tak, samorządom zawsze było trudno, ale samorządy zawsze dawały radę. Czyli dochodzimy jeszcze do jednego elementu. Powiem globalnie, bo oczywiście są dobre i gorsze przykłady. Samorządy radzą sobie z procesami zarządzania, a więc wiedzą, jak efektywnie wykorzystywać te środki, które posiadają, ale wiedzą też, w jaki sposób pozyskiwać środki zewnętrzne. Jeśli mówimy o inwestycjach, to nie znajdziemy podmiotów, które więcej inwestują niż jednostki samorządu terytorialnego. Bez inwestycji samorządowych typu droga, typu wodociąg, typu kanalizacja, nie będzie możliwości uzbrojenia nowych terenów, a więc nie będzie nowej działalności gospodarczej, nie będzie nowych mieszkań i na szczęście samorządowcy bardzo szybko to poczuli. To, że my pozyskujemy środki unijne i wykorzystujemy te środki unijne w 100%, a wykorzystalibyśmy ich w 150%, jakbyśmy mogli, to jest w olbrzymim stopniu zasługa samorządu.
1: I to są też inwestycje, które bardzo szybko się zwracają właśnie w postaci biznesów choćby.
2: To są inwestycje, które mają stopę zwrotu. Ona nie jest oczywiście natychmiastowa, natomiast powoduje, działa jak magnes. To znaczy, jeżeli zrobimy jedno, robimy drugie.
1: Mamy dobry teren, mamy plan zagospodarowania terenu.
2: Jedna firma, która pojawi się, przyciąga drugą i tak to jest. To są procesy sterowane, ładnie procesy rozwoju społeczno-gospodarczego. Oczywiście, ja tylko skończę, nie wszystkie samorządy mają te same możliwości, bo mamy w Polsce procesy zmian demograficznych. Mamy gminy o bardzo różnym poziomie rozwoju, o sytuacji społeczno-gospodarczej. I dlatego, jak już mówimy o tych perłach samorządu, to dla nas istotne jest również, żeby znaleźć taką Polskę, małą gminę w Polsce Wschodniej, która niby ma niski potencjał, a potrafi ten potencjał wykorzystać.
1: Bo mówimy głównie tu o potencjale finansowym, prawda?
2: Mówimy o potencjale społeczno-gospodarczym.
1: Okej, czyli szerszy jeszcze.
2: Mówimy szerzej, a to jest, następstwem tego są oczywiście finanse, bo jeżeli my robimy ranking perły samorządu, to finanse, gospodarka to jest jeden z elementów.
1: Wiadomo.
2: Ale tych obszarów mamy więcej, które oceniamy, bo to nie może być tylko tak, że wszystko, na wszystko patrzymy z punktu widzenia kryterium finansowego. Ludzie muszą mieć komfort życia, ludzie muszą mieć dobrą szkołę, ludzie muszą mieć przestrzeń wspólnych spotkań i to się nie dzieje natychmiastowo. Ale w momencie, gdy jesteśmy w stanie zaspokoić jedną potrzebę, tę podstawową, to ważne, żeby identyfikować kolejne. To tak jakbyśmy sobie wchodzili po schodach i widzieli coraz więcej. Czyli jeżeli jesteśmy na drugim schodku, chcielibyśmy być na czwartym, zobaczyć coś więcej, ale to nie znaczy, że my się zatrzymamy.
1: No tak.
2: To znaczy, że będąc na tym czwartym, będziemy chcieli wejść na piąty, szósty, a tam nam się otwierają nowe perspektywy. Ale uwaga, także nowe potrzeby, bo mieszkańcy, uzyskując jedną potrzebę, tak, realizując tę potrzebę, mówią, no chcielibyśmy coś więcej. Dlatego samorząd jest potrzebny, będzie zawsze potrzebny i będą potrzebni ludzie, którzy potrafią tym samorządem dobrze zarządzać.
1: I cały czas razem ze mną profesor Jacek Sierak, ekspert od problematyki samorządowej. Rozmawiamy dzisiaj o perłach samorządu 2026. Możecie sobie sami sprawdzić, jak ten ranking wygląda, wpisując po prostu gdziekolwiek w Google perły samorządu 2026. My rozmawiamy o tym z takiej szerszej perspektywy, chociaż powiemy też o niektórych przykładach niektórych gmin. Ja bym raczej chciał się skupić na... Żyjemy w takich dosyć niepewnych czasach. Dzieje się bardzo dużo dookoła nas. Polskie gminy mierzą się też z wyzwaniami demograficznymi, klimatologicznymi, technologicznymi. Które z tych wyzwań tak najmocniej wpływa faktycznie na samorządy w naszym kraju?
2: Bardzo ważny jest wątek ten pierwszy, o którym pan powiedział. To są zmiany demograficzne. I to jest naprawdę zagrożenie w przyszłości dla całego systemu funkcjonowania tych gmin, takiego funkcjonalno-przestrzennego układu. Dlaczego? Coraz mniejsza liczba osób w wieku produkcyjnym oznacza mniejsze wpływy budżetowe. Coraz większa liczba osób ze srebrnej tej gospodarki, a więc w wieku poprodukcyjnym, oznacza coraz większe wydatki bieżące gmin, tak? Wydatki o charakterze takim socjalnym, charakterze wspierającym. To są duże grupy, które wymagają uwagi. A więc jeśli mówimy o zmianach takich fundamentalnych, to są rzeczywiście problemy związane z generowaniem środków budżetowych w związku ze zmianami demograficznymi. Mm-hmm. Jeżeli te procesy będą dalej postępowały, to w wielu jednostkach pojawi nam się pytanie, czy jesteśmy w stanie w ogóle znaleźć środki na finansowanie procesów rozwoju.
1: Mm-hmm.
2: Jeśli młodzi ludzie wyjeżdżają i oni nie wracają, to te jednostki po prostu tracą swój potencjał. A więc tak ważne są te inwestycje, o których mówiliśmy wcześniej, by przekonać młodych ludzi, dobrze, jedźcie do Warszawy, do Gdańska, do Krakowa, zyskujcie tam wiedzę, umiejętności, kompetencje, ale wracajcie. Wasze mm-hmm. małe, lokalne ojczyzny was potrzebują. Czyli problem demograficzny to jest problem bardzo złożony. W wielu przypadkach to może być problem pytanie o dalsze funkcjonowanie tych jednostek i zdolność do finansowania zadań.
1: Tak,
2: bo cóż będzie, jeżeli będziemy mieli puste szkoły?
1: Mm-hmm.
2: Albo szkoły z niewielką liczbą osób, tak? Jeżeli nie będziemy tworzyli nowych miejsc pracy, spada atrakcyjność, spada konkurencyjność takiej jednostki. A więc tu bardzo ważne, żeby właśnie inwestować w przyszłość. Tutaj to wszystko nie zależy tylko od samorządów, bo są potrzebne inwestycje o charakterze centralnym. Dlaczego mówiliśmy cały czas o trudnej sytuacji Polski Wschodniej?
1: Mhm.
2: Dlatego, że nie było tam jak dojechać. Wybudowanie dróg, możliwości komunikacyjne. Proszę zobaczyć, jak pozytywnie zmienia się województwo podkarpackie.
1: Prawda.
2: To są tygrysy rozwoju. Jak zmienia się województwo lubelskie też. I tam, jeżeli spojrzymy na rankingi też i atrakcyjność tych miast, to zobaczymy, że Rzeszów przyciąga bardzo dużą liczbę młodych ludzi.
1: No, Rzeszów też coraz bardziej popularny jest, to prawda.
2: Jest coraz bardziej popularny, ale jeżeli jedziemy sobie przez Podkarpacie, to widzimy, tam budują się domy, tam powstają usługi. A więc to jest też efekt tej działalności samorządowej. Z drugiej strony, ale to jest też efekt pozyskiwania środków unijnych,
1: mhm.
2: umiejętnej alokacji i naprawdę, jeżeli ocenimy sobie ten okres, w którym korzystamy ze środków unijnych, a więc powiedzmy w przypadku samorządów od roku 2005-2006, to jest skok cywilizacyjny. To jest wzrost w stosunku do PKB lokalnego, w stosunku do średniej unijnej, bardzo znaczący. Do tego stopnia, że polskie regiony powoli będą traciły możliwość pozyskiwania takich środków, a więc to świadczy też o tym, jak potrafiliśmy wykorzystać tę szansę i jak wykorzystanie tej szansy doprowadziło do wzrostu poziomu życia. My tego naprawdę wielokrotnie nie doceniamy. Ja kilka dni temu musiałem sobie zrobić krótki urlop i byłem w Bułgarii. Pamiętam mhm. tę Bułgarię wiele lat temu i jak spojrzałem dzisiaj, jak wygląda tam życie lokalne, to chyba nic z naszej Polski lokalnie, nawet z tych małych miejscowości, nie chciałby takiego wzorca przyjąć, mimo że kiedyś jeździliśmy do Bułgarii, patrzyliśmy to jako na kraj dużo lepiej zagospodarowany od nas. Co więcej, nie tak dawno służbowo byliśmy w Budapeszcie, no i muszę z dumą powiedzieć, że polskie samorządy zrobiły dużo więcej niż samorządy lokalne na Węgrzech. To widać po prostu.
1: Oj, powiem szczerze, ja całkiem niedawno byłem we Włoszech i stwierdziłem, że tam lokalne ośrodki, nawet na północy Włoch, które przecież funkcjonują o wiele lepiej od południowych Włoch, moim zdaniem radzą sobie o wiele gorzej niż ośrodki lokalne w Polsce. No, my naprawdę na tle europejskim nie mamy się czego wstydzić.
2: Dokładnie, dokładnie. I olbrzymia zasługa w tym samorządów.
1: Profesor Jacek Sierak, ekspert od problematyki samorządowej z SGH, jest razem ze mną cały czas. Rozmawiamy o perłach samorządu 2026. Ten raport jest już opublikowany i możecie go sobie znaleźć na stronach internetowych. Zachęcam do sprawdzenia tego, o czym rozmawiamy. Teraz przejdziemy do tego faktycznie, do jakichś takich bardziej precyzyjnych omówień, a też i zaskoczeń w tym rankingu, które mieliśmy. Tak jak powiedziałem wcześniej, kurczę, gminy się same zgłaszają do tego rankingu
2: mhm.
1: i to jest trochę taki sprawdzian dla nich, takie nawet bardzo przyjemne zestawienie, jak sobie poradziliśmy w zeszłym roku, jak sobie radzimy aktualnie, gdzie jesteśmy na tle całej reszty samorządów, ile samorządów się zgłosiło w ogóle w tym roku, mamy taką informację?
2: Tak, z tym, że tu musiałbym sięgnąć dokładnie do danych,
1: okay, dobra,
2: do danych Inforu, tak żeby myśmy szczerze mówiąc nie chciałbym też...
1: Dobra, nie ma to znaczenia. Nie ma to znaczenia.
2: Nie wiem, musiałbym to uzgodnić z partnerem.
1: Nie ma to znaczenia. Zgłosiło się masa gmin, ale to jest dla nich swego rodzaju test.
2: Mamy kilkaset gmin. Mamy kilkaset gmin, które uczestniczą w naszym badaniu.
1: Co też jest taki sprawdzian, który musimy dobrowolnie poddać.
2: Mamy gminy wiejskie, mamy gminy miejskie, mamy gminy miejsko-wiejskie, mamy miasta mniejsze, większe. Perły samorządu to jest ranking, który funkcjonuje od wielu lat, a więc myślę, że to jest taka dobra tradycja.
1: Okej, okay, czyli żeby, no dobra, no ale żeby poddać się takiemu testowi, nawet trzeba mieć trochę raczej takie poczucie, że hej, mam wrażenie, że zrobiliśmy coś dobrze. Sprawdźmy, jak to wyszło na tle całej reszty. Czy to jest takie podejście samorządowców również do tego, żeby też zweryfikować swoje własne osiągnięcia trochę?
2: No też lubimy poddać się ocenie, zobaczyć, jak nas widzą inni, ale już te pytania chyba byłoby szczegółowo zadawać samorządowcom. Ja sam mam swoją historię samorządową i to kilkunastoletnią. I muszę powiedzieć, że też zgłaszaliśmy się do samorządów i też zdarzało nam się zdobywać nagrody. A więc chyba tak, chyba chcemy dowiedzieć się, jak nas widzą inni. I to właśnie w różnych rankingach, gdzie mamy różną metodykę ocen.
1: Powiedzieliśmy już to wielokrotnie, że w tym rankingu mamy bardzo różne kategorie również, w których mierzymy poszczególne gminy i są to gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie, więc tych kategorii jest naprawdę sporo. Wszystko też chodzi o to, żeby to po pierwsze było uczciwe ocenianie i żeby gminy mniejsze mierzyły się też z gminami mniejszymi innymi, ale takie faktycznie perły, gdybyśmy mieli wskazać, czyli które gminy radzą sobie najlepiej, pod jakimi względami i takie pojedyncze przypadki mnie interesują tylko i wyłącznie.
2: Dobrze. Powiem jeszcze jedno, że mamy różne kategorie ocen. Oceniamy gminę jako całość i oceniamy także włodarza, czyli oceniamy gminę z punktu widzenia osoby, która zarządza, a więc mówimy, to jest ta osoba, która przyczyniła się do wyników gminy przede wszystkim.
1: Ale to szczerze mówiąc jest też bardzo dobry wskaźnik dla samych wyborców. Hej, kiedy nasz włodarz znalazł się w perłach samorządu 2026, to znaczy, że jest dobrym włodarzem. I w sumie to bardzo dobra informacja też dla tego włodarza, że na przyszłą potencjalnie kadencję, którą...
2: To tak. I chyba samorządowcy też lubią chwalić się tymi wynikami. Może słowo chwalić się jest najlepsze, ale informować o tym.
1: Nie ma nic złego w chwaleniu się dobrymi wynikami, uważam.
2: Ale wielu samorządowców jest to ludzie bardzo skromni i naprawdę po latach czasami ich doceniamy. O ile w wielu rankingach, jeżeli czytamy, szukamy pierwszych miejsc, to mamy te gminy najbogatsze, bo one mają największy potencjał, one mają największe dochody własne. Tak u nas, w naszym rankingu, jeżeli byśmy właśnie szukali tych włodarzy, bo może skupmy się tutaj na tych gminach, których mamy włodarzy, to znajdziemy wśród gmin wiejskich wcale nie jednostki położone w obszarach aglomeracyjnych, gdzie potencjalnie te dochody są najwyższe. Nie znajdziemy tu najbogatszej gminy w Polsce, bo też takowa jest, a znajdziemy takie mniejsze jednostki, jak Iławę, gminę wiejską, jak Rybno. I to nie jest przypadek, bo w tamtym roku, jak sobie przypomnę ranking, to te gminy też były. One czasem zmieniają miejsca, z pierwszego na drugie, z drugiego na trzecie, ale zazwyczaj zostają w dziesiątce. Co to znaczy? To znaczy, że te gminy są zarządzane strategicznie, że one mają jakiś konkretny plan
1: i
2: to nie jest działanie przypadkowe. To się potwierdza w kolejnych latach. Tak? Czyli mówimy o tych efektach. Mówimy o efektywności, o racjonalności i możliwości, raz wrócę jeszcze do tego, wykorzystania własnego potencjału, który czasem jest niższy, czasem jest wyższy. W miastach tych średnich także nie jest tak, że to są miasta najbogatsze. Tak? To są też często właśnie mniejsze jednostki. Mamy Prusice, mamy Morawice, z takich lepiej, bliżej położonych ośrodków aglomeracyjnych to mamy Piaseczno. Też w Trójce. To są gminy miejsko-wiejskie. W miejskich mamy Dzierżoniów, mamy Siemianowice Śląskie, mamy Ełka, więc proszę zobaczyć, że to jest też bardzo
1: ogromny rozłożenie na mapie Polski.
2: Terytorialne, dokładnie. W miastach dużych, które wiodą prym, mamy Łódź, mamy Katowice, mamy Bydgoszcz. Ten samorząd u nas naprawdę ma duże kompetencje, ma dużą samodzielność, ma wysokie środki finansowe, oczywiście ma wiele potrzeb. I ważne też, żeby władze centralne widziały i doceniały, co samorząd robi. Bo istnieje takie chyba przeświadczenie, że jeżeli z czymś sobie nie radzimy, a damy to samorządowi, to zacznie funkcjonować. Tyle, że samorząd oprócz zadań potrzebuje też środków finansowych. A to jest problem, to był problem i jest problem w Polsce od momentu powstania samorządu. Czyli mamy decentralizację zadań, za którą nie zawsze podąża decentralizacja finansów publicznych. A tego oczekiwałyby samorządy, niezależnie czy to jest mała gmina, czy to jest duże miasto.
1: I to jest dobre podsumowanie, wydaje mi się, naszej rozmowy. Profesor Jacek Sierak, ekspert od problematyki samorządowej, był moim gościem. Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Bardzo dziękuję i zachęcam do zapoznania się z wynikami naszego rankingu.
1: Perły Samorządu 2026. Możecie tak wyszukać ten ranking. Naprawdę mega ciekawe wnioski z niego płyną. Polecam się z nim zapoznać i zobaczyć, jakie miejscowości są i czy przypadkiem może i wasza miejscowość gdzieś tam się znajdzie. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję.
2: Dziękuję. Studia ze studia.

0: Anda. Hey.
1: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.
2: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić.

wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to było głupie, mogę

0: Fell So Out i tym właśnie zaczynamy nasz poranek. 97.1 FM, same sztosy, Radio Campus. Będziemy z wami do 10, a w jakim składzie?
1: Dawid Puczek, siemanko, dzień dobry.
0: I Ewa Ekła, 886-971-971. Możecie nam od razu dać znać, że w ogóle z nami jesteście. Możecie pisać na WhatsApp, możecie wysyłać wiadomości. No i tak, do 10.
1: Czekamy na wasze SMS-ki i wiadomości. Mamy nadzieję, że dobrze spaliście. Dzisiaj nas przywitało ładne słońce, więc mam nadzieję, że fajnie z nami ten właśnie dzień rozpoczniecie.
0: To prawda, to pierwszy raz od wielu dni, kiedy tak naprawdę to słońce jest tak intensywne i zaczyna się od samego poranka. Więc dajcie nam znać, w jakim jesteście nastroju. Dawid będzie wam odpisywał, to dzisiaj jego zadanie. Tak. A przed nami So Tell Me.

0: you should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Every single weekend w Radio Campus, to za nami 7.17, wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Dostajemy od was już wiadomości i dajecie nam znać, gdzie jesteście, co robicie. No i weekend już to prawda za nami, ale niektórzy dopiero zaczynają swoje wakacje albo swój odpoczynek.
1: No to był zawsze, ja przynajmniej takie kojarzę, taki jeden z najlepszych przedsmaczków wakacji, jak się było, no jeszcze dzieciakiem, no bo tutaj pozdrawiamy tatę Marcina, który właśnie zawiózł swojego syna na dworzec centralny i jego syn właśnie teraz, w tej chwili prawdopodobnie rusza na zieloną szkołę. Ciekawe,
0: to było
1: gdzie?
0: 6 minut temu, więc być może jeszcze zdążymy was pozdrowić, więc pozdrawiamy was, bądźcie pozdrowieni. No i właśnie, gdzie jedziecie na tą zieloną szkołę, bo spowodowaliście, że mamy takie wspominki swoje własne z tego, że też jeździliśmy na zielone szkoły. Ja wam przypomnę, jak co kilka audycji, że na jednej z zielonych szkół wzięłam ślub. No a ty?
1: Ja ślubu nie wziąłem na zielonej szkole. Chociaż niektórzy, pamiętam, już mówią, że mają chłopaków albo dziewczyny, swoich partnerów życiowych jeszcze od przedszkola, że nie zdążyli z nimi zerwać.
0: No właśnie, ja nie zerwałam z tym moim mężem, nie było rozwodu, zostałam zmuszona do tego ślubu, no ale to słuchacze już wiedzą, bo słuchają tego co jakiś czas, jakoś z jakiegoś powodu to wraca. A nasz słuchacz jedzie do Rybaczówki Rutka?
1: Nie wiem, gdzie to jest.
0: Czy to jest coś takiego jest?
1: Na pewno. Ja myślę, że to jest trochę jak Góry albo Mazury. Trochę daleko rozstrzeliłem.
0: Góry albo Mazury, no to faktycznie.
1: Pod Olsztynem, czyli Mazury. No widzisz, blisko byłem.
0: Piszecie też do nas, że na sam początek, i bardzo mi się podoba taka aktywizacja, dlatego że jesteście naszymi współprowadzącymi. Jedna z was napisała: na sam początek chciałabym zgłosić swoje niezadowolenie z kolejnego trailera Shreka. Co oni z nim zrobili? Chyba się starzeje. No więc możecie też napisać, czy nasza słuchaczka się starzeje, czy macie takie same odczucia. Zbliża się też Toy Story 5, ale o tym wszystkim jeszcze porozmawiamy za chwilę. Pisze do nas też nasz słuchacz: standardowo w ciężarówce poproszę o jakiś utwór. Będziemy musieli zobaczyć, co to w ogóle jest za chwilę. 886-971-971, możecie nam dawać znać, że jesteście z nami, jak w ogóle mija wam dzień, albo że nie podoba wam się nowa zajawka Shreka. Skin to Skin w Radio Campus.

0: Siła Savage Energy, One The Call w Radio Campus, to za nami za 5 minut wiadomości, a wy dalej słuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Co w ogóle dzieje się dzisiejszego dnia, czyli 17 czerwca?
1: Słuchaj, dzisiaj jest 17 czerwca, jeśli ktoś lubi śpiewać 100 lat, to jest do tego idealna okazja, żeby zaśpiewać 100 lat Kendrickowi, ponieważ dzisiaj ten raper skończył 39 lat.
0: Pochodzi... A on nas słucha w ogóle na pewno, więc...
1: Na pewno.
0: I pewnie mówi po polsku, jak wszyscy, więc...
1: Zaraz do niego zadzwonimy i...
0: Niech on do nas zadzwoni.
1: Okej, złożymy mu przy okazji życzenia. Człowiek pochodzi z Compton, a dzisiaj jadąc tutaj słuchałem i niekoniecznie jest to taki tylko gangsterski rap. Słuchałem m.in. All The Stars z SZA albo Money Trees, który jest bardzo, bardzo dużym klasykiem i fajnie się tego słucha. Naprawdę, bo ja myślę, że nawet możemy potem pomyśleć, czy tego nie puścić.
0: Pomyślimy. Jak do nas zadzwoni i ładnie poprosi.
1: Mamy duże wymagania dzisiaj, słuchajcie. Mega fajna ciekawostka. W 1994 roku w Stanach Zjednoczonych odbyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, czyli Mundial. No i obecnie też mamy Mundial w Stanach Zjednoczonych i powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem, że ten Mundial już w Stanach się faktycznie kiedyś odbył.
0: Ja też nie wiedziałam. Myślałam, bo wszyscy tak narzekali na Mundial w Stanach Zjednoczonych, że zero atmosfery, że oni nie mają kultury piłki nożnej, że nazywają to soccer, a nie football i tak dalej, więc ogólnie było dużo narzekania, więc nie spodziewałabym się, że już się odbyły Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych.
1: Odbyły. Wygrała Brazylia. Kto w tym roku wygra? Nie wiadomo, chociaż...
0: No wiadomo, Polska.
1: Polska górą. Polska nawet jak nie wygrywa, to i tak wygrywa, tak?
0: Chociaż dokładnie.
1: To chyba pomyliłem coś w tym powiedzeniu, bo się nie za bardzo zgadza. Ale tak byśmy na pewno wszyscy chcieli. Fajna ciekawostka a propos Igora Strawińskiego, który urodził się również 17 czerwca 1882 roku, trochę schodzimy datami w dół, ale dlaczego o nim mówię? Ponieważ on wyreżyserował balet. Ja bardzo lubię temat tańca, baletu, tańca towarzyskiego, wszystko co jest wokół tego. On wyreżyserował balet Święto Wiosny. Odbył się w Paryżu i to było o tyle ciekawe, że ten balet zupełnie różnił się od takich klasyków baletowych. Nie było ładnych linii, nie było takiego plie, czyli stawania na wysokich palcach, poduszkach. Naprawdę tego wszystkiego zabrakło i widzowie byli oburzeni, ale do tego stopnia, że zaczęli rzucać przeróżnymi przedmiotami w scenę. I Igor Strawiński był w szoku, zaczął tych aktorów i baletmistrzów ściągać ze sceny. Był również choreograf Wacław Nierzyński, który musiał stać na krześle gdzieś za kulisami, żeby wyliczać wszystkim tańcerzom, baletmistrzom ten rytm, bo nawet nie było tego słychać przez okrzyki i te rzuty widzów, a w końcu wszystko uspokoiła policja, która się pojawiła i musiała aż chyba 40 czy tam 50 nawet widzów, obserwatorów tego wielkiego spektaklu baletu, musieli ich wyprowadzić, no i zaprowadzić na dołek tak zwany, żeby trochę ich uspokoić. Także tak wygląda 17 czerwca, przebojowo dosyć.
0: Dosyć przebojowo, jeszcze newsy od was. Ja też wziąłem ślub na Zielonej, to Benek pisze, na Zielonej Szkole, bo mam nazwisko znanej piosenkarki, mój kolega zmienił imię, więc poślubiłem znaną piosenkarkę, bo żadna koleżanka nie chciała wejść w związek małżeński ze mną. Ale to, co bawi mnie bardziej w tej wiadomości, to, że potem jest następna. Jeszcze, żeby było zabawniej, to tę wiadomość przez przypadek wysłałem do swojego współpracownika, bo mam podobną ikonkę w telefonie jak kampus.
1: To chyba i tak nie najgorsza wiadomość, najgorszy scenariusz. Mogło być gorzej.
0: 886-971-971. Jeżeli wy macie jakieś śmieszne, ciekawe pomyłki, to chętnie o nich dzisiaj usłyszymy.
2: Kampus. Same sztosy. Reklama.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
0: A teraz wiadomości i przedstawicie się?
5: Ada Maciejewska.
0: A ty nie?
6: Michał Pogód.
0: Dobra, wiadomości.
2: Akademickie Radio Campus.
5: Pomnik polskich ofiar II wojny światowej w Berlinie. Trzydniowe obrady Sejmu i szczyt G7. Maja Chwalińska z dziką kartą Wimbledonu.
2: W Wiadomości.
5: Pomnik polskich ofiar II wojny światowej ma stanąć w Berlinie prawdopodobnie w 2028 roku. Pełnomocnik rządu Niemiec do spraw współpracy z Polską, Knut Abraham, poinformował PAP, że decyzja o wybudowaniu pomnika ma zapaść w grudniu. Zaznaczył też, że projektów monumentu jeszcze nie ma, mają powstać latem i jesienią. Abraham wspomniał również o tym, że Niemcy zwrócą Polsce kolejne zrabowane w czasie wojny dobra kultury. Jak podkreślił, jest to efekt prac grupy roboczej Polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz pełnomocnika rządu federalnego do spraw kultury mediów.
6: W przedstawionej koncepcji zaleca się, aby po wyborach w przyszłej umowie koalicyjnej zawrzeć zapis przesądzający szybką realizację przedsięwzięcia pod względem budowlanym i instytucjonalnym.
5: Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk w swojej wypowiedzi podkreślił też, że sytuacja wymaga dużego zaangażowania ze strony polskiej. Dzisiaj Sejm rozpocznie trzydniowe posiedzenie. Izba przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw ciekłych i ich obrotu osiągniętych w 2026 roku. Wpływy z tego podatku mają posłużyć m.in. do sfinansowania działań osłonowych na rynku paliw. Chodzi w szczególności o obowiązujący od końca marca pakiet przepisów ceny paliwa niżej. W czwartek Sejm przeprowadzi drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, a w piątek rano zaplanowane są głosowania nad projektem tzw. ustawy antymobbingowej. W położonym we wschodniej Francji nad jeziorem genewskim mieście Evian rozpoczął się szczyt grupy G7. Jest to międzynarodowe forum polityczne skupiające największe i najbardziej rozwinięte gospodarki państw demokratycznych z całego świata. W jego skład wchodzi Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Japonia oraz dodatkowo przedstawiciele Unii Europejskiej. Głównym tematem tegorocznych obrad są kryteria wspierania rozwoju i reforma systemu pomocy. W tym zakresie zwrócono uwagę przede wszystkim na mobilizację zasobów wewnętrznych, przyciąganie kapitałów prywatnych, pełnię korzystania z prawa człowieka, a także wymianę danych z państwa G20 w ramach funkcjonowania Banku Światowego.
2: Sportowy kampus.
5: Maja Chwalińska ponownie zagra w turnieju Wielkiego Szlema. Więcej o tym powie Michał Pogut.
7: Wczoraj wieczorem decyzją Wimbledonu niedawna finalistka Roland Garros otrzymała dziką kartę do turnieju rozgrywanego na kortach trawiastych w południowym Londynie. Trener polskiej tenisistki Jarosław Machowski tłumaczy, że oznacza to, że Chwalińska nie będzie musiała grać w eliminacjach do turnieju głównego, co było jej obowiązkiem na kortach w Paryżu, gdzie spędziła blisko 3 tygodnie. Co dodał na antenie TVN24?
8: Byłem pierwszą osobą, która jej to przekazała, bo też się niedawno dowiedziałem, więc jest szczęśliwa. No i my wszyscy razem z nią, no to co tu więcej mówić. No Wimbledon, nic dodać, nic ująć, najbardziej prestiżowy, historyczny, piękny turniej i dostać dziką kartę od nich, więc jest to coś niesamowitego. Nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle Polega jakiś dostał dziką kartę.
7: Główne zawody na kortach w stolicy Anglii potrwają od 29 czerwca do 12 lipca.
0: To były wiadomości, dziękujemy Wam bardzo, a teraz pogoda.
2: Pogoda.
0: I od razu zapytamy Was, jak Wam się podoba. Nie, cicho, Ty tam pokazujesz palcem, a ja chcę też od Was wiedzieć, co wiecie o pogodzie, jak Wam się podoba pogoda do tej pory.
5: Mi się dzisiaj bardzo podoba i dzięki niej o 5.30 nie było tak źle.
0: To prawda, jest w ogóle 7.30 i jeżeli już świeci słońce, no to zapowiadam Wam i przepowiadam Wam zaprawdę, że powinno być wspaniale, chociaż nie jestem tego pewna, ale zapytam mojego pogodyna.
1: Tak, oczywiście, dzisiaj będzie bardzo pogodny dzień, chociaż poranek ma być bardziej słoneczny niż popołudnie, bo po południu ma być troszeczkę pochmurno, aczkolwiek z tego co widzę, jednak będzie przeważać słoneczko i ono tak jak od rana do nas się uśmiecha i my do niego, to jednak będzie do końca dnia do nas się uśmiechać, nawet do 22 stopni. To jest trochę taki rozkręciołek, użyję takiego neologizmu, przed weekendem, bo w weekend ma być nawet 30 stopni.
2: Korki.
0: To zobaczmy, czy korki się do nas uśmiechną i co w ogóle dzisiaj w tych korkach. Chyba nie ma tragedii na ulicach, jest całkiem nieźle. Wydaje mi się, że niektórzy właśnie już zaczęli te zielone szkoły. Końcówka roku i być może też dzieciaki już trochę później jeżdżą do szkoły, albo może już w ogóle przestały, nie wiem, nie znam się, bo to już było dawno temu, ale 17 czerwca to już chyba taka końcówka, że ledwo się tam bywa, co?
1: No ja na zieloną szkołę zazwyczaj mi się kojarzyło z Dniem Dziecka, więc z początkiem czerwca, ale na pewno na zieloną szkołę albo na dworzec centralny jadą ludzie autami, mostem Grota właśnie w kierunku Maremontu, czy może właśnie dworca centralnego, bo w tej chwili tam są korki. Korki także w okolicy dworca zachodniego, Alei Jerozolimskiej w kierunku Blue City, także stoi Aleja Wincentego Witosa w kierunku Wisły. Może jeszcze spójrzmy na te trasy wyjazdowe z Warszawy, skoro Zielona Szkoła tak jest w tle.
0: A, wyjazdowe, no to Jabłonna, Łomianki, Marki, Stara Miłosna, Otwock, Konstancin, Jeziorna, Kabaty, Piaseczno, Nadarzyn już się korkują, ale jeszcze da się stamtąd wyjechać. Błonie już podobno tragedia. Pruszków jeszcze podobno na luzie, ale nie zawsze ufam tym wyjazdom. Wjazdy wszystkie zakorkowane, Nadarzyn, Kabaty, Stara Miłosna trochę mniej, ale to już za chwilę pewnie się zmieni i też będą świeciły się na czerwono. To były korki w Warszawie, 8.30, będą korki śpiewane i 9.30, jak zawsze, a teraz Look into my eyes of the Trees and Afghan.

0: Burning, P-Money, Whitney, Lady Lesher w Radio Campus. Za 18 minut, godzina 8, wy dalej słuchacie samych sztosów, no i dajecie nam znać, że z nami jesteście. 888 napisał, siema przyjaciele. I piszecie do nas też o swoich preferencjach muzycznych, no i o pomyłkach, które wam się zdarzyły. Tak jak jednemu z naszych słuchaczy, który zamiast wysłać SMS-a do nas o swoim ślubie z przedszkola, wysłał do jednego ze swoich współpracowników.
1: Ja mega lubię takie historie. Jest taki zespół Kosmonauci, nie wiem, czy kojarzysz?
0: Nie.
1: Boys Band, giga młodych jazzowych chłopaków. I oni mają jeden album, który się nazywa Sorry, nie tu. I to właśnie też polega na tym, że jeden ziomal do drugiego chciał wysłać jakieś bity, jakiś tekst, coś w tym stylu, ale wysłał nie do tej osoby, co trzeba, i właśnie napisał wiadomość Sorry, nie tu, i w taki sposób powstała nazwa na ich album, więc też tak dość ciekawie, śmiesznie.
0: Nie usłyszymy o waszych pomyłkach, ale wcześniej rozmawialiśmy też o Shreku i nawet my nie wiedzieliśmy, że wyszedł najnowszy trailer do nadchodzącej ostatniej, znaczy, czy nie wiem, czy ostatniej, ale części Shreka. No i zauważyliśmy, bo jedna z naszych słuchaczek napisała nam, że jest to straszne i że źle to wygląda, no więc zobaczyliśmy to i faktycznie Shrek na pewno wygląda inaczej. Przynajmniej w niektórych ujęciach.
1: Tak, sam w ogóle wygląd Shreka jest inny. No wiadomo, może chcieli go delikatnie postarzyć, ale jednak myślę, że większość jest przyzwyczajona do takiego klasycznego wyglądu Shreka czy Harry'ego Pottera. Teraz też jest zamieszanie przecież z nowym wyglądem Harry'ego Pottera.
0: Ale też nie wygląda starzej ten Shrek, tak swoją drogą. Wygląda po prostu inaczej.
1: Chyba miał siwe brwi z tego,
0: jakby
1: co
0: mu
1: widziałem.
0: Trochę nie wyszło. Trochę tak jak... A, miał siwe brwi?
1: Tak.
0: Trochę tak jak ta laska, która przemalowała tą Matkę Boską i ona po prostu wyglądała jak tygrysek czy tam lew, to trochę czuję to ze Shrekiem.
1: No tutaj też jedna słuchaczka właśnie do nas pisze, że nic nie jest w stanie pobić Shreka pierwszego i że każda część delikatnie już jest gorsza od poprzednich. No myślę, że często działamy tak, że troszeczkę się przyzwyczajamy do tego, co jest takie klasyczne. Nie wiem, jak na przykład iOS 27, to jest, czy 26? Ten najnowszy iOS w iPhone'ach, jak wszedł, to totalna zmiana dla posiadaczy iPhone'a, a potem się każdy przyzwyczaił i jakoś, no teraz trzeba z tym żyć i może tak ma być po prostu.
0: Trochę tak jest i wydaje mi się, że jeżeli cofniemy się do naszych czasów dzieciństwa i tych produkcji, które nasi rodzice mówili, co jest ta produkcja w moich czasach, ta wersja tego filmu w moich czasach, to była wersja. A dla nas, przynajmniej mówię za siebie, wizualnie to było zupełnie niezrozumiałe cofnąć się o te, nie wiem, 40 lat. Myślę, że szczególnie ten przeskok było widać właśnie z dzieciństwa naszych rodziców, którzy jeszcze pewnie pamiętali czarno-białe ekrany, do... No nie wiem, czy nie przesadzam, ale do czasów naszych, gdzie już właśnie był Shrek, gdzie były animacje 3D i wymiarowe, więc naprawdę to już było coś innego.
1: Chociaż te baje takie Disneya z lat 2000, myślę, że ciężko będzie je przebić. Tutaj jeden ze słuchaczy też pisze, że Kosmonauci mają koncert jutro w Warszawie i tak faktycznie mają w klubie Mechanik 18 czerwca, czyli jutro możecie wbijać swoje wejściowe, zgarniacie na bilet, jeśli macie takie życzenie wybrać się na taki koncert.
0: Widzicie, jakby wszystko wiecie. Bez was to by po prostu nic nie było. 886-971-971 to nasz numer, a teraz jeden z was poprosił o Money Trees, a przy okazji Kendrick Lamar ma dziś imieniny czy urodziny?
1: Urodziny, 100 lat, 100 lat.
0: A, urodziny, więc dlatego życzymy mu wszystkiego najlepszego i Money Trees w Radio Campus.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Reklama.
2: ...97,1 FM, słuchacie Radia Campus, ale teraz w tle słyszycie Etiudę numer 2 PZ-a i ona tutaj nam pięknie maluje taki pejzaż, ja nie wiem, filmowo, hip-hopowo-rapowy, no bo tutaj jest zarówno i muzyka właśnie taka filmowa, instrumentalna i słyszycie PZ-a.
3: I piękny w ogóle jest ten projekt pod tym względem, że jednak niełatwo jest robić utwory zupełnie tylko w zgodzie z tym, co gracie w duszy muzycznie. I zebranie takiej rzeszy artystów do tego, żeby w ogóle pojawili się w takim projekcie i zrobić to w taki sposób, z orkiestrą klasycznie, to nie dość, że wymaga dużego nakładu, to po prostu jest wymagające. Więc niesamowite, że to powstało, jest to piękne i niektórzy z was pisali nawet o tym utworze, że jest to ich ulubiony utwór, numer 603, tak do nas napisał.
2: Jest, trafiliśmy. A sam Jimek, czyli kompozytor, który właśnie wydał w ostatni piątek ten album, czyli Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów, sam mówi o tym, że to jest eksperyment, ale ten eksperyment nie jest najważniejszy, tylko najważniejsza jest ta droga, a tą drogą dla Jimka było to, żeby ustawić hip-hoperów, raperów w te etiudy, żeby trochę ich jakby skonfrontować z tą muzyką klasyczną, ale żeby przede wszystkim przedstawić hip-hopowe historie na klasycznych kawałkach. I tam macie przeróżny przekrój od Kosmy Króla, który jest taką nową ścieżką w polskim hip-hopie. Macie też takie klasyki klasyków, no przecież jest Molesta Evenement, Włodi, Wilku WDZ.
3: Jest BDS.
2: BDS, Focus Rahim. BDS jest takim ślicznym, można powiedzieć, łącznikiem.
3: Ślicznym.
2: Jest BDS, BDS. Chodziło mi o takie połączenie właśnie między starą szkołą, nową szkołą i klasykami. No jest Soku, jest OSTR.
3: No i też zbliża się projekt, który nazywa się Historia Hip-Hopu i to już będzie trzecia część tej trylogii i ostatnia według tego, co zapowiada Jimek. Pamiętasz daty?
2: Data, już patrzę. 12 września o godzinie 19.30 będziecie mieli właśnie to wielkie zakończenie na lotnisku Bemowo. Możecie już w tej chwili zgarniać swoje wyjściowe, jeśli takie wydarzenie was interesuje. Na żywo z pewnością to są ciary.
3: A wy możecie też dawać nam znać, jeżeli wybieracie się na właśnie ten koncert lub jeżeli macie coś do powiedzenia na temat tego albumu. A teraz przed nami Kontrola. Właśnie jej szukam. Widzisz, co się dzieje z tym ekranem? To jest w ogóle jakbym miała takie okulary 3D na sobie.
2: On też ma
3: przez
2: poranek.
3: To słońce. Kontrola w Radio Campus.

0: Kontrola to w Radio Campus. Godzina 8 właśnie wybiła, za chwilę wiadomości sportowe, ale tymczasem widziałam, że wszyscy tańczą. Mam nadzieję, że wy też dawajcie nam znać, czy faktycznie tak jest, czy ta muzyka was rozbudza, i wysyłajcie nam swoje typy. Wiadomości Ada Maciejewska. Dobrze?
1: Sportowy Campus.
2: Trwa szósty dzień piłkarskiego mundialu rozgrywanego na boiskach w Kanadzie, USA i Meksyku. O 21:00 w Nowym Jorku rozpoczął się mecz pomiędzy Senegalem a Francją. O ile pierwsza połowa bramek nie przyniosła, tak jednak w drugiej padły 4 gole, a trójkolorowi wygrali 3-1. Wraz z nowym dniem pierwszy gwizdek usłyszeliśmy w starciu dwóch drużyn, które na mecz na mundialu czekały ponad 20 lat. Norwegia pokonała Irak 4-1. W meczu o godzinie 3:00 padły 3 bramki, a autorem wszystkich strzałów, które wpadły do bramki Algierii, był jeden Argentyńczyk, którego przedstawił Alexander Roy na antenie TVP Sport.
3: Messi raz, Messi dwa, Messi trzy, Argentyna prowadzi, to jest koncert, to jest recital Leo Messiego.
2: Leo Messi tym samym wyrównał rekord bramek na mundialu, który do tej pory pod postacią 16 goli dzierżył Miroslav Klose. Ostatnim spotkaniem dzisiejszej nocy jest to o 6:00 pomiędzy debiutantem Jordanią, a powracającą po blisko 30 latach Austrią. Dzisiaj do rywalizacji przystępują grupy K oraz L. Pierwszym dzisiejszym meczem jest to mecz pomiędzy Portugalią a Demokratyczną Republiką Konga. Afrykańska reprezentacja powraca na turniej po 52 latach, kiedy to występowała pod nazwą Zair. O 22:00 powtórka półfinału mundialu z Rosji, w którym to Anglicy zmierzą się z Chorwatami. Godzina 1:00 to początek spotkania pomiędzy Ganą, a także Panamą. Jako ostatni na tegorocznym mundialu zagrają debiutanci z Uzbekistanu, którzy o 4:00 zmierzą się z finalistami Copa America sprzed 2 lat, czyli Kolumbią. Walka toczy się o piłkarskie Mistrzostwo Świata, ale też o koszykarskie Mistrzostwo Polski. Przed nami bowiem dzisiaj 5. mecz finałowy pomiędzy Legią Warszawa a Zastalem Zieloną Górą. Stan rywalizacji wynosi obecnie 2-2 i po 2 kolejnych meczach w Lubuskim seria wraca nad Wisłę. Ostatni mecz wygrali Zielonogórzanie 85-73, a tak skomentował to zawodnik Legii Andrzej Pluta.
4: Obronie przede wszystkim też daliśmy ciała. Pozwoliliśmy na to, żeby drużyna z Zielonej Góry zdobyła aż 85 punktów, a na wyjeździe ciężko cokolwiek później wymyślić, tym bardziej, że dzisiaj tej skuteczności nie było. No i tyle, wracamy do Warszawy i mamy nadzieję, że uda nam się znowu objąć prowadzenie.
2: Dzisiejszy 5. mecz w rywalizacji do 4 zwycięstw rozpocznie się o 20:15 w Memowskiej Hali przy ulicy Obrońców Tobruku.

0: Laski i Cienie. Don Guralesco, The Returners w Radiu Campus 8.10, właściwie jeszcze 9, a wysłuchacie dalej samych sztosów 97 i 1 FM. Dla wszystkich osób, które dopiero się włączyły, Ewa Ekła
1: i Dawid Buczek.
0: I tak będziemy z wami do godziny 10, a teraz powiemy trochę o Donaldzie Trumpie i wcale nie w kontekście politycznym, tylko w kontekście jedzenia. Witold Szabłowski na Instagramie wrzucił pewien filmik, na którym opowiada o tym, że miał okazję dowiedzieć się od kucharza pierwszej kadencji Donalda Trumpa, jak Donald Trump w ogóle się żywił, i okazało się, że były to fast foody. Ale co więcej, nie tylko, że były to fast foody, ale że ten kucharz mówił: ja nie mam w ogóle żadnej roboty, bo doszło to do tego stopnia, że ta ulubiona sieciówka Donalda Trumpa została zamontowana, jej przyrządy, jej stanowisko w kuchni Białego Domu. No i teraz to budzi takie pytanie, jeżeli wy mielibyście taką opcję, żeby zamontować sobie co chcecie w domu właśnie. Może byłby to fast food, może coś innego. Totalnie zdaje się na waszą kreatywność. To co by to było?
1: A może jakiś kucharz konkretnie, który by wam gotował? Może nie nawet konkretnie kuchnia albo konkretne dania, może jakiś kucharz. Ja w ogóle a propos fast foodów mam ciekawą anegdotę. Michael Jordan, którego większość z was może kojarzyć, bardzo znany koszykarz, choćby nawet z tych butów Jordany. Tak, też go można stąd kojarzyć, oczywiście.
0: No to jest jego firma, więc tak.
1: Dokładnie.
0: Znaczy właściwie jego odłam Nike'a.
1: I ten człowiek również był związany z siecią fast foodów, ale w taki sposób, że przed każdym meczem na śniadanie jadł jeden cały czas ten sam posiłek z fast fooda. No i to miało zapewnić właśnie taką dietę, która będzie powtarzalna, gdzie organizm zawsze będzie wiedział, że ma tą samą dawkę energii i na ten sam rodzaj wysiłku jest przygotowany. No ale oczywiście Michael Jordan to był doskonały sportowiec i po jakimś czasie zrezygnował z tego, no bo jednak fast foody, choć są powtarzalne i mniej więcej zawsze mają te same składniki, są praktycznie tak samo przygotowane, no to jednak są to fast foody, tak jak nazwa wskazuje, i
0: chociaż
1: nie są
0: za zdrowe. Były takie eksperymenty, że ludzie jedli przez jakiś czas w różnego rodzaju sieciówkach, złotych łukach, w kanapkowych sieciówkach i udowadniali ludziom, że dalej można dzięki temu schudnąć. Potem chyba okazywali się okropnymi ludźmi, to mówię w kontekście Subwaya i tego kolesia, który go reklamował. No ale były takie eksperymenty, może właśnie Michael Jordan powinien też takiego eksperymentu się podjąć. Chociaż wychodziło mu to całkiem nieźle, no bo nie wyglądał, jakby mu się ciężko biegało na parkiecie, dopóki biegał. Nie można wybrać lepszej opcji niż Robert Makłowicz, pisze numer 603. Nie dość, że dobre jedzenie, to jeszcze idealnie poopowiada.
2: Tak, Robert Makłowicz tutaj doda państwu trochę soli i trochę pieprzu i przyprawy i to będzie dobre, dobre danie.
0: Teraz brzmisz trochę jak jakiś pirat bardziej niż jak Makłowicz, ale zrozumieliśmy.
1: To jest, kapitanie.
0: Co to znaczy?
1: Gdzieś już to słyszałem, ale nie mam pojęcia, o co chodzi. Nie będę się odzywał jakieś polityczne
0: właśnie
1: fast foody.
0: Właśnie nie chcę w to wejść, ale jakieś tutaj było o kurczakach takich, które możecie kojarzyć, że takie coś by chcieli sobie zamontować. Automat z Coca-Colą. Ja lubię prowadzącego... O, widzisz? Dostałeś komplementy, że lubią prowadzącego. Przy okazji,
1: yes.
0: Chociaż tak naprawdę pytaliśmy o to, jaki chcieliby napój.
1: A ty byś coś sobie zainstalowała właśnie w domu? Albo kucharza, albo kuchnię, albo posiłek jakiś taki twój ulubiony.
0: To jest bardzo dobre pytanie i widzisz, sama wam je zadałam, ale chyba potrzebowałabym jeszcze chwili na to, bo ja w ogóle uwielbiam jedzenie. Więc tak na pierwszy rzut ucha powiedziałabym jakiś Gordon Ramsay, ale to nie jest jeszcze taki kucharz, który... Wiesz, ja bym chciała coś takiego dopieszczonego. Jest taki kucharz na YouTubie, on ma bardzo dużo wyświetleń. Muszę sobie przypomnieć, jak się nazywa. Taki blondyn. Widzicie, wy zawsze mi dobrze podpowiadacie, więc może wy będziecie wiedzieli, jak on się nazywa. A tymczasem puścimy How Far w Radio Campus.
1: Znowu samba.

0: Fred Again, Sammy Fuji, Winnie w Radio Campus, to za nami. 8.19, same sztosy, 97 i 1 FM, a my dalej rozmawiamy o jedzeniu, czyli jednej z najprzyjemniejszych rzeczy, jaka powstała kiedykolwiek na świecie.
1: Zgadzam się. Tutaj czytamy, co byście jedli, co byście chcieli jeść, dostawać
0: wszystko
1: jakie posiłki.
0: Wszystko wyszło od Donalda Trumpa i od tego, że on w swojej pierwszej kadencji zamontował sobie jeden z fast foodów w Białym Domu. No i zastanawiamy się, gdybyście wy mieli możliwość zamontować sobie cokolwiek w swoim domu, to co by to było? No i piszecie do nas, że na pewno chcielibyście ramen na przykład.
1: I chińszczyznę. Ja się zgadzam. Ja jestem też prosty chłopak. Ja bym pewnie zamontował jakiegoś dobrego kebaba albo pizzę i mi by też również to wystarczyło. Jeszcze z dobrym kucharzem to już w ogóle.
0: A możesz mieć jakiegokolwiek kucharza i to jest w tym najlepsze. Ja właśnie specjalnie dla was znalazłam tego szefa, który jest z YouTube'a i nazywa się na YouTubie Mornik. Nie wiem, czy tak ma na nazwisko, ale chciałabym, żeby to on mi gotował, bo widziałam, że po prostu radzi sobie pod presją. Jest w stanie ugotować praktycznie wszystko. Być może to magia YouTube'a, ale mi się wydaje, że to byłaby idealna osoba do mojej kuchni.
1: Ja bym zaprosił Książula. Książula by mi...
0: Robił kebaby?
1: Robił kebaby albo...
0: bo przecież nic nie umie chyba ugotować.
1: Chyba nie, ale by mi właśnie mógł przywozić różne kebaby albo by mi wypisywał
0: Wiesz,
1: z jakich...
0: jest coś takiego jak dostawa?
1: No
0: trochę,
1: ale...
0: trochę marnujesz swoje życzenie. Boże, mam nadzieję, że nie trafi na ciebie nigdy złota rybka, bo widzę, że po prostu nie poradziłbyś sobie z tą presją.
1: Poprosiłbym o drugie życzenie po prostu.
0: Poprosiłbyś o to, żeby Książulo przyniósł ci kebaba.
1: Tak, no kurczę, Książulo zna dobre kebaby, chociaż już teraz chyba nie będzie aż tak za tymi kebabami jeździł, bo chyba zdrowotnie, z tego co wiem, mu się troszeczkę z tymi kebabami nie po drodze.
0: Widziałam, że nawet przeniósł się też na jedzenie takich bardziej wykwintnych potraw i też ocenianie ich, więc od kebaba po gwiazdkowe restauracje.
1: Widzisz, ja wiem co robię, wiesz, z tym Książulo.
0: Może jednak masz rację. A teraz Disclosure i Sam Smith w Radiu Campus.

0: Same sztosy.
1: Floro? Floro? Dobrze się czujesz?
2: Nie wiem.
1: Co ci się stało?

0: tabletkę. Reklama.
1: Kamień, papier, nożyce.
0: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18. Wielki finał o 21. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie. Reklama.
2: Teraz wiadomości i Ada Maciejewska. Muszę ci wymyślić jeszcze jakąś ksywkę, bo zawsze wymyślam ludziom ksywki, ale to jeszcze przed nami wszystko. Wiadomości.
3: Akademicki Radio Campus.
4: Nowy traktat o bezpieczeństwie, niebezpieczne pseudopatrole w Warszawie, pożar restauracji na Chmielnej.
3: Wiadomości.
4: Dziś w siedzibie niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie odbędzie się forum polsko-niemieckie z udziałem szefów dyplomacji obu krajów, Radosława Sikorskiego i Johanna Wedefula. Tego samego dnia ministrowie obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius mają podpisać dwustronną umowę o współpracy wojskowej. Ma ona obejmować przede wszystkim obszary mobilności wojskowej, rozwoju infrastruktury domeny morskiej, w tym współpracy na Morzu Bałtyckim oraz cyberbezpieczeństwa. W odróżnieniu od traktatów z Francją i Wielką Brytanią, które podpisał premier Donald Tusk, umowa obronna z Niemcami zostanie podpisana na niższym szczeblu ministrów obrony. Na warszawskich dworcach zaczęły działać tak zwane pseudopatrole. Osoby przebrane za służby zaczepiają obcokrajowców, podając się za patrole broniące polskich granic. Grupy te mają nękać i zastraszać cudzoziemców, którzy z uwagi na barierę językową nie wiedzą, że mundurowi stanowią dla nich zagrożenie. Sprawę nagłośnił Kamil Syler, prawnik zajmujący się m.in. problemami uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Stołeczna policja i prokuratura rozpoczęła działania. O godzinie 3.58 strażacy otrzymali zawiadomienie o pożarze przy ulicy Chmielnej. Miejscem zdarzenia okazała się być ukraińska restauracja Murmur, której właścicielem jest ukraiński e-sportowiec Oleksij Kostylew. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych informacje o zaistniałej sytuacji. Ktoś naprawdę chciał, aby nasz Murmur przestał istnieć. Tak opisał opublikowane nagranie z lokalu. Według Gazety Stołecznej do pożaru doszło po tym, jak dwie osoby wrzuciły do środka koktajl Mołotowa. Oficjalnie policja nie mówi o przyczynach. We wtorek przekazała do prokuratury materiały zgromadzone w tej sprawie.
3: Sportowy kampus.
4: Polskie siatkarki przystępują do drugiego tygodnia rywalizacji w ramach Ligi Narodów. Biało-czerwone w dotychczasowych czterech spotkaniach wygrały z Belgią, Czechami i Serbią, a musiały uznać wyższość Chinek. W ciągu najbliższych kilku dni Polki zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Nasze zawodniczki w 18-zespołowej tabeli obecnie zajmują miejsce 7, ostatnie premiowane awansem do turnieju głównego.
3: Pogoda.
2: To były wiadomości, a teraz pogoda. Czy coś się zmieniło w tej pogodzie?
5: Troszeczkę cieplej jest, 14 stopni, troszeczkę chmury nam zasłaniają to uśmiechające się do nas słońce, ale dalej mamy słoneczny poranek.
2: No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o pogodę. Macie telefony, wiecie co robić. A teraz?
3: Korki.
2: Teraz korki w Warszawie. No i tak, przyszła najwyższa pora na to, żeby je zaśpiewać. W nowym składzie. Ty wybrałeś w ogóle i powiedz, co wybrałeś.
5: Ja wybrałem specjalnie pod dzisiejszy dzień, żeby było wakacyjnie, żeby było słonecznie. Mamy już okulary założone. No i wlatuje teraz White 2115 i Kalifornia, słoneczna Kalifornia.
2: Korki w Warszawie.
5: Let's go.

0: Okay.
1: Let's go, Dawid.
0: Skumaj to. Szamę na wynos biorę, bo to za długi korek. Energol od kawy wolę, chociaż wiem, że to niezdrowe. Ja miękkie wyro wolę, stoję na okopowej, żytniej i towarowej. O łomiankach to nie wspomnę. Kasa się wydaje i trochę mi jest szkoda, bo bym wolał pójść na kawę, a kłócę się z taksówkarzem. Stoi Marszałkowska i nawet mi nie szkoda. Stoi

0: To jest outro. White Wedding in 5.
1: Dawid,
0: Ewa stoi Marszałkowska.
1: Korki w Warszawie.
0: Korki.
1: Wawelska stoi. Co jeszcze stoi?
0: Wszystko stoi.
1: Kopińska. Grujecka.
0: Korek się nigdy nie kończy jak American Pie. Stoję w tych korkach bez końca jak American Pie. Korek się nigdy nie kończy jak American Pie. Stoję w tych korkach bez końca jak American Pie.
1: To były korki w Warszawie. Dawid, Ewa Ekła, to w Radio Campus. Za chwilę do was wracamy, a teraz Holak i Lordofon. Ups.

0: krążą plotki, że za 12 minut godzina 9, a ja mam wrażenie, że to jednak nie ploty, bo słuchajcie, podobno ploty tak naprawdę potrafią pozytywnie wpływać na jakość naszego życia. To przeczytałem w Kamagu. Słuchaj, słyszałaś Ewa, że dziennie plotkujemy, ja i ty i każdy z nas, nawet godziny.
1: Tego nie słyszałam, dopiero to jest dla mnie nowość, którą mi tutaj sprzedajesz.
0: Dla mnie to długo, zależy też co w sumie wciągamy pod plotkowanie, czy obgadywanie innych, obrabianie tak zwanego tyłka, czy po prostu rozmawianie o tym co się dzieje w okolicy, czy właśnie w pracy, w szkole, w Radiu Campus.
1: No właśnie, co zalicza się w ogóle jako plotkowanie? No bo chyba ciężko jest nie rozmawiać po prostu o życiu, które nas otacza, a to też zakłada ludzi.
0: No właśnie w artykule Kamagu piszą o tym, że dobre jest plotkowanie, ale odpowiedzialne plotkowanie. Takie właśnie, które nie obrabia może komuś
1: trzech liter.
0: Odjąłem komuś troszkę, przepraszam.
1: Jak mój E, by A.
0: Dokładnie, dokładnie. Odpowiedzialne plotkowanie, no czyli takie, żeby trochę się uaktywnić o tym, co się dzieje w najbliższym otoczeniu, w najbliższym życiu niektórych osób, ale także, jak pisze Kamak, żeby trochę wzmocnić poczucie więzi, przynależności między ludźmi, że trochę dzięki plotkowaniu takiemu odpowiedzialnemu możemy trochę zdystansować od siebie toksycznych ludzi i to uważam jest fajna zaleta. Chociaż w tym też można się pewnie pogubić, jak zaczniesz dystansować toksycznych ludzi, oni mogą gdzieś tobie zacząć plotkować o tobie i też pewnie to nie będzie zbyt...
1: Pewnie nie ma się też co tego bać, że toksyczni ludzie zaczną o tobie plotkować, bo toksyczni
0: Racja.
1: Ludzie i tak są toksyczni i pewnie plotkują o tobie wtedy, kiedy są przy tobie i kiedy nie są przy tobie, więc najważniejsze jest raczej to, jak ty się z tym czujesz. No ale właśnie to plotkowanie, gdzie zaczyna się gdzie kończy się granica dobrego smaku? Gdzie zaczyna się już właśnie jakieś takie roztaczanie nienawiści, a co mieści jeszcze w ramach naszego stadnego po prostu rozmawiania o sobie i rzeczywistości, która nas otacza. 886-971-971 to jest nasz numer. Dajcie nam znać, możecie na WhatsApp, możecie przez SMS-a. Czy wy plotkujecie? I co w ogóle waszym zdaniem jest plotką? I gdzie zaczyna się taka toksyczna, nieprzyjemna plotka, a gdzie jeszcze jest właśnie ta granica? Sweet Lies, idealnie się złożyło Wilkinson w Radio Campus. Teraz przed nami.

0: Drop the Pressure, Milo, za 7 minut, godzina 9, wysłuchacie samych sztosów, 97 i 1 FM. Radio Campus. Rozmawiamy o plotkach i wy dajecie nam znać, bo zapytałam się, gdzie kończy się granica rozmawiania o sobie, po prostu komentowania rzeczywistości i naszego otoczenia, a gdzie zaczyna się nieprzyjemna, toksyczna plotka. No i wy piszecie nam o tym, co wy uważacie.
1: Szymon do nas pisze, że plotka zaczyna się tam, gdzie ktoś zamiast cieszyć się swoim życiem, zajmuje się życiem innych, no

0: zabijcie mnie, ale ja myślę, że kobiety, przynajmniej w mojej bańce, której ja się poruszam, no to myślę, że kobiety, ale mężczyźni też.
1: Ale żeby była kontropinia, jesteśmy tutaj we dwójkę, więc żeby była kontropinia, to ja trochę uważam, że to jest właśnie tak jak u numeru 530, że faceci plotkują, ale potem mówią, faceci nie plotkują, tylko mówią jak jest. Że to po prostu nie jest rozpatrywane w kategoriach plotki, ale częściej usłyszysz od mężczyzny o jakichś jego perypetiach, tego z kim był, gdzie, co, do czego doszło i tak dalej, moim zdaniem, niż od kobiety, ale widzicie, zdania są tu podzielone.
0: Rabini możecie... podzieleni, ale ja też plotkuję, każdy plotkuje, więc no, to jest dość normalne, że
1: i tak jak ustaliły badania, jest to dosyć zdrowe i jest to tak naprawdę coś, co, do czego jesteśmy też biologicznie trochę ustawieni, do omawiania tego, co nas otacza, swojej rzeczywistości. No właśnie, wy jeszcze możecie napisać 886-971-971, jak wy widzicie ten temat. No a za chwilę wrócimy jeszcze z kolejnym tematem do was, a tymczasem to będzie o siostrach, to będzie o rodzeństwie, więc jak macie coś do powiedzenia, to możecie to zrobić od razu teraz. A teraz Life Goes On od Oliviera Tree. Niestety kilka dni temu zginął w wypadku, więc teraz u nas w Radiu Campus wybrzmi jego muzyka.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.

0: Emotion, Drake, 9:02. Wysłuchacie Radia Campus 97.1 FM. Wracamy do tematu rodzeństwa, albo właściwie go zaczynamy, ponieważ zobaczyłam ostatnio u Marty Molak badania dotyczące właśnie rodzeństwa i sióstr starszego rodzeństwa, konkretnie tego, jak wpływa starsze rodzeństwo na nas, na młodsze rodzeństwo. Ja to mówię, bo mam młodsze, znaczy starsze rodzeństwo, nie wiem jak u ciebie.
1: Ja też mam starszą siostrę.
0: No to w ogóle słyszę... Zastanawiałam się, co tam...
2: Impreza.
0: Ja mam starszego brata i jeżeli możesz otworzyć od razu, bo gdzieś mi to tutaj zniknęło.
1: Tak, dostaliśmy się do badania. Dlaczego starszy brat ma lepiej? Takie pytanie sobie Marta Nowak stawia i ona sprawdziła...
0: Ale to właściwie nawet nie ona, bo to są badania, które przeprowadził jeden z uniwersytetów, z tego co pamiętam.
1: Tak, jeden z uniwersytetów, no i...
0: Tu... Nie, jedno z magazynów, Washington Post chyba, tak?
1: Tak, ona pisze, że wyczytała to w Washington Post, no i Washington Post też właśnie gdzieś na jakiejś podstawie to zbadał. No i co... Tutaj jest dużo o rodzeństwie i o takim tłumaczeniu. Ja się z jedną rzeczą nie zgadzam, bo tu jest, że...
0: Ale najpierw im powiedz w ogóle, co tam jest, dlatego że jak ty się powiesz, że mi się nie zgadzasz, to oni nie wiedzą jeszcze z czym. Ale chodzi ogólnie o to, że to badanie rzuca światło na to, że młodsze rodzeństwo wcale nie ma dużo lepiej, a wręcz, że statystycznie radzi sobie gorzej finansowo i jest mniej wykształcone niż to starsze rodzeństwo, według właśnie tych badań, na które się powołuje Marta.
1: Ona tu pisze, że można powiedzieć, że właśnie rodzice częściej spędzają czas ze starszym rodzeństwem niż z młodszym. Ja bym w ogóle to odbił. Nie to, że mówię o własnym doświadczeniu, bo nie, ale z tego, co ja wiem i w tym kręgu, którym ja się poruszam, to zawsze jest tak, że właśnie gdzieś to młodsze rodzeństwo, ci młodsi są takim w pewnym momencie takim oczkiem w głowie, bo to starsze już sobie radzi, to starsze już się wychowało. Co prawda, gdzieś na podstawie już tego starszego rodzeństwa już wychowanego, no to starsze rodzeństwo zazwyczaj miało gdzieś tam inaczej. No, nie
0: ale
1: wiem.
0: Starsze zawsze narzeka na to, że młodsze może robić wszystko, czego oni nie mogli robić, czyli że był jakiś większy rygor, że ten rodzic, który już ma kolejne dziecko, jest bardziej wyluzowany, już wie, z czym to się je jakby i nie jest taki też takim hovering, że nie jest takim po prostu rodzicem, który cię tak osacza, tylko już daje więcej wolności. To też często powtarza się w tym, co mówi starsze rodzeństwo.
1: Dla mnie to jest dość naturalne, no bo jak się ma pierwszego dzieciaka, no to wiadomo, chce się dać mu jak najlepszą przyszłość i zapewnić jak najlepszą teraźniejszość przede wszystkim, więc trochę gdzieś tam się opiekując nim, nie pozwalamy na wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie jestem rodzicem, więc nie mam pojęcia, to bardziej moje przemyślenie, a gdzieś jak już się to doświadczenie zbierze na tym pierwszym dzieciaku, raczej dobre, to łatwiej gdzieś dać większą swobodę temu drugiemu, no bo już wiemy, z czym to się je.
0: Ale jaka jest w ogóle postawiona ta główna teza? Ta główna teza jest taka, że młodsze rodzeństwo więcej choruje jako niemowlaki, bo starsze im nanosi do domu wszelkie możliwe choroby, gluty, smarki, które zbierało w przedszkolu czy w innych miejscach. I dlatego te młodsze dzieci są bardziej wyłączone po prostu z funkcjonowania w szkole, w zajęciach i to wpływa na nie w przyszłości. Tak mówią te badania. Marta się z tym zgadza i też używa jakichś dosyć przekonywujących argumentów w tej sprawie. Ja mogę powiedzieć faktycznie, że mając starszego brata, a on jest ode mnie 10 lat starszy, że faktycznie często chorowałam jako dziecko i chyba dużo częściej niż on, według tego, co nawet mówiła moja mama i mówili inni i może faktycznie to było to. I on ma też dwa fakultety, więc jest bardziej wykształcony ode mnie. Na naszym przykładzie, jakby się za to nie zabrać, trochę się to zgadza.
1: Mi się wydaje, że z tym wykształceniem to bardziej ja bym już tutaj wrzucił jakąś kwestię pokoleniową i serio, że zetki trochę inaczej teraz na przykład funkcjonują niż osoby, które się urodziły, nie wiem, między 90 rokiem a 2000 latami, bo to faktycznie były inne czasy, inaczej się do wszystkiego podchodziło, nie było aż takich rozwiniętych social mediów, internetu i to nie było takie popularne.
0: Też jest prawda, albo też taka... taka myśl o tym, że jeżeli już masz jedną pracę, to musisz się jej kurczowo trzymać. W następnych pokoleniach, na przykład pokoleniu Z, zmieniło się to. I jeszcze myślę, że już zaczynało się zmieniać u mileniasów, ale szczególnie w pokoleniu Z, no bo pokolenie naszych rodziców często potrafiło przepracować w jednej pracy po 20 lat. Pokolenie Z już nie jest takim pokoleniem, więc tutaj rzeczywiście możesz mieć rację, ale czekamy też na wasze głosy, co wy o tym myślicie i jakie jest wasze doświadczenie, bo pewnie wielu z was, wiele z was ma rodzeństwo. No i możecie też teraz uderzyć je w tył głowy za to, jeżeli jest starszy, za to, że was zarażało chorobami i że powoduje, że macie mniej pieniędzy w dorosłości. Backbone, Chains i Status Stormzy w Radiu Campus.

0: Gloria w Radio Campus. To za nami, a my wracamy do tematu sióstr i braci i w ogóle rodzeństwa. Postawiliśmy, właściwie nie my, tylko Washington Post postawił tezę, że rodzeństwo starsze powoduje, że to młodsze jest mniej wykształcone, później mniej zarabia w późniejszym życiu, dlatego że zaraża je chorobami w wieku dziecięcym. Wy pisaliście nam o swoich opiniach na ten temat.
1: Ktoś z was przeczytał badanie, że starsze rodzeństwo najczęściej zostaje prawnikiem albo profesorem, albo coś właśnie w tych kategoriach, a młodsze stand-uperem. I mi się szczerze mówiąc podoba ta opcja. To, że teraz w tej chwili jestem w radiu, to może gdzieś pod stand-upera nawet podchodzi, ale gdzieś taka branża kreatywna nawet mi odpowiada. Ja nie chciałbym być prawnikiem, więc bardzo się z tym zgadzam i bardzo się z tego powodu cieszę.
0: A numer 88 jeszcze pisze, że wytłumaczone było to tym, że starsze przez pierwsze lata żyją w świecie dorosłych i jest poważniejsze, a młodsze musi znaleźć inną niszę. Może też ma trochę więcej wolności, trochę mniej presji, jak już tak rozmawiamy i sobie kminimy. I jeszcze napisał do nas Papa Lenkiewicz, że a jak moje dzieci przyniosły COVID-a z podwórka, to co? No, widzisz, ale przecież mają, a może to jedno starsze przyniosło, nie wiem, musisz się zapytać Washington Post, ale mam tu jeszcze do was kilka informacji właśnie z badań różnego rodzaju. Najstarsze dziecko. Badania od lat pokazują, że pierworodni częściej biorą odpowiedzialność, są bardziej sumienni, częściej zostają liderami. Najmłodsze podejmują ryzyko, szukają własnej drogi, są bardziej skłonne do łamania zasad. Starsza siostra. W wielu rodzinach starsze siostry częściej przejmują rolę opiekunki wobec młodszego rodzeństwa. Starszy brat. Badania pokazują, że starsze rodzeństwo ma ogromny wpływ na wybory młodszego, od szkoły po zachowania społeczne. No i taka ciekawostka. Psychologowie od dawna badają kolejność urodzenia. Choć nie przewiduje ona charakteru konkretnej osoby, to w dużych grupach pojawiają się pewne wzorce. Najstarsi bardziej odpowiedzialni, najmłodsi bardziej skłonni do ryzyka, środkowi często najlepsi negocjatorzy.
1: Jeśli w ogóle chcecie się dowiedzieć o jakiejś perspektywie dojrzewania i dojrzewania właśnie w rodzeństwie, to mega wam polecam film Emmy Buchwald, Nie ma duchów w mieszkaniu na dobre. I tam mi się przypomniała od razu taka scena a propos kto ma lepiej, kto ma gorzej, czy starszy, czy młodszy. Jest taka scena, gdzie do najstarszej siostry właśnie w tym rodzeństwie podchodzi jeden chłopak i mówi: ty to chyba jesteś ta najstarsza, co? To masz najgorzej. I wtedy odzywa się jej młodsza siostra, która mówi: nie, no co ty, stary, to ja mam najgorzej, bo ja jestem młodszą siostrą Jany, jeszcze mam brata bliźniaka i jeszcze młodszego brata, jestem ta pomiędzy i to ja mam najgorzej. No i tutaj to już w ogóle wchodzimy w dylematy, ale właśnie jeśli chcecie się dowiedzieć o duchach dorosłości, dojrzewania, jak oni też w to wchodzą, to Nie ma duchów w mieszkaniu na dobre, śmiało mogę wam polecić.
0: Czyli wniosek chyba jest taki, że po prostu każdy niesie swój krzyż i wszyscy jesteśmy Chrystusami, a do was pytanie takie, czy myślicie, że bardziej wpłynęło na was wasze rodzeństwo, czy wasi rodzice? These Rascals See You Dance w Radio Campus.

0: Tam Pete, Genesis Owusu w Radio Campus za 10 minut wiadomości, a tu same sztosy 97.1 FM.
1: Mieliśmy temat wcześniej zielonej szkoły. Powiedz, jak ty byłaś w szkole, to czytałaś lektury?
0: Starałam się tego nie robić. Raczej starałam się czytać streszczenia i nie przeczytałam wielu lektur, bo będę z wami zupełnie szczera, teraz już chyba mogę być szczera.
1: Dobra.
0: Ale też to było frustrujące, dlatego że pytania, które często były zadawane w tych sprawdzianach czy tam testach i właściwie po to były czytane te lektury, były zupełnie absurdalne. One nie były takie, że jeżeli przeczytałeś, to po prostu wynikało z tego, że no, przeczytałeś ze zrozumieniem i to jest o jakieś fakty w tej książce, tylko to było coś na zasadzie czasami, jakie buty nosił ten typ. I to nie było wcale ważne dla samej powieści, dla samej książki, ale po prostu to było takie sprawdzanie, czy na pewno przeczytałeś. I
1: prawda,
0: to było frustrujące.
1: Trudniej o wiele było sprawdzić, mi się wydaje, przynajmniej w naszej edukacji, to jak rozumiemy niektóre fakty, jakie mamy zdanie na jakiś temat, to myślę, że jest bardziej kluczowe. Ale chciałem ci zadać pytanie. Jakbym powiedział, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, czy wiedziałabyś z jakiej to lektury?
0: Tyle cię trzeba cenić, ty tylko cię dowie, kto cię straci.
1: Świetnie, świetnie. To jest Pan Tadeusz, oczywiście.
0: Tak.
1: To jest
0: Pan Tadej.
1: Pan Tadeusz, inwokacja. Ja znalazłem taką perełkę. Dobra, najpierw powiem, jak ona się zaczyna. Ona zamiast inwokacji zaczyna się tak: pozdro dla dobrych chłopaków z Litwy. I to jest, słuchaj, nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy.
0: Szanuję to.
1: Tak, rok temu miał premierę w Teatrze Polskim w Poznaniu. Teraz bardzo gorąco wam polecam, jest dostępny na VOD, w Teatrze Telewizji.
0: Wiesz, że przed pandemią miałam zagrać w Teatrze Polskim w Poznaniu, ale właśnie wtedy wybuchła pandemia i potem już nigdy nie wróciliśmy do tego tematu, ale wydaje mi się, że to jest taki teatr, który właśnie lubi trochę zmieniać te klasyki, bo ja miałam zagrać w Trzech Siostrach Czechowa. I miałam zagrać jedną z tych sióstr, więc... A mieliśmy wszystko powiedzieć tekstem oryginalnym, więc to było bardzo ciekawe.
1: Już myślałem, że w ogóle u Białaszka, bo to Kamil Białaszek wyreżyserował właśnie nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy. No i to jest ciekawa naprawdę historia. Na przykład zamiast Pana Tadeusza jest Young Tadeusz, jak raperzyni, jakiś Young Blood albo Young Multi z Polski. Jest Young Tadeusz, jest ksiądz Roba, który zamiast spowiedzi robi freestyle, spowiedź freestyle, dosłownie tak to się nazywa. No a fabuła gdzieś jest przeniesiona w takie pogranicze rzeczywistości blokersów i chłopaków z baraków, czyli trochę może takiej warszawskiej Pragi Północ, a przynajmniej takiej starszej trochę, gdzie są zamknięte osiedla i właśnie wejść do osiedli w bramach, pilnują kto wchodzi, kto wychodzi. No i to jest trochę taka próba, ja to tak rozumiem, ale też czytałem takie recenzje, to jest taka próba zderzenia takich sarmackich, starych cech właśnie szlachciców, które kiedyś były obecne właśnie w tamtych czasach, a w tej chwili obserwujemy je choćby w takim otoczeniu właśnie blokersów, ludzi z różnych bloków. Niektórzy recenzenci nawet piszą o takich patologiach na osiedlach, ale to już jest, wiadomo, bardzo, bardzo ostre określenie. Zostańmy przy tym osiedlowym. No i gdzieś dalej zderzamy się z alkoholizmem, prawda, jakąś impulsywnością i Białaszek celuje również w to, że jesteśmy wrogo nastawieni do obcych, tak jak wrogo byli nastawieni właśnie szlachcice w tamtych czasach. W ogóle Kamil Białaszek bardzo lubi eksperymentować z taką klasyką i literatury, i sztuki, również z Szekspirem. W ten weekend możecie wybrać się do Teatru Powszechnego na właśnie Hamleta, który jest taką, no nie ekranizacją, jak to się mówi, teatralnym przedstawieniem, spektaklem właśnie Kamila Białaszka. Hamleta z perspektywy Zetek, czyli też po raz kolejny osadza tym razem Szekspira we współczesności. No i tak zadaję pytanie, czy faktycznie można doszukiwać sobie tych starszych zachowań, trochę takich książkowych, które czytając lektury w podstawówce czy w gimnazjum trochę tak omijaliśmy, no że gdzie taki Hamlet, w historii Hamleta, gdzie każdy siebie zabija, jest jakaś wielka historia w Danii. To takie w ogóle taki patos, trochę go nie rozumiemy, a tutaj proszę, Kamil Białaszek pokazuje,
0: jednak
1: że...
0: Jednak te historie są bardzo aktualne, tak jak na przykład, no tak jak większość tych powieści, tylko czasem przez ten tekst, którym jest pisany dzieciom, osobom młodszym, a nawet starszym, trochę ciężko jest go zrozumieć i się z tym utożsamić, a jednak te wszystkie postawy, jakaś pani Dulska i tak dalej, to jest wszystko to, co możemy zaobserwować też w 2026 roku. Ale skoro powiedziałeś o Panu Tadeuszu, no to dyskretny chłód i tyle.

0: Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Reklama.
3: Teraz przed nami wiadomości i... Maciejewska, muszę ci wymyślić wiadomości.
2: Akademicki Radio Campus.
4: Pierwsze ustalenia, lista najlepszych strzelców.
2: Wiadomości.
4: Prezydent Karol Nawrocki spotkał się wczoraj z Polonią na Florydzie. W swoim przemówieniu podkreślał, jak ważną rolę w budowaniu sojuszu z Ameryką odgrywają Polacy. Skomentował też obecną pozycję państwa w tej relacji.
5: Prezydent Rzeczpospolitej Polski, pozostający w tak doskonałych relacjach z prezydentem Stanów Zjednoczonych, przez wiele godzin dyskutując i z panem prezydentem Trumpem, z wiceprezydentem J.D. Vance'em, z sekretarzami, i zawsze Polska pojawia w nich się jako wzorowy sojusznik Stanów Zjednoczonych.
4: Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe trojgu przedstawicieli polskiej społeczności: Antoninie Chłupskiej, Michałowi Bąkowi i Pawłowi Dębińskiemu. Trwa szczyt G7. Liderzy państw obecni we francuskim Evian zadeklarowali dalsze wsparcie dla krajów rozwijających się i najbardziej dotkniętych kryzysami. Jednocześnie podkreślił konieczność reformy międzynarodowego systemu pomocy, aby był skuteczniejszy, bardziej przejrzysty i odpowiadający współczesnym wyzwaniom. G7 opowiedziała się również za wzmocnieniem współpracy z krajami partnerskimi oraz reformą międzynarodowych instytucji finansowych.
2: Sportowy Campus.
4: Najlepsi strzelcy drużyn narodowych zostali ogłoszeni. Oto lista podana przez PAP. Najwyżej plasuje się Cristiano Ronaldo z ilością 143 goli. Messi po 3 bramkach w meczu Mistrzostw Świata z Algierią ma już w dorobku 120 goli w reprezentacji Argentyny. Piłkarz, który 24 czerwca kończy 39 lat, zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji. Na liście widnieje również Lewandowski. 6. miejsce ex aequo z Malezyjczykiem i wynikiem 89 bramek.

0: pogoda.
1: 16 stopni jest dokładnie i dalej jest słonecznie.
2: Przepraszamy, że cię tak zostawiliśmy na chwilę. Wybaczysz nam? Dzięki. I pamiętam już twoje imię, nazwisko i już na zawsze je zapamiętam, a niedługo będziesz miała też ksywkę i mam nadzieję, że ci się spodoba, jak już ją wymyślę.
3: Oczywiście.
2: To w pogodzie.
1: 16 stopni, niedługo też będzie troszeczkę cieplej, po południu będzie temperatura sobie rosła aż do 22 stopni, maksymalnie około właśnie 17-18, trochę pochmurno, ale bezwiecznie, bardzo przyjemnie dzisiaj i również będzie właśnie całkiem ciepły wieczór.
2: To prawda, jeszcze coś powiedz o pogodzie, bo ja poprawię trochę to światło.
1: Dobra, słuchajcie, w weekend przede wszystkim, ja wam powiem, co będzie w weekend, bo każdy na to czeka. Każdy czeka, ponieważ jest ostatnio taka pogoda, że ciągle leje, jeszcze wczoraj było pochmurno i tak raczej niezbyt pogodnie. Zeszły tydzień to w ogóle była plucha, Londyn tutaj był w Warszawie, ale słuchajcie, od jutra 25 nawet stopni, chociaż będzie pochmurno. W piątek będzie 28, na w weekend werble tutaj 31-30 stopni, no będzie gorąco, chociaż w niedzielę ma nawet popadać, to chyba właśnie od tych upałów. No.
2: Nigdy pogoda nie była tak dobrze zrobiona. Gratulacje. Yes. Powinieneś się tym zajmować zawodowo. Już jesteś zawodowcem.
0: Korki.
2: No a teraz to, na co wszyscy czekali przez cały czas. I, czyli korki. To, co, na co zwykle czekacie. 9:30. I dzisiaj będzie Sabrina Carpenter i espresso.
1: Możecie sobie nalać espresso, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zróbcie to espresso.

7.1 FM Dawika. Ej, nie widzisz końca? Rowerem jedź. To Marszałkowska w tłumie dzisiaj znika gdzieś. Toyota Corolla czy Mercedes-Benz? Na Grójeckiej dzisiaj to nie liczy się. Towarowa dzisiaj stoi też? Niby luźna środa, a mnie zżera stres. Gabaty są ciasne, powiedz co za pech. Dojadę do pracy, to mnie złapie zmierzch.

0: I co jeszcze stoi?
1: Stoją marki, stara miłosna, Otwock, Jabłonna, Łomianki, Błonie, Pruszków, Nadarzyn, Piasteczno, Kabaty, Konstancin, Jeziorna, Jeziorna.
0: I stoi też Jabłonna, i stoją dziś Łomianki, i stoi Otwock cały.
1: Co tu jeszcze stoi? Wawelska, Aleje Jerozolimskie, stronę centrum, prosta.
0: Dojedziesz tam espresso, to była Sabrina Carpenter i jej utwór Espresso. Ewa Ekła,
1: Dawid Buczek.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: Jestem z Dilą za 17 minut, godzina 10, a wy jak zwykle usłyszycie za chwilę z nami L. Jacoba, który będzie prowadził swój sportowy program. Masz już włącz... A nie, to nie ten mikrofon. A teraz?
1: O, teraz mam. Sportowy program. Wspaniale.
0: Widzisz? Nie powiedziałam tym razem wiadomości sportowe.
1: Bardzo się cieszę.
0: Wiesz, od czego zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie?
1: Nie mam pojęcia.
0: Nasze dzisiejsze spotkanie zaczniemy od tego. Posłuchaj.

0: nieoczywisty bardzo.
1: To prawda, ale jestem bardzo za. Bardziej mi się podoba, szczerze mówiąc, niż ten, który jest oficjalnym utworem mundialu, czyli Shakira i Burna Boy.
0: Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam tego utworu oficjalnego. W sensie jakoś widziałem oczywiście już sporo tych spotkań na mundialu, ale totalnie pamiętam tego numeru. Nie musisz mi go włączać teraz.
1: Nie będę go
0: Dziękuję
1: włączać
0: bardzo.
1: Dla ciebie, bo też nie podoba mi się w ogóle. Więc
0: Dziękuję ci bardzo.
2: A ja tutaj wtrącę swoje zdanie. Mi się bardzo podoba ta piosenka. Może nie jest jakaś taka, że ikoniczna i najlepsza z najlepszych, ale mi się bardzo podoba.
0: Mi się podobało bardzo ostatnio, że Shakira występuje częściej na mundialu niż reprezentacja Włoch na przykład.
1: I, to jest... I w ogóle, że ona jest już jakby osobą, która robi wszystkie piosenki mundialowe. To też jest bardzo ciekawe.
0: Ale wiecie co, bo ona jest w ogóle bardzo, jak to powiedzieć, taka do celebracji, nie? W sensie to są jej utwory. Nie mówię nawet o tym teraz, tym konkretnym, ale w ogóle od zawsze to były takie twory, przy których mam wrażenie, że dobrze się ludzie bawią w grupiach, nie? W sensie...
1: Łaka Łaka po prostu leci wszędzie od, nie wiem ile to już trwa, no, 20 lat?
0: Tak, tak, no Łaka Łaka to czy to był chyba utwór na mistrzostwa w Republice Południowej Afryki chyba, nie?
1: Czyli chyba tak, czasu tak, temu, tak, nie? Tak. Naprawdę... I potem jeszcze zrobiła jakiś jeden, no ona jest już tak naprawdę twarzą tego. Nie wiem, czy nie ma innych wokalistów na tym świecie, ale robi to najczęściej.
0: Przecież wszyscy idą po prostu po sprawdzone rozwiązanie, a Shakira po prostu sobie świetnie radzi. Dowozi, pewnie, że tak jak
1: Whitney... No w sensie, wiesz, to na przykład mi się podoba i to jest ciekawe, ale z drugiej strony też domyślam się, że utwór, który jest utworem mundialowym, musi być trochę taki generyczny, trochę musi trafiać do każdego, no bo to jest dla każdego. Ten mundial naprawdę włącza wszystkie kraje, różne grupy wiekowe. Jest to jedno z największych wydarzeń, nie wiem jak jeżeli chodzi o oglądalność, ale domyślam się, że jest gigantyczne.
0: Myślę, że to jest top. To znaczy wydaje mi się, że więcej niż Igrzyska Olimpijskie, więc więcej niż jakakolwiek impreza inna. Z głowy teraz mówię tak zupełnie, bo nie pamiętam statystyk.
1: W ogóle czy jest jakieś wydarzenie, które generuje więcej oglądalności niż mundial?
0: Nie sądzę, szczerze mówiąc.
1: No właśnie. To jeszcze poproszę Dawida, żeby zadał ci jakieś pytanie o sport.
0: Jasne.
1: Bo jesteś specjalistą od sportu. Dawid, masz jakieś pytanie?
2: Ty, ja a propos mundialu jestem ciekawy. Co myślisz o tych unowocześnieniach teraz mundialu? To, że sędzia ma kamerę przyczepioną do głowy, to, że są przerwy na wody, to, że też jak jest VAR, to sędzia potem musi przez swój mikrofon na cały stadion powiedzieć, jaka jest decyzja i dlaczego.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest trochę zrobione pod kibica amerykańskiego, pod telewizję amerykańską, bo oni mają tam w swoich sportach, w tych narodowych sportach, mają bardzo dużo takiej oprawy. Takich unowocześnień, to, że sędzia mówi właśnie do mikrofonu, to jest trochę amerykańskie, natomiast ja jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy w jakim stopniu to zostanie po mundialu. Bo to jest, wiesz, to jest fajny eksperyment tak naprawdę. To jest coś, co i piłkarzom, i kibicom, i sędziom też, tak jak powiedziałeś, sędziowie, którzy muszą mówić do tych kibiców, sędziowie, którzy biegają z tymi kamerami. Bardzo jestem ciekaw, ile z tego zostanie po mundialu. Natomiast ja się bałem, że to będzie trochę takie, wiecie, że to zagoni mecz w taki, wiecie, show telewizyjny, nie? Które po prostu straci trochę ze sportu, a pójdzie bardziej w stronę takiego show telewizyjnego i mam wrażenie, że jako widz telewizyjny nie mam takiego odczucia i to jest spoko, nie? W sensie, że jest to ciekawe udogodnienie. W ogóle mam taki plan nie na dzisiaj, nie na przyszły tydzień, ale na pewno będę chciał w sportach pogadać z jednym z sędziów piłkarskich o tym, jak on się zapatruje na to i czy ewentualnie myśli, że to będzie zaadaptowane gdzieś w szerszym kontekście, nie tylko mundialowym, bo to na mundialu to po prostu jest pewnie łatwiej, bo tam są ogromne pieniądze, żeby to wszystko zrobić, a czy będą w stanie ludzie to szerzej rozprowadzić, to się okaże. Natomiast nie jestem w ogóle przeciw, jestem bardzo ciekaw, do czego to poprowadzi.
1: A co u ciebie w programie dzisiaj?
0: No, nie uciekniemy od tematu mundialowego. Będę rozmawiał z Pablo Sołtysem o tym, co mu się do tej pory najbardziej na mundialu podoba, bo mówimy o sporcie, ale to też jest zawsze impreza, która ma swoją toczkę, która ma jakieś tam swoje historie pozaboiskowe, fajne i mniej fajne, więc zapytam go, co jest dla niego teraz do tej pory najfajniejszą rzeczą na tym turnieju, a czy ewentualnie jest na przykład czymś rozczarowany? Może nie jest, zobaczymy. To po pierwsze, po drugie będę na pewno mówił o zakończonych przed kilkoma dniami finałach NBA. No bo mamy mistrza NBA, wiemy już, kto jest mistrzem NBA. Wiemy,
1: mamy też chyba mistrza Polski.
0: Nie.
1: Koszu? Nie mamy?
0: Nie.
1: Ale mamy finalistów.
0: Finalistów mamy.
1: Legia?
0: Mecz, tak.
1: I?
0: Zastal Zielona Góra.
1: Dokładnie.
0: Tak.
1: To dzisiaj, miałam na końcu
0: języka. Dzisiaj zresztą mecz kolejny w Warszawie. O tym też oczywiście będę wspominał, bo rywalizacja jest bardzo, że tak powiem, zaogniona.
1: I mamy też trzecie miejsce, czyli Dziki.
0: Dziki, tak. Dziki swój historyczny sukces.
1: Czyli dwie warszawskie drużyny na podium.
0: Tak, tak. To jest wspaniała rzecz dla warszawskiego basketu. Dziki pokonały w dwumeczu drużynę Arki Gdynia i to one świętowały kilka dni temu brązowy medal i to jest fantastyczna sprawa dla warszawskiego sportu, dla warszawskiego basketu. Świetna sprawa.
1: I co, to już wszystko, co chcesz powiedzieć o swoim programie i po prostu zaprosić ich na 10, żeby słuchali?
0: Tak, dokładnie. Będziemy jeszcze zapraszali ponownie na Mistrzostwa Polski w Kamień, Papier, Nożyce, bo się nie odbyły przecież przez pogodę.
1: Właśnie, była zła pogoda, tory były złe.
0: Tory były złe, pogoda była fatalna. Ja szczerze mówiąc nie mogę powiedzieć, że się cieszę z tego powodu, bo oczywiście chciałem, żeby się to odbyło, ale mnie nie było w mieście wtedy, więc być może...
1: A teraz będziesz.
0: Teraz będę i będę się starał tam zajrzeć.
1: No to wspaniale. I wy też zajrzyjcie na naszą stronę. Tymczasem my żegnamy się z wami, Ewa Ekła.
2: Dawid Buczek.
1: No i tak, byliśmy z wami tutaj do godziny praktycznie 10. Po 10 łączy się z wami Jacob, którego przed chwilą słyszeliście i usłyszycie wszystkie te wspaniałe informacje na temat sportu i od jego gości. A ja wam dziękuję i słyszymy się już za tydzień. Bye!

0: Reklama. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Hello, Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
0: Reklama. There's nobody left. There's nobody left. There's nobody left. There's nobody left. There's nobody left. There's nobody left. There's nobody left.

Cześć, dzień dobry, jest 10.05, Kuba Sadowski, Jacob, audycja Sporty, jak co tydzień w środę o 10.00 z delikatnym układem na radiocampus.fm na 97.1 FM, audycja sportowa, można tak powiedzieć, nie wiadomości sportowe, ale audycja sportowa na pewno, w której staram się mówić o sporcie, ale też o płotkach tego sportu, gdyż sport jest bardzo istotnym elementem życia społecznego i nie żyje, w sensie nie wisi w próżni, więc zawsze staram się te pobocza wyścigów, te trybuny, te zakamarki hal również oglądać i opowiadać o nich trochę. Dzisiaj trochę tak będzie, dlatego że będziemy mówili o mundialu, ale nie tylko w kontekście sportowym, ale w kontekście tego, co dzieje się wokół tego mundialu. O tym będzie ze mną rozmawiał, a ja z nim Paweł Sołtys, to już za kilka chwil. Natomiast w drugiej części programu pomówimy o tym, że mistrzostwo NBA wróciło do miasta, które żyje koszykówką, które jest, stoi na koszykówce, jeśli można tak powiedzieć, i które świętowało w sposób wybuchowy, dosłownie w przenośni, swój sukces, pierwszy tytuł dla Knicks po 53 latach. I o tym będę rozmawiał z Bartkiem SKUB i z Kubiszem. Pogadamy oczywiście o sprawach lokalnych, bo dzieje się bardzo dużo zarówno pod dachem, jak i na świeżym powietrzu. Ale to wszystko za chwileczkę. Na razie zagramy Stand High Patrol w utworze Shaka.

0: zapowiadany kilka chwil temu pierwszy z dzisiejszych gości, czyli Pablo Sołtys, wokalista, autor tekstów, pisarz, ale też miłośnik sportu, jest już z nami. Cześć.
1: Cześć.
0: Paweł, zapytam cię na początek pytaniem otwartym. Czujesz mundial?
1: Prawdę mówiąc, mniej chyba niż poprzednie, co wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, jestem starszy i to zawsze jest trochę tak, że może ta ekscytacja jest mniejsza. No, a druga, to myślę, że godziny tych meczów nie pomagają, to znaczy bardzo dużo się ogląda jednak do tworzenia, bo nie zawsze da się zarwać noc, czy nawet nad ranem wstać, żeby mecz obejrzeć. Trzecia rzecz, mam takie wrażenie, że oczywiście to zawsze była komercyjna impreza, ale tym razem komercjalizacja tej imprezy łącznie z tymi, wiesz, przerwami na teoretycznie uzupełnienie płynów, które tak naprawdę są przerwami reklamowymi w połowie świata trochę ten, ale oczywiście to na razie jesteśmy jeszcze, nawet się nie skończyła pierwsza kolejka, bo tych drużyn jest bardzo, bardzo dużo, więc jeszcze zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Może tego bakcyla połknę jeszcze, wiesz, w trakcie bardziej.
0: Wiesz co, spotkałem się z takim sformułowaniem, że Stany Zjednoczone były w stanie obniżyć hype, posługując się angielskim słowem, na turniej mundialowy nawet bardziej niż swoi poprzednicy, a zadanie nie było łatwe, bo przypomnijmy, że poprzednie turnieje to był Katar i Rosja i mam wrażenie, że coś takiego jest faktycznie, że o ile Rosja na przykład starała się grać taką otwartą krainę, mimo tego, że była już wtedy w otwartym konflikcie zbrojnym, taką gościnną, potem Katar, który oczywiście jest też konserwatywnym krajem, ale jakoś tam starał się otwierać się, wiadomo, w ramach tego soft power i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Stany, mam wrażenie, że występują z pozycji takiego kogoś, że słuchajcie, jesteście u nas i macie się do nas dostosować. I to mam wrażenie, że przynajmniej niektórych trochę dusi, bo na przykład Szkoci sobie poradzili z tą atmosferą i bawią się świetnie, ale czy ty masz wrażenie, a może nie masz takiego wrażenia, że coś takiego się Stanom udało, że tak powiem, przydusić tego ducha, który mundialowi powinien towarzyszyć?
1: No wiesz, trzeba by powiedzieć, że Stany staną nierówne, bo przecież były wspaniałe mistrzostwa w 90 roku w Stanach Zjednoczonych i czegoś takiego nie było. Myślę, że to jest też atmosfera jakby trumpowskiej Ameryki, to znaczy to, że nagle reprezentacja Urugwaju jest otoczona jakimiś policjantami z psami, którzy ich traktują jak nielegalnych imigrantów i sprawdzają, wiesz, czy przypadkiem nie przywieźli z Ameryki Południowej jakichś nielegalnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No po prostu świat się zmienił i Ameryka się też zmieniła i zdaje się, że nie na lepsze. Oczywiście widziałem, nie wiem, wspólnie tańczących kibiców tam, wiesz, afrykańskich z Europejczykami, to było wspaniałe i to jest to takie rzeczy, które myślę, że trudno jest gdzieś tam stłumić, ale no tak, myślę, że te wybory FIFA, jak wiemy, bardzo skorumpowane i bardzo w dużej mierze nieciekawej organizacji w ostatnich latach, to są wybory, powiedziałbym, stricte biznesowo-polityczne, a mniej sportowe. No i tak jak powiedziałeś, no sama ta kolejność, to znaczy najpierw jest Rosja, która bombarduje sąsiadów, potem jest Katar, który zabija niezależnych dziennikarzy, a obecnie jest trumpistowska Ameryka, która jaka jest, taka jest. No i niestety to pewnie czuć. Oczywiście podejrzewam, że wiesz, dla bardzo wielu osób na świecie to jest jednak drugorzędne, bo kibicują swoim drużynom. Ten turniej jest też ciekawy pod tym względem, że jest wiele bardzo debiutujących drużyn i to z takich części świata, których byśmy się nie spodziewali. Bardzo wspaniale było oglądać wiesz, szczęśliwych i piłkarzy, i kibiców z Wysp Zielonego, z Republiki Zielonego Przylądka, czy nie wiem, z Curacao, którzy strzelili gola. Oczywiście przegrali tam 7-1 bodajże, tak?
0: Tak, ale, tak, z Niemcami.
1: Ale myślę, że to są takie historie, które gdzieś tam w tych krajach przejdą, wiesz, do takich opowieści, jak nasze Mistrzostwa Świata, powiedzmy, w 1974 roku, tak? Że to będą dla nich bardzo ważne rzeczy, więc oczywiście staram się znaleźć pozytywy w tym wszystkim, co mówisz. No, ale to tak jest, no, że znowu na przykład bramkarz tej Republiki Zielonego Przylądka mówi, że bardzo żałuję, że nie było jego mamy, ale nie dostała wizy, tak? Do Stanów Zjednoczonych. Bo to takie są rzeczy właśnie.
0: W sensie nawet najpiękniejsze historie jakoś daje się niestety trochę rozcieńczyć. Tak, rozcieńczyć czymś niefajnym. A powiedz mi, miałem cię zapytać właśnie o najpiękniejsze historie. Generalnie to, czy zdążyło się wymienić, czyli właśnie tych outsiderów, którzy cieszą się z pierwszych swoich tych sukcesów. Dick Advocat, który ociera łzy na pierwszą bramkę swojej reprezentacji. A powiedz mi tak już czysto od strony sportowej, czy na przykład widzisz jakiś taki błysk którejś z kadr, która może rzeczywiście powalczyć i zrobić się na tym mundialu furorę? Oczywiście, wiadomo, Messi strzelający hat-tricka to nie jest coś, co nas jakoś super zaskakuje, ale czy ktoś z tych, kto już zagrał, bo wiadomo, że jeszcze nie wszyscy zdążyli nawet na boisko wybiec, jakoś przykuł twoją uwagę od strony takiej sportowej?
1: No, z tym hat-trickiem Messiego to jest ciekawie, bo z jednej strony oczywiście to nic dziwnego, z drugiej strony biorąc pod uwagę, ile Messi ma lat, ile już tych mistrzostw zagrał, to jednak jest to wyczyn, żeby znowu, że tak powiem, pokazać klasę. No właśnie, jeszcze nie wszystko wiemy, no jeszcze nie grała Anglia, nie grała Chorwacja, tak, no jeszcze są jakieś rzeczy przed nami. Generalnie mam tak zdanie, że te największe reprezentacje, a przynajmniej część z nich europejskich, wyglądają na zmęczone. To znaczy jednak ci faceci mają w nogach coraz dłuższe sezony.
0: Po 70 spotkań niektórzy grali, tak i to są straszne obciążenia.
1: Składają się, wiesz, i z meczów reprezentacji, ale z ogromnej ilości meczów w klubach, tam Liga Mistrzów i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że przez to mamy trochę niespodzianek. No choćby jak właśnie remis Hiszpanii i tak dalej. Z drugiej strony ktoś mi uświadomił, że Hiszpanie na ostatnich trzech turniejach to tam wygrali chyba dwa mecze w ogóle przez te ostatnie trzy turnieje. Trochę ich, że tak powiem, oglądamy przez pryzmat tego, że są mistrzami Europy, a na tych mistrzostwach świata w ostatnich latach im nie szło specjalnie. No oczywiście pokazały siłę Niemcy, ale też no przeciwnik nie był sportowo jakby no, najmocniejszy. Pokazała siła Argentyna, jednak Francja, bo myślę, że miała najtrudniejszego przeciwnika, znaczy Senegal też jest wymieniany w gronie takich możliwych czarnych koni. I chyba jednak Norwegia, o której też się mówi, że
0: może zaskoczyć, że tak, spotkałem się z taką opinią.
1: Może mnie zaskoczyć, bo jednak ma chyba najlepsze pokolenie w historii swoje, więc jeśli nie teraz, to kiedy z Haalandem oczywiście, czyli mega gwiazdą na czele, który zdaje się dwie bramki strzelił już, więc to są na razie tak papierowi faworyci, no ale jesteśmy po pierwszej kolejce, to się w ogóle myślę, że ta Hiszpania odpali, bo to jest jednak długi turniej. No, ja gdybym dzisiaj miał postawić po tych meczach, kto będzie faworytem, to wygląda, że Niemcy, Francja, Argentyna.
0: A tak, że tak powiem sercowo, niezależnie od sportowych przewidywań, to komu kibicujesz?
1: No jak ja zawsze kibicuję Urugwajowi, to jakby z dzieciństwa mam tam jeszcze od czasów Enzo Francescoliego. No, na razie Urugwaj się nie popisał. Kibicuję, prawdę mówiąc, zazwyczaj słowiańskim krajom, czyli Chorwacja, Bośnia, Czechy, tak? Też na razie nie są to wielkie mistrzostwa tych drużyn, znaczy Chorwacja jeszcze nie grała, ale zobaczymy. Generalnie jeśli nie ma Polski, to bardzo często też po prostu kibicuję teoretycznie słabszym drużyną, wiesz jak to jest. To znaczy kibicujesz tym mniejszym, żeby może coś się udało. Liczę na jakąś piękną historię. Prawdę mówiąc, z tych drużyn, których się nie spodziewałem, to duże wrażenie na mnie zrobiła Japonia. To znaczy i piłkarsko, i tak wolicjonalnie, że to jest naprawdę drużyna, która może namieszać i to może będzie ten czarny koń całego turnieju.
0: Dzisiaj kilka naprawdę fajnych spotkań. Portugalia kontra Kongo, powracające po wielu latach.
1: Portugalia.
0: Tak, no właśnie tam też mamy wielką postać, która też myślę, że ma na sobie mnóstwo spojrzeń, bo wszyscy zastanawiają się, ile będzie w stanie Ronaldo w wieku lat 41 pokazać na mundialu. On sam się odgraża, że jeszcze kolejny mundial mógłby zagrać w wieku lat 45, ale myślę, że sporo dzisiaj będziemy wiedzieli więcej. Wspomniana Anglia i Chorwacja też zagra dzisiaj o 22, także można spokojnie fajny wieczór spędzić przed telewizorem.
1: Myślę, że jest taki jeden z fajniejszych tej pierwszej rundy wieczorów do oglądania dla kibiców.
0: Dalej jeszcze w nocy dla wytrwałych już bardziej Ghana kontra Panama o pierwszej i absolutny banger, czyli Uzbekistan kontra Kolumbia o czwartej w nocy. Naprawdę dla już
1: Kolumbii też zawsze kibicuję,
0: sportowych świrów.
1: Oni zawsze mają też jakby, to jest ten południowoamerykański futbol taki, powiedziałbym, bez tak jak już Argentyna czy inne tam drużyny troszkę się zeuropeizowały, to Kolumbia zawsze gra taki, powiedziałbym, otwarty, wiesz, futbol do przodu, więc też jestem ciekaw bardzo tej drużyny. Zwłaszcza, że prawdę mówiąc, tak nie śledziłem, ktoż to teraz w tej Kolumbii jest najlepszy i sam z przyjemnością obejrzę. Ja myślę, że to też jest fajne w Mistrzostwach Świata, że często dostrzegasz piłkarzy, których na przykład, obserwując tylko ligi europejskie, nie znasz, no bo niekoniecznie wiesz, kto tam gra w czwartej drużynie w Argentynie, albo właśnie, nie wiem, z wicem, kto gra w Colo-Colo obecnie, tak? Mhm. Czy tam jakimś innym Asunción. I to się wszystko też pokazuje. No, jest to jednak największe święto piłki nożnej. Jakby bardzo nie starano się go zniszczyć, to ono jakoś sobie jednak trwa.
0: Też mam takie wrażenie, że naprawdę piłka sobie wobec tej otoczki mimo wszystko bardzo dobrze radzi. Pierwszym moim dzisiejszym rozmówcą był Paweł Pablo Paweł Sołtys. Dzięki ci za rozmowę. Cześć.
1: To ja dziękuję pięknie.

Atmosfera wokół Mundialu oczywiście systemowo nie najlepsza, ale są też plusy i rzeczy, o których na pewno trzeba mówić głośno. Tak jak powiedział Paweł, dużo ekip, które po prostu świętują razem. Ja też widziałem na przykład Koreańczyków bawiących się z drużyną Meksyku, Japończyków świętujących po prostu Mundial po zremisowanym meczu z Holandią, właśnie z kibicami z Niderlandów i jeszcze szereg innych pięknych obrazków. Oczywiście są też obrazki niewesołe. Widziałem starcie kibiców Algierii z kibicami Argentyny. Co ciekawe, na Times Square, dlatego że tam właśnie spotkania zapędziły, że tak powiem, grupy kibiców. I oczywiście mam taką myśl z tyłu głowy, że właśnie kibice sportu w Stanach mogą w pewnym sensie powąchać atmosfery również tej niefajnej, bo emocje, oczywiście różne takie historie mogą mieć trochę wpływu na to, co się dzieje. Piłkarze w Polsce są na wakacjach obecnie, oczywiście wielu pewnie pracuje nad nowymi kontraktami, natomiast nie skończyła się piłka nożna całkiem w Polsce. Kilka razy w audycji Sporty mówiłem o tym, że czwarta liga mazowiecka jest mega ciekawa i podtrzymuję swoje zdanie. Awansowała do trzeciej ligi już drużyna KTS Weszło Warszawa, a druga drużyna z tej ligi, czyli Mazowia, Mińsk Mazowiecki, rywalizuje cały czas o awans do trzeciej ligi. Na jej drodze na początek Sokół Aleksandrów Łódzki. Jeśli ten mecz wygra, to mierzyć się będzie ze zwycięzcą meczu Stomil Olsztyn kontra Warmia Grajewo. I to tak tytułem domknięcia w jakimś sensie tego tematu Ligi Wojewódzkiej, bo ja uważam, że to jest mega ciekawa liga. Tymczasem chyba odchodzimy na dobre od piłki dzisiaj. Może jeszcze coś pod koniec wspomnę i za chwilę po serwisie informacyjnym pogadamy sobie o koszykówce, bo dzieje się w koszykówce sporo. Thank you.

0: Papier, nożyce!
1: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
2: Reklama.
3: Dziesiąta 10:30, Ada Maciejewska. Naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z Babiogórskim
4: Akademicki Radio Campus.
3: Naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z Babiogórskim i Gorczańskim Parkiem Narodowym wykorzystują sztuczną inteligencję do identyfikacji rysi na podstawie zdjęć z fotopułapek. Jak wyjaśniono, proces rozpoznawania przebiega w kilku etapach. Algorytm wybiera klatki, na których zwierzę jest najlepiej widoczne. Następnie oddziela jego sylwetkę od tła, a na końcu analizuje rozmieszczenie charakterystycznych cech futra i porównuje je z bazą danych znanych już osobników. Dokładna analiza, zdaniem ekspertów, pozwoli lepiej określić liczebność lokalnych populacji, zasięg ich terytoriów i kierunki migracji. Więcej na ten temat przeczytacie na stronie naukawpolsce.pl. Od godziny 10 do 15 przy ulicy Marszałkowskiej 107 będzie trwała konferencja popularno-naukowa między czerwcem a październikiem 1956. W budynku centralnego przystanku Historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego spotkają się naukowcy i fascynaci historii. Jak 1956 rok wpłynął na społeczeństwo, kulturę, naukę, gospodarkę, a nawet na codzienne życie Polaków? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza już jutro od 11:00 na bezpłatną konferencję pod tytułem Praca u podstaw polskich ziemianek. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną dokonania kobiet ze środowiska ziemiańskiego, zaangażowanych w działalność społeczną na rzecz rozwoju, kultury i higieny mieszkańców wsi w XIX i na początku XX wieku. Konferencja potrwa do godziny 15:00 pod adresem Krakowskie Przedmieście 66 w gmachu Uniwersytetu. A w Poznaniu już w ten piątek startuje Pyrkon. W tym roku podczas Festiwalu Fantastyki motywem przewodnim będzie kosmos. W związku z tym w weekend pojawią się na nim takie osoby jak astronauci Aileen Collins i Sławosz Uznański-Wiśniewski, a także inne popularne postacie. Uczestnicy festiwalu będą korzystać z 15 pawilonów Międzynarodowych Targów Poznańskich. Program obejmuje ponad 60 koncertów, w tym widowisko symfoniczne Tribute to Arcane Epic Symphony z udziałem ponad 100 artystów, orkiestry i chóru. Więcej na stronie naukawpolsce.pl.
2: Ka, ka, ka, ka.

0: 10.36 jesteśmy po serwisie informacyjnym. Drugim moim dzisiejszym gościem jest Bartek SKUB i Zgubisz, czyli człowiek wielu talentów i aktywności, raper, jazzman, radiowiec, sympatyk koszykówki. O koszykówce będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. Cześć!
1: Cześć, witam serdecznie. Dziękuję za takie miłe przedstawienie.
0: Strona nba.com krzyczy do widza "The wait is over", czyli oczekiwanie już się skończyło, bo New York Knicks wrócili na fotel mistrza NBA po długim czekaniu. I chciałem cię tak zapytać od strony atmosferycznej, że tak się wyrażę. To chyba fajna sprawa, nie? Fajna historia, że taki klub i taki rynek przede wszystkim, i takie miasto dostało tego mistrza.
1: No, wywalczyło sobie ciężko.
0: Tak, dostało, powiedziałem, brzydkie słowo powiedziałem, naprawdę, faktycznie masz rację, nie dostało, tylko wywalczyło, wyrwało, no. Tak, tak jak mówisz.
1: No, to jest w ogóle taka piękna historia, myślę, dla całego NBA, dla popularności koszykówki na całym świecie. Tam na przykład skróty z czwartego meczu, z tą szaloną końcówką z czwartego meczu finału, to pobiły jakieś absolutne rekordy oglądalności w mediach społecznościowych. Na platformie X przez 8 godzin to był najważniejszy temat w ogóle. Końcówka czwartego meczu finałowego i dobitka OG Anunobiego. No tak, to jest piękna historia, bo to jest ponad 50 lat czekania na finał, to jest powtórka też po roku, na mistrzostwo, powtórka po roku 99 finału San Antonio Spurs, New York Knicks. No i przede wszystkim ta cała fanbaza, bym powiedział, na całym świecie Knicksów. No to tak przecież klub, który regularnie generuje największe, czy jedne z największych zysków, jest bardzo popularny. Madison Square Garden to jest mekka koszykówki, natomiast sukcesów tam naprawdę długo nie było. Była bardzo duża posucha. Wszyscy byli spragnieni. Ja tak patrzę zawsze na mojego ukochanego Spike'a Lee, którego filmy uwielbiam, który od 41 lat był posiadaczem karnetu na mecze Knicksów i od 41 lat czekał na mistrzostwo dla Knicksów. Są nawet takie zdjęcia w internecie, można znaleźć, jak wyglądał wtedy, kiedy w pierwszym sezonie, jak zaczął oglądać Knicksów, a jak teraz. Także no, piękna, wielka sprawa dla promocji koszykówki, mi się wydaje. No i też przyznajmy szczerze, że no, mało kto stawiał Knicksów jako kandydata takiego murowanego do mistrzostwa. Nawet już przed finałami jednak faworytami byli San Antonio Spurs. A to wszystko się zakończyło 4-1. Dwoma wygranymi na wyjeździe New York Knicks, dwoma wygranymi w San Antonio. No to był naprawdę duży cios. I tak sobie myślę, że te 13 wygranych meczy playoffowych z rzędu przez Knicksów, później przerwane przez tylko jeden mecz przegrany, czyli mecz trzeci finałów, no to naprawdę seria niesamowita, nieprawdopodobna, bym wręcz powiedział. Cała ta historia jest nieprawdopodobna, łącznie z liderem Jalenem Brunsonem, na którego też nikt złamanego grosza nie chciał postawić, nikt mu nie chciał dać kontraktu, na jaki zasługiwał. On i tak zrezygnował z części pieniędzy po to, żeby móc zbudować skład Knicksów, który może aspirować do mistrzostwa, a to bardzo rzadko się zdarza, taki jakby brak egoizmu wśród zawodników. No jak sobie teraz przypomnisz, że kilka lat temu Dallas Mavericks mieli Luka Doncicza i Jalena Brunsona, który rzucił w ostatnim meczu finału 45 punktów, tak, i ma średnią 32,2 czy 3. Ostatni taki mecz z 45 punktami to w latach 90. miał Michael Jordan.
0: To dużo mówi o prawdopodobne rzeczy. O kalibrze zawodnika, właśnie taki trochę underdog, którego chyba. Oczywiście wiadomo, że od wielu dziesiątek miesięcy to był zawodnik, który w NBA już naprawdę przebijał się jako człowiek o wielkiej jakości, ale rzeczywiście ten ostateczny sprawdzian, czyli finał NBA, no zdał na szóstkę, zresztą został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem tych finałów. Ja jeszcze dodam tak jako ciekawostkę, że Spike Lee jest również fanem Arsenalu, także to w ogóle dla niego jest taki rok, że po prostu no coś niesamowitego dla człowieka, który rzeczywiście i na jedno i na drugie czekał bardzo długo, a samo się określa siebie jako die hard fan Arsenalu, także naprawdę duża
1: to mogą sobie przybić historia. Piątkę z Jeremiem Sochanem.
0: Tak, właśnie. Masz rację. A propos skoro tego tematu już dotknęliśmy, oczywiście historyczna sprawa dla kibiców polskiego basketu, bo to pierwszy mistrz NBA w historii. Było oczywiście kilku zawodników, którzy być może nawet znaczyli więcej w lidze niż Jeremy Sochan, ale to on może się pochwalić tym pierścieniem. No i tak trudno uciec od pytań, co dalej. Powiedz mi, czy ty masz może jakąś wiedzę lub może coś przeczuwasz, jeśli chodzi o historię. Co dalej z Jeremy Sochanem? Bo ja szczerze mówiąc, miałem taką trochę przykro złośliwą myśl, że wspaniała historia na zwieńczenie kariery w NBA, ale mam nadzieję, że moje słowa się obrócą po prostu w pył i że nie będę miał racji. Wiesz może coś na temat tego, gdzie on może ewentualnie trafić dalej?
1: Wiesz co, no nie wiem, moją wiedzę opieram na, że tak powiem, gronie różnych ekspertów, komentatorów, którzy się regularnie wypowiadają na ten temat, natomiast w tych plotkach transferowych na razie się nazwisko Jeremiego Sochana, czy też w plotkach takich, kto gdzie może pójść, kto kim jest zainteresowany, to jeszcze to nazwisko się nie pojawiło na razie. Myślę, że Jeremy świętuje cały czas, nie wiem, czy już ubrał koszulkę, bo przez 2 dni chyba nie ubierał koszulki i po tym, jak zdobyli mistrzostwo. No ja myślę, że to jest po prostu piękny czas dla niego i absolutnie się tym cieszy. Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, kiedy zwolnili go San Antonio Spurs i przychodził do Knicksów, no oczekiwania były duże. Ja liczyłem na to, że on będzie grał i niestety się nie sprawdziły moje oczekiwania za bardzo, ale mówiliśmy też o tym, że co to byłaby za historia, gdyby się spotkali Knicksi z San Antonio w finale i Knicksi wygraliby ten finał i to się wszystko wydarzyło w zasadzie w taki dosyć nieprawdopodobny sposób. Myślę, że Jeremy, pomimo że grał tylko w 3 meczach tam i to w jednym meczu 3 minuty, w 2 meczach po 10 sekund, natomiast no, trener wystawił go na ostatnią akcję ostatniego meczu do pilnowania Wembeniany. No to też jakby wąska może specjalizacja w bardzo małych, bardzo krótkich momentach, ale Jeremy jakąś tam małą cegiełkę dołożył. Poza tym jego wiedza na temat zespołu San Antonio Spurs, z którym spędził 3,5 roku, wiedza na temat trenera, wiedza na temat zagrywek, no to przecież to wszystko przy takim wyrównanym finale, bo on był naprawdę wyrównany, to 4-1 nie obrazuje tego, co się tam działo. Każdy mecz był bardzo wyrównany. I wiedza Sochana, który gdzieś tam aktywnie na ławce cały czas podpowiadał trenerowi czy zawodnikom, poza tym na pewno poza meczem też podczas przygotowań, mogła być jednym z elementów, które też się przyczyniły do tego mistrzostwa. Ja bym absolutnie tego nie deprecjonował. I pewnie to mistrzostwo nie będzie miało jakiegoś wielkiego przełożenia na przyszłość Jeremiego Sochana, natomiast jakieś może tak, no jednak jest mistrzem NBA. Jest mistrzem NBA z New York Knicks i myślę, że to może w delikatny sposób pomóc na to, żeby dostał kolejną szansę. Nie wiem, czy będzie grał w lidze letniej, bo w lidze letniej nie grał nawet chyba, kiedy został wybrany w drafcie zaraz przed pierwszym sezonem. Nie wiem, w jaki sposób będzie szukał angażu, ale biorąc pod uwagę, że kilka klubów było nim zainteresowanych jeszcze kilka miesięcy temu,
0: tych klubów było, myślę, chyba nawet, sorry, że ci się wtrącę, ale mam wrażenie, tak, około 10. To był naprawdę spory rynek, jeśli chodzi o to, kto badał możliwość zatrudnienia Jeremiego.
1: Ja myślę, że on dostanie szansę, wiesz, no, tak jak obserwowałem te kilka meczów, w których mógł dłużej pograć, no to wydawał się zawodnikiem już w pewnym sensie doświadczonym. Oczywiście ten jego rzut to jest bardzo też taka dziwna sytuacja, on cały czas tam zmienia się ta technika, wygląda dosyć średnio ta technika, ale już widziałem, że na rozgrzewkach seryjnie trafia te trójki, więc może po przepracowaniu lata wykona jakiś krok do przodu. Atletycznie jest świetny, w obronie jest bardzo dobry, ma doświadczenie już i mistrzowskie, i doświadczenie z San Antonio Spurs, gdzie przecież grał, no wszyscy widzieliśmy, jak on grał. I to owszem, można zardzewieć, można stracić pewność siebie, ale no chyba nie można zapomnieć tych umiejętności, które miał, więc no, trafił do drużyny, okazało się jeszcze mocniejszej niż San Antonio Spurs, w zasadzie najmocniejszej, bo tej, która zdobyła mistrzostwo NBA, dlatego no, był w tej rotacji bardzo daleko, no ale byli też zawodnicy na ławce, którzy w ogóle nie powąchali parkietu w finale, Jeremy jednak go powąchał, także myślę, że też jest dobrym takim kolegą, że tak powiem, w drużynie, dobrą atmosferę robi i ja myślę, że dostanie szansę, powinien, wydaje mi się, wziąć, jakby wybrać ofertę klubu, który da mu szansę gry, da mu szansę po prostu rozwoju, pokazania swoich umiejętności. Ja bym Jeremiego Sochana nie skreślał absolutnie, no a jeszcze tak powiem z tymi finałami, no to tak się zastanawiam, wiesz, bo naprawdę Knicksi gładko przeszli przez całe playoffy, dwa mecze przegrane tylko z Atlantą, a bardzo Spurs bardzo, bardzo męczyli się. Siedmiomeczowa seria z Oklahomą. Myślę, że to mogło mieć wpływ. To, że Victor Wembanyama grał dużo dłużej niż w sezonie zasadniczym, jednak jego ciało, to jak jest zbudowany, wymaga chyba jednak trochę bardziej racjonalnego gospodarowania tymi minutami. I to było ciekawe, że Knicksi wszystkie pierwsze mecze, wszystkie pierwsze kwarty, początki meczów przegrywali. I nawet Jalen Brunson mówił, że nie wie, o co chodzi, nie wie dlaczego, a w końcówkach dochodzili San Antonio i no właśnie na tych końcówkach Spurs przestawali trafiać, a Knicksi dojeżdżali, wygrywali też, myślę, może jakimś większym doświadczeniem. Victor Wembanyama ma 22 lata, Dylan Harper, który był w ogóle drugim najlepszym zawodnikiem San Antonio, to jest w ogóle rookie, no przecież to są, jak się popatrzy na tą drużynę, no to można się przestraszyć, co oni mogą robić przez kolejne
0: jaki
1: lata.
0: Jaki mają ja sufit myślę, i mogą w ogóle, czy ten sufit gdziekolwiek jest tak naprawdę, nad nimi, no, gdzie jest.
1: Więc ja myślę, że to mogło być jedyne okienko dla Knicksów. Oczywiście nie wiemy tego, ale naprawdę niewielu na nich stawiało i to mógł być ten jedyny rok, w którym Knicksi zdobędą tytuł i go zdobyli. Zresztą zauważ, co roku od iluś lat już inna drużyna zdobywa tytuł. Bardzo ciężko jest obronić tytuł i to też, wydaje mi się, nakręca popularność NBA.
0: Tak, ta rotacja mistrzów jest rzeczywiście szalona. Nie ma takich dominacji jak kiedyś w czasach Golden State Warriors czy Cleveland. Rzeczywiście te sezony są po prostu jak kalejdoskop i rzeczywiście za każdym razem możemy się zastanawiać, kto tym razem po ten pierścień sięgnie. Ja jeszcze tylko a propos Wiktora Wembanyamy chciałem dodać, że ktoś zrobił bardzo ładne zestawienie, że tak naprawdę to jest gość, który gra bardzo niedługo w tej lidze NBA, a największe tuzy, takie jak Jordan czy jak LeBron, naprawdę czekali dużo dłużej na swój pierwszy pierścień, także przed tym człowiekiem też jeszcze olbrzymia przyszłość i nawet widać było jego zrezygnowanie po tych finałach i taką jakby no niechęć no, do otoczenia generalnie widziałem, że po prostu szybko uciekł do szatni, natomiast trudno mu się dziwić
1: było
0: oczywiście.
1: To takie troszkę nie, to takie było troszkę nieeleganckie, troszkę ale no, w emocje. Poza tym stał się zawodnikiem nielubianym jednak, jak jedna seria wystarczyła, żeby było tam parę jego zachowań takich bardzo niefajnych. Nawet w tym ostatnim meczu trochę takie postawienie nogi po prostu w polu lądowania Jalena Bronsona po rzucie za trzy. Nie wyglądało to na przypadkową sytuację. Wcześniej te łokcie. No, na pewno mentalnie tam się dużo rzeczy działo u Wiktora Wembanyamy, ale tak jak mówimy, 22 lata gość ma i tak naprawdę przed sobą świetlaną przyszłość, także będzie musiał to przepracować. Myślę, że jest to mądry gość, no na razie ten jego wizerunek tego mnicha czytającego przed meczami i szkicującego tam Empire State Building w parku, czy grającego w szachy z kimś, troszkę został
0: okruszony. Tak. Także może ten mental,
1: ale zobaczymy.
0: Mentalna klepka jeszcze musi zostać dobrze przybita, żeby faktycznie jeszcze dźwigał te, no duże obciążenia psychiczne jakby nie było. Bartek, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Drugim moim dzisiejszym rozmówcą był Bartek SKUB z Kubisz. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Słyszymy się, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości. Cześć.
1: Do usłyszenia, cześć.

0: Oczywiście dużo nam zajęła dzisiaj rozmowa o NBA, a tutaj na warszawskich parkietach dzieje się wcale nie mniej. Dziki od kilku dni mogą już cieszyć się brązowym medalem Mistrzostw Polski. Są trzecią drużyną w kraju, oczywiście bardzo gratulujemy drużynie warszawskich Dzików tego historycznego dla nich sukcesu. Wygrana w rywalizacji w dwumeczu z drużyną Arki Gdynia to największy zdecydowanie sukces Dzików w ich historii. Najlepszy sezon, bo przypomnijmy, że wygrali również rozgrywki NBL, także fantastyczna historia w wykonaniu Dzików. W rywalizacji o Mistrzostwo Polski jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Legia Warszawa kontra Zastal Zielona Góra 2-2 w spotkaniach bezpośrednich rozgrywki. Przypomnijmy, do 4 zwycięstw i już dzisiaj Legia ma szansę na to, żeby przeciągnąć swoją przewagę na swoją korzyść. Dzisiaj o godzinie 20:15 mecz u siebie w piątek. Zastal Zielona Góra kontra Legia Warszawa w Zielonej Górze i potem ewentualny 7 mecz, bo do 4 zwycięstw, więc ta rywalizacja może się skończyć nawet 4-3. Ewentualny 7 mecz odbędzie się 21 czerwca w Warszawie. Także za tydzień o tej porze będziemy już doskonale wiedzieli, kto jest mistrzem Polski. I oczywiście trzymamy kciuki za warszawską Legię. Dziękuję dzisiejszym gościom, dziękuję Pawłowi, dziękuję Bartkowi, dziękuję Rafowi za realizację. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze w Radio Campus 97.1 FM, radiocampus.fm. Cześć.
1: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Hello Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Reklama.

Na zegarze godzina 11.10, to oznacza, że rozpoczynamy audycję Kampus Główny. Ja nazywam się Max Walewski, a dzisiaj przeniesiemy się w rejony, no, nieco bardziej egzotyczne, jeśli można tak mówić, o krainie ultra dokładnych pomiarów i ultra dalekich odległości. To już za chwilę, a póki co The XX i Crystallized.

0: Kampus Główny.
1: Zaczynamy od przygotowania do lata, bo chociaż w ciągu ostatniego tygodnia, dwóch, może aż tak bardzo tego nie było widać, to powoli zbliża się już pora letnich upałów i pora, która przynajmniej jeśli chodzi o pracę, jakiekolwiek funkcjonowanie, kojarzy się przede wszystkim z klimatyzacją. Jak właśnie te upały wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie? O tym porozmawiał Bartosz Perguł z doktorą Zofią Boni. I tej rozmowy także możecie posłuchać w naszym podcaście.
2: Ciało ludzkie jest w takiej sytuacji, że nie jest w stanie się termoregulować w momencie, kiedy temperatury osiągają, szczególnie przez dłuższy okres czasu, są za wysokie, i tutaj bardzo duże znaczenie ma noc, tak zwane tropikalne noce, dlatego fale upałów, jeden ze sposobów definicji, opiera się na temperaturach w nocy, bo nawet jeżeli temperatura w ciągu dnia jest bardzo duża, ale my możemy znaleźć jakiś taki rodzaj wytchnienia, odpoczynku, ochłodzenia się w nocy, to jesteśmy w stanie się regenerować, ale w momencie, w którym te temperatury w nocy nie schodzą poniżej tych 18, 19, 20 stopni, nie jesteśmy w stanie. Jakby nasze ciało po prostu nie jest wydolne na tyle, żeby sobie z tym poradzić, i tutaj szczególnie właśnie osoby, które, starsze osoby z wiekiem mają inną termoregulację, jest im o wiele trudniej o to dbać fizjologicznie. Osoby, które są chore, osoby, które mają różne problemy kardiologiczne, będą bardziej narażone, bo będzie to bardzo duże dodatkowe obciążenie dla organizmu. I też to, co jest ciekawe, to, że ten efekt śmiertelności zazwyczaj występuje kilka dni po fali upałów, kilka dni po wysokich temperaturach. A dlatego czasem też jest tak, że jest to dosyć ciężko wyłapać i myślę, że nie do końca nawet sobie zdajemy sprawę, jak duże to zjawisko jest, jak duża skala.
3: No bo tak, no jeżeli ktoś niestety dostaje zawału kilka dni po fali upałów, to pytanie statystyczne, tak, w skali populacji jest, na ile można to z falą upałów w ogóle związać, a na ile to są po prostu te nieszczęśliwe czynniki ryzyka, które w ogóle w świecie są. No dobrze, ale to do dobrostanu w takim razie przejdźmy. Raczej jak sobie myślę o czasie, w którym jest mi źle, ja wprawda jestem zdrowym i młodym człowiekiem, natomiast rozmawiając ze znajomymi, no to och, by się wyjechało do Hiszpanii, a nie w tej Polsce, 6 miesięcy, szarówy, pluchy, beznadzienie, no ale potem lato jest okej. Okay. Tymczasem badania pokazują, że w to lato wcale aż tak okej nie jest, zwłaszcza jeżeli, no cóż, pójście w kąpielówkach na plażę to nie jest to, co możemy robić każdego dnia.
2: Tak, i to jest ta duża różnica dotycząca tego, jak rozumiemy ekstremalne temperatury upały, bo bardzo ważne jest miejsce, w którym one występują. I czym innym jest, jak jest 30-35 stopni, czy nawet 28 stopni nad morzem, w górach, jesteśmy na wakacjach, jest inna atmosfera, a czym innym zupełnie jest to w dużym mieście. W miastach występuje tak zwany efekt miejskiej wyspy ciepła, który sprawia, że w epicentrach tej wyspy, które najczęściej są w centrach miasta, ale może ich być kilka, temperatura jest nawet o kilka stopni wyższa niż na peryferiach miast. Miasta ze względu na infrastrukturę, to jak są zbudowane, z jakich materiałów są zbudowane, beton, cyrkulację powietrza, sprawiają, że te temperatury są jeszcze wyższe. I tu klimatyzacja, której też dużo używamy, też dodatkowo może zwiększać te temperaturę.
3: Nie pomagają takie rzeczy, jak wyśmiewane szeroko kilka lat temu, tak, te renowacje polskich rynków, zastępowanie zieleni betonem. No cóż, nieprzyjemnie siedzi się na betonowym placu latem.
2: Tak, zdecydowanie. I dochodzi do takiego zjawiska, że trochę nie ma gdzie się schować. Bo jest tak, że taka rada główna, która jest często udzielana, jest taka, żeby jak jest bardzo gorąco, jak są upały, żeby siedzieć w domu, ukrywać się przed słońcem, chronić się. I to oczywiście w wielu przypadkach ma bardzo dobre zastosowanie i rzeczywiście będzie pomocne, ale jest też wiele przypadków, gdzie mieszkania będą się też bardzo nagrzewać. I osoby starsze, z którymi robiliśmy badania kilka lat temu, opowiadały, że ich mieszkania się nagrzewają tak bardzo, że muszą po prostu z nich uciekać i uciekają na przykład do piwnicy w nocy, albo uciekają do centrów handlowych i spędzają cały dzień w centrum handlowym, bo tam jest klimatyzacja i mogą się trochę ochłodzić, ale mówili o tym bardzo w taki sposób ze smutkiem i poczuciem, że to jest dosyć beznadziejny sposób spędzenia czasu. Nie do końca chcą tak spędzać czas, ale to jest jedyny sposób, żeby się jakoś mogli ochłodzić, bo po prostu szukając ucieczki od tego upału, który jest bardzo ciężko w mieście znaleźć.
1: Całej rozmowy z doktorem Zofią Boni, antropolożką społeczną z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, posłuchacie oczywiście w naszym podcaście Campus Nauka. Tam nie tylko ta rozmowa, ale także świeża rozmowa o nieco innej kategorii życia, z którą w tej chwili po prostu często jesteśmy, jak temperatura wpływa wpływa na mundial, to także coś, co znajdziecie w kampusie Nauka, albo no właśnie tutaj ta rozmowa z doktorą Zofią Boni, jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej, jak upały na nasze życie wpływają i dlaczego nie jest to wpływ równy i egalitarny.

0: Kampus Główny.
1: Z terenów dobrze nam znanych zaglądamy teraz do tych bardziej egzotycznych, bardziej złożonych na pewno. W serwisie naukawpolsce.pl coś dla zainteresowanych technologiami kwantowymi, które no, co do zasady raz na rok, raz na dwa lata słyszymy tutaj o jakimś kolejnym przełomie. Profesor Wojciech Bożejko z Politechniki Wrocławskiej, który programowaniem komputerów kwantowych właśnie się zajmuje, opowiada, dlaczego w tej chwili nie jest to zadanie proste i nie jest to zadanie proste nie tylko na poziomie technologii, ale także samego programowania. Według profesora Bożejki obecnie programowanie komputerów kwantowych przypomina bardziej niż napisanie kodu w znanym nam jakimkolwiek obecnie języku programowania. Przypomina programowanie pierwszych komputerów z lat 40. Nie trzeba wprawdzie przepinać pojedynczych kabelków, by wywołać jakiś określony efekt, jednak rzeczywiście działania poszczególnych kubitów i to, jak przepływa między nimi informacja, trzeba programować dosłownie krok po kroku. W takiej optymistycznej wersji, którą raz na jakiś czas przypominamy sobie, czytając doniesienia, w pewnym momencie zostanie udowodniona ta przewaga komputerów kwantowych nad komputerami klasycznymi, o której słyszymy raz na jakiś czas. Ten tak zwany cool day z pewnością nie nastąpi jeszcze jutro, nie nastąpi także pojutrze. Są tutaj bariery zarówno technologiczne, jak i właśnie te sprowadzające się bardziej do algorytmów. O nich możecie poczytać, przypominam, w serwisie naukawpolsce.pl.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!

0: Kampus Główny.
1: Z nami dr Piotr Duns z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Jeden z kierujących inwestycją, która stanęła, jeśli można tak powiedzieć, właśnie w świętokrzyskim kampusie laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar. Chodzi mianowicie o fontannę cezową. Sama nazwa budzi wiele pytań. Czym właściwie jest i jakie zadanie stoi przed tym urządzeniem?
2: Fontanna cezowa to wzorzec częstotliwości, który jest fizyczną realizacją definicji sekundy, która jest oparta o pierwiastek cezu 133, a konkretnie o przejście energetyczne w strukturze takiego pierwiastka. I aparatura pozwala nam na bardzo dokładny pomiar częstotliwości mikrofalowej, która jest podstawą zdefiniowania właśnie jednostki czasu sekundy SI.
1: Mamy tutaj dużo trudnych pojęć, które musimy sobie wyjaśnić, bo przed tym urządzeniem stoi zadanie bardzo precyzyjnego pomiaru czasu. To jeszcze powiedzmy sobie, jak precyzyjnego, jakiej skali to mówimy?
2: Mówimy tutaj o bezwzględnej dokładności rzędu 10 do minus 16, a w przeliczeniu i w odniesieniu tego do dokładności w skali czasu, dokładności trwania sekundy, można mówić, że schodzimy tutaj do pikosekund, czyli do bilionowych części sekundy.
1: No, bilionowych części sekundy, czyli tak gdzieś przekładając nawet na odległość, którą w tym czasie mogłoby pokonać światło, nie jest to wiele, byłaby to odległość, którą gołym okiem nie jest to tak łatwo zauważyć. Dlaczego w zasadzie potrzebujemy do tego cezu? Czy to ma bezpośredni związek z tym, jak obecnie definiujemy sekundę?
2: No, obecna definicja jest oparta o pierwiastek cezu. Wcześniej, w poprzednim wieku do lat 60. czas był definiowany w oparciu o obserwacje astronomiczne, które służyły do wyznaczania długości doby słonecznej. Ale bardzo już w tamtym czasie wiedziano, że stabilność obrotu Ziemi jest zmienna i niewystarczająca do rosnących potrzeb stabilności czasu i wyznaczania czasu precyzyjnego czasu do synchronizacji. Więc zdecydowano się przenieść odniesienie do okresowego zjawiska na poziom atomowy, na poziom struktury atomu, ta wielkość jest dużo bardziej stabilna niż inne okresowe zjawisko, jakim jest ruch obrotowy Ziemi.
1: Tak, tutaj rozumiem, że na dokładny okres obiegu, czy to Ziemi wokół Słońca, czy jakiegokolwiek innego obiektu astronomicznego wokół innego, wpływają różne czynniki, to jakie inne obiekty astronomiczne także w okolicy się znajdą, żeby tutaj podać przykład. Natomiast spróbujmy przejść tak krok po kroku tę ścieżkę, która jest obecnie potrzebna do tego, żeby zmierzyć jakiś czas zgodnie z tą definicją sekundy, która od już dobrych kilkudziesięciu lat funkcjonuje. Zajrzyjmy też trochę do samej fontanny cezowej. Cez to metal. Co dzieje się w nim w tym urządzeniu?
2: Proszę sobie wyobrazić urządzenie, które jest takim cylindrycznym układem, w którym jest odpompowane, w pierwszej kolejności jest odpompowane powietrze atmosferyczne. Mówimy tu o poziomie próżni porównywalnej z próżnią kosmiczną. I w tym zamkniętym tej przestrzeni znajduje się jedynie pierwiastek cezu. Pierwiastek CES 133.
1: Ten pierwiastek. znajduje się w formie po prostu stałego metalu?
2: Tak, tylko że ten forma pierwiastek ma temperaturę topnienia w okolicy temperatur pokojowych, więc on bardzo szybko może być przekształcony w formę gazową, która roznosi się po układzie aparatury. Ten zgazowany pierwiastek Cezu-133 jest wtedy w tej aparaturze za pomocą promieniowania laserowego i pola magnetycznego łapany w tak zwaną pułapkę magneto-optyczną. Ta pułapka magneto-optyczna pozwala nam tworzyć coś takiego jak chmurę zimnych atomów Cezu-133. I to jest sekret, właśnie możliwość utworzenia chmury zimnych atomów Cezu, to jest sekret stojący za tym, aby precyzyjnie mierzyć częstotliwość przejścia poziomu energetycznego w tym pierwiastku. Czyli atomy później w formie tych zimnych atomów są wyrzucane jak woda w fontannie w górę układu, a na trasie przelotu tej chmury atomy napotykają pole elektromagnetyczne o częstotliwości mikrofalowej, która jest definicją sekundy, to jest 9 miliardów 192 miliony oscylacji pola elektromagnetycznego na sekundę i odpowiadają odpowiednio przejściem na obecność tego pola elektromagnetycznego, mikrofalowego. I my mierzymy odpowiedź atomów na obecność tego pola elektromagnetycznego. I z tej odpowiedzi atomów możemy wywnioskować, czy nasz oscylator, nasze pole elektromagnetyczne, które jest takim odpowiednikiem wahadła w zegarze klasycznym, jest precyzyjne.
1: Czyli świecimy, używamy pewnego rodzaju promieniowania, rodzaju światła, tak to nazwijmy, do tego, żeby pobudzić atomy cezu. One, jeśli trafiliśmy dobrze, mogą nam odpowiedzieć także emitowanym przez siebie promieniowaniem. To w takim telegraficznym skrócie zasada działania fontanny cezowej, a po co to wszystko, o tym dr Piotr Dunst opowie już za kilka minut.

0: Radio Campus.
1: Corrupt FM 108.9. It's that feeling. Trust me.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z doktorem Piotrem Dunstem o uruchomionej właśnie w Kieleckim Kampusie Głównego Urzędu Miar nowej fontannie cezowej, urządzeniu, w którym no, w skrócie wyrzucamy chmurę atomów cezu w postaci gazu tylko po to, by sprawdzić, czy odpowie ona na promieniowanie elektromagnetyczne na światło o określonej częstotliwości i jest to pewien sposób na, no właśnie, pomiar czasu? Sprawdzenie wzorca czasu? Na czym to dokładnie polega?
2: To jest sposób, aby mieć pomiar częstotliwości, która jest dowiązana do tej, leży u podstaw generowania tej częstotliwości 992 GHz. Ta aparatura jest wzorcem, czyli ona precyzyjnie określa nam, jak częstotliwości, z którymi pracujemy w laboratorium czasu i częstotliwości, w laboratoriach metrologicznych, w obserwatorium astrogeodynamicznym i koledzy z Polski, inni polscy metrologowie czasu z Głównego Urzędu Miar w kampusie w Kielcach, jak te częstotliwości z zegarów atomowych przenoszą się, jak bardzo dokładne są względem definicji sekundy.
1: Czyli sprawdzamy w ten sposób lasery, których używamy, lasery, które oczywiście emitują drgania pola elektrycznego, magnetycznego, te siły zmieniają się w sposób zależny od czasu właśnie i w ten sposób wzorzec czasu możemy sprawdzić.
2: Natomiast bardziej precyzyjnie sprawdzamy tym wzorcem zegary atomowe, które są właśnie w tych laboratoriach, które są podstawowym takim narzędziem pracy precyzyjnej metrologii czasu. Lasery są narzędziem do uruchomienia wzorca aparatury fontanny cezowej, a lasery konkretniej są też takim oscylatorem, ale dla nowszej generacji zegarów, tak zwanych zegarów optycznych, które są kolejnym krokiem w redefinicji sekundy, która nadejdzie za kilka lat. Tak jak przyszła redefinicja sekundy z przejść astronomicznych powiązanych z ruchem obrotowym Ziemi, z dobą słoneczną na CES, na częstotliwość gigahercową, to teraz czeka nas redefinicja przyszłości i podwyższenie tej częstotliwości z gigaherców na teraherce i to są właśnie już w tym użyciu będą klasyczne takie lasery, które sobie możemy wyobrazić jako wiązki światła skupione naświetlające atomy.
1: Mamy więc szukające się...
2: Inne atomy niż atom cezu.
1: Mamy więc szukającą się rewolucję i no właśnie, kilka definicji czasu, które no oczywiście tylko jedna z nich jest oficjalna, ale gdzieś tam mogłyby ze sobą przynajmniej w teorii konkurować. To wszystko po to, by czas zmierzyć jak najdokładniej. Dlaczego w ogóle to ma znaczenie? Czy w tej chwili na zegarku mamy 11.50, 35 czy 36 sekund?
2: Jest to dla nas w codziennym życiu prawdopodobnie nie jest to istotne, czy aż tak precyzyjnie mierzymy, ale jak już pomyślimy, z jakich technologii współcześnie korzystamy, czy to technologii łączności bezprzewodowej, czy też nawigacji satelitarnej, której podstawą jest precyzyjny pomiar czasu na poziomie nanosekund, to wtedy możemy sobie uzmysłowić, jak ważnym jest tak precyzyjny pomiar czasu z wykorzystaniem tej całej aparatury precyzyjnych wzorców częstotliwości, precyzyjnych zegarów atomowych, żeby móc znaleźć swoje położenie na Ziemi z dokładnością do kilku metrów, a w niektórych przypadkach, jeśli mówimy o współczesnej geodezji, która opiera się o systemy nawigacji satelitarnej, no to mamy możliwość wyznaczania pozycji z dokładnością do centymetrów.
1: Tutaj spodziewam się, że znaczenie ma właśnie ten czas, jaki upłynął na przemieszczeniu się sygnału pomiędzy odbiornikiem a satelitą.
2: Zgadza się. To wszystko jest mierzone. Czas satelity względem czasu odbiornika i z tego pomiaru i z pomiaru licznych tego typu pomiarów do kilku satelitów wyznaczana jest poprzez triangulację pozycja odbiornika na Ziemi.
1: Mamy więc nowe urządzenie, nową fontannę CZW, która jest opisywana jako jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń, tego typu urządzeń meteorologicznych na świecie. Więc na koniec jeszcze rzeczy, które muszę spytać, czyli co z tym sygnałem czasu, z tym wzorcem czasu, który sprawdzacie, generujecie, będzie się teraz działo?
2: On będzie służył do polepszania polskich atomowych skal czasu. W Polsce mamy dwa laboratoria, które są odpowiedzialne za fizyczne generowanie uniwersalnego czasu koordynowanego. Czasu, który jest obowiązującym czasem na całym świecie, jest on podzielony na strefy czasowe, wyznacza nam obowiązujący czas w społeczeństwach. Dodatkowo dane z tych fontan będą wysyłane do Międzynarodowego Biura Miar i Wag, które to wzmacniać będą generowanie tegoż uniwersalnego czasu koordynowanego.
1: O tym wszystkim dość skomplikowanych, ale też zagadnieniu podstawowym znaczeniu o tym wszystkim opowiadał dr Piotr Dunst, chociaż będziecie mogli także o tym posłuchać już w piątek na Pyrkonie, prawda?
2: Zgadza się. Będę miał taką prelekcję o precyzyjnym czasie, który tak naprawdę rządzi światem współczesnym, szczególnie współczesnym, bo jak już było to wspomniane, współczesne technologie, na których bazujemy, na których często nie wyobrażamy sobie już życia, opierają się na potrzebie precyzyjnego pomiaru czasu.
1: Można tę prelekcję w takim razie tylko polecić, a o czasie, o jego niezwykle precyzyjnych pomiarach na antenie Radia Campus opowiadał dr Piotr Dunst z Laboratorium Czasu i Częstotliwości w Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum Badań Kosmicznych PANU. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję również, pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Hello, Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
4: Autopromocja.
5: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
4: Autopromocja.

0: Kampus Główny.
1: To była Nia Archives i jej Danger, a my wracamy do, no właśnie, do wieści o tym, co w nauce piszczy. Tym razem na stronie Gazety Wyborczej przeczytamy artykuł o gołębiach, ptakach, które można lubić, można być też świadomym problemów, które sprawiają także w miastach. Nie ulega jednak wątpliwości, że są to ptaki cenne, które towarzyszą nam od stuleci, jeśli nie od tysiącleci. Już jakiś czas temu rozmawiałem z ornitologiem, który wskazał mi, że gołębie są jednymi z pierwszych ptaków udomowionych przez człowieka i udomowienie to oczywiście wiąże się z faktem, że dość łatwo wykorzystać je do przesyłania informacji. Gołębie jako gołębie pocztowe wykorzystywali już starożytni Persowie i Egipcjanie, no ale trzeba przyznać, że ten środek przekazywania informacji miał też niebagatelne znaczenie jeszcze w czasie I wojny światowej. Dlaczego gołębie, te niepozorne zwierzęta, mają tak rozwinięte zdolności nawigacyjne? To pytanie zadali sobie naukowcy, którzy opublikowali właśnie swoje badania na łamach czasopisma naukowego eLife i zbadali w nim, w jaki sposób gołębie sprawdzają, w jaki sposób testują nowe trasy przelotu w partnerstwie z innymi osobnikami swojego gatunku. Znany jest to mianowicie fakt tym, którzy próbują jednak gołębie wykorzystywać do przekazywania informacji, że gołębie samotne albo przynajmniej wychowywane samotnie aż tak dobre w tym fachu nie są. Idąc tym tropem, naukowcy sprawdzili, co dzieje się z trasami pocztowych gołębi, gdy do doświadczonego osobnika dołoży się w parze zupełnego nowicjusza. Jak się okazuje, pewien sposób, jeśli nie naśladownictwa, chyba raczej dogadywania się, decyduje tutaj o tym, że gołębie są w stanie wybrać właśnie tę trasę optymalną, ale w jaki sposób to robią, najchętniej odeślę Was po prostu do artykułu na ten temat, artykułu Kaspra Kalinowskiego na stronie Gazety Wyborczej.

0: Kampus Główny.
1: Badanie, o którym mówiłem wam przed chwilą, przypomniało mi o niedawnej rozmowie z profesorem Piotrem Trajanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Choć gołębie znane są bowiem z tego, że niczego, a już szczególnie podchodzących do nich ludzi się nie boją, to z innymi miejskimi ptakami wcale tak łatwo nie jest. Jak to jednak bywa ze zwierzętami, to jak bardzo ptaki mają Pietra, zależy od tego, kto konkretnie do nich podchodzi. I tutaj zespół profesora Trajanowskiego postanowił sprawdzić dość nietypową hipotezę.
2: Padliśmy na pomysł taki, żeby w ogóle sprawdzić różnicę, czy ptaki będą inaczej reagowały na mężczyzn i na kobiety. I powiem uczciwie, że to wynikało z takiego szerszego problemu, który istnieje w badaniach behawioralnych albo nawet w neuronaukach, a zwłaszcza w tych badaniach, które dotyczą prac terenowych, że jest tak zwany bias, albo to takie, no, takie taki problem poznawczy wynikający z tego, że większość badaczy terenowych to jednak samce, to jednak chłopaki czy mężczyźni. Pomyśleliśmy, może będzie inaczej. Raczej myśleliśmy w taki sposób, że mężczyźni więksi, wyżsi, najprawdopodobniej szybciej chodzą, no to ptaki powinny uciekać wcześniej. I z takim, no, można powiedzieć, założeniem, czy z taką hipotezą badawczą wystartowaliśmy z tymi badaniami. No koniec końców okazało się, że jest zupełnie odwrotnie i że ten wzorzec jest bardzo powtarzalny i to było naprawdę niezwykłe zaskoczenie. A nie samo to, że istnieją różnice w reakcji na płeć obserwatora. Nawet na płeć obserwatora, to od razu powiem, były takie badania na ssakach, które pokazywały, że na płeć laboranta czy laborantki myszy reagowały inaczej, no ale tutaj sprawa jest chyba jest na pewno dużo bardziej prostsza. Tutaj za wszystkim stoi zapach i pewna deregulacja cyklu płciowego.
1: No właśnie, bo tutaj, jak sam pan mówił, wcześniejsze eksperymenty na ptakach tego efektu, zdaje się, nie uwzględniały.
2: Zupełnie nie uwzględniały. W ogóle dużo takich badań obserwacyjnych, behawioralnych, one niewiele aspektów takich związanych z obserwatorem biorą pod uwagę, no bo bardzo często robi pomysł, czy wykonuje pomysł jakaś grupa badawcza albo pojedynczy obserwator i odbywa się troszeczkę na zasadzie, hej, spiknęliśmy się, mamy podobne podejście do badań, mamy podobny pomysł badawczy, dlaczego by tego nie zrobić razem? A jakby poszukiwanie takiego mocnego wystandaryzowania metodologicznego, no to już jest znacznie rzadziej spotykane zjawisko.
1: Badania w 7 miastach w całej Europie, w tym w Poznaniu. Jak wyglądał w praktyce ten eksperyment?
2: W tych 7 miastach mieliśmy układy parowe, czyli wszędzie był mężczyzna i była kobieta, którzy odwiedzali te same obiekty, ale tak nie, że chodzili wspólnie, tylko na przykład jak się wybierali do parku, to jedna osoba robiła losowo z jednej strony, druga osoba losowo z drugiej strony i zapisywali wyniki takiego prostego protokołu, który nazywa się FID, niezależnie od siebie, nie informując się o uzyskanych wynikach, tylko wpisując do takiego specjalnego standardu danych. I to od razu też jest może miejsce, żeby też podziękować pani Marcie Nowak, która jest współautorką tej pracy i wykonywała w Polsce ze mną badania. Staraliśmy się dobierać osoby tak, żeby nawet dużych różnic we wzroście nie było. Mężczyźni i kobiety byli podobnie ubrani, czyli w takie stroje terenowe, w których prowadzi się badania terenowe, więc żeby nie było, że panie w zwietnych sukienkach, co oczywiście piękne i pochwalamy, ale w takich badaniach, no, tutaj standaryzowaliśmy również odzież. Staraliśmy się, no, jak najbardziej w sposób, no, taki metodyczny do tego podchodzić, że w tych wszystkich miastach według tego samego protokołu.
1: Tej rozmowy z profesorem Piotrem Trajanowskim posłuchacie w podcaście Kampus Nauka. Tam na liście odcinków trzeba przewinąć trochę w dół, bądź po prostu poszukać tego zatytułowanego "Czy ptaki bardziej boją się kobiet niż mężczyzn?". To serdecznie polecam na wolne chwile. A póki co brytyjski duet Basement Jaxx i ich Do Your Thing.

0: zrobić.
1: O, jakie apetyczne ciasteczka.
2: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
1: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: szklance w dymie?
1: W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pokój. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

0: Zasiek tyle. Gdzie jest miłość?
1: Reklama. Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Reklama.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kampus Główny.
1: W studiu Rady Kampus mam ponowną przyjemność gościć doktora habilitowanego Radosława Poleskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Z Obserwatorium Astronomicznego UW i mówię ponownie gościć, gdyż już kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o teleskopie, o nowym teleskopie Nancy Grace Roman, który NASA ma zamiar już wkrótce umieścić w przestrzeni kosmicznej. No i to jest projekt, w którym nastąpiło istotne przyspieszenie. NASA zapowiedziała, że teleskop ten znajdzie się na orbicie już 30 sierpnia, już za trochę ponad 2 miesiące. Na początek przypomnijmy, dlaczego ten nowy teleskop w ogóle jest potrzebny i jakie zadania mają przed nim stać?
2: Tak jest, że NASA raz na 10 lat planuje nową, dużą misję kosmiczną, naukową, do prowadzenia badań astrofizycznych. Po teleskopie Jamesa Webba, który miał duże opóźnienie, kolejnym planowanym teleskopem był teleskop mniejszy, ale za to z kamerą o dużym polu widzenia i to kamerą obserwującą w podczerwieni. Nie w świetle widzialnym, takim, które my odbieramy, tylko w dłuższych długościach fali, w których trochę inne informacje można zbierać. Co ważne, to większe pole widzenia oznacza, że w porównaniu z kosmicznym teleskopem Hubble'a, dość dobrze znanym, kamera ma 100 razy większe pole widzenia, więc do niektórych zadań będzie ten teleskop 100 razy lepszy niż kosmiczny teleskop Hubble'a, a są to narzędzia porównywalne o tyle, że oba mają zwierciadła tych samych rozmiarów. To jest rozmiar zwierciadła, to jest główny parametr teleskopu, także pod tym względem są podobne, no ale tutaj Roman ma kamerę o stukrotnie większym polu widzenia.
1: Czyli przy jednym zdjęciu możemy zobaczyć 100 razy większy kawałek nieba.
2: Tak, zgadza się. To pozwoli na badania kosmologiczne, czyli takie związane z początkiem wszechświata, tym, co było wkrótce po Wielkim Wybuchu, z jaką prędkością wszechświat się rozszerza, to po pierwsze, a po drugie na badanie planet pozasłonecznych. Głównie chodzi o odkrywanie planet metodą mikrosoczewkowania, w której warszawscy astronomowie od lat działają i odnoszą duże sukcesy.
1: Czyli chodzi o tę technikę, w której wykorzystujemy efekt ugięcia się światła pochodzącego od gwiazdy na skutek oddziaływania z polem grawitacyjnym planety.
2: Tak, mamy jedną gwiazdę, która jest gdzieś daleko, tę gwiazdę nazywamy źródłem i światło biegnie po linii prostej od źródła i jeśli się zdarzy tak, że między nami a źródłem znajdzie się inny obiekt lub inna grupa obiektów, na przykład gwiazda z planetą, to wtedy pole grawitacyjne tej gwiazdy w środku ugina i ta planeta też ugina światło od tej odległej gwiazdy i my na Ziemi możemy obserwować charakterystyczne pojaśnienie. Na podstawie kształtu tego pojaśnienia, czasu jego trwania możemy wnioskować, że obserwujemy właśnie gwiazdę z planetą.
1: I to 100 razy większe pole widzenia, które tutaj przyniesie teleskop Nancy Grace Roman, rozumiem, że pozwoli na przeczesanie dokładne, dużo większych fragmentów nieba?
2: Tak, więc to na pewno teleskop Roman będzie obserwował bardzo duże obszary nieba. Jeśli chodzi o te badania mikrosoczewkowe, to obserwowany obszar to będą niecałe 2 stopnie kwadratowe. To jest tyle co kilka tarcz Księżyca w pełni. Nie jest to wielki obszar, ale za to w tym obszarze obserwacje będą prowadzone z bardzo dużą częstością. Co mniej więcej 15 minut będziemy mieli obserwacje ponad 200 milionów gwiazd. Bardzo dokładne pomiary, tak dokładne, że z Ziemi nie jesteśmy w stanie takich pomiarów wykonywać, a tu będziemy mieli takie pomiary co 15 minut dla każdej z 200 milionów gwiazd.
1: Wcześniej, także wtedy, gdy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, NASA zobowiązywała się do tego, by lot wynoszący teleskop Roman odbył się najpóźniej na wiosnę jeszcze przyszłego roku. Tutaj ta data, która padała jako prawdopodobna, to była końcówka września. Teraz mowa o 30 sierpnia. Skąd to przyspieszenie?
2: Wszystko idzie dobrze. Teleskop jest cały zmontowany. Nie było żadnych opóźnień. Ta możliwość, że wystrzelenie może być na wiosnę przyszłego roku, to był taki ostateczny termin w razie, gdyby były jakieś opóźnienia. Okazało się, że nie ma żadnych technicznych większych problemów. Teleskop został cały skonstruowany i wydaje się, że jest gotowy do wystrzelenia. Jedna rzecz, która jeszcze czeka ten teleskop, to jest podróż na Ziemi barką z Centrum Kosmicznego imienia Goddarda w stanie Maryland do Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie. Jak dopłynie, to trzeba będzie oczywiście go rozpakować, sprawdzić, czy nic się nie uszkodziło. Tam jakieś drobne testy są potem wykonywane. Załadować na rakietę i może lecieć. I to już jest ten moment. I to przyspieszenie jest w pewien sposób opłacalne o tyle, że wtedy, kiedy taki teleskop stoi w hangarze i niewiele się z nim dzieje, no to wciąż trzeba to mimo wszystko to kosztuje. Trzeba utrzymywać inżynierów, którzy doglądają tego sprzętu, więc jak tylko można, to należy oczywiście taką operację przyspieszyć. Jest to opłacalne finansowo.
1: Teraz przed tym startem, to lekko licząc, trochę ponad 10 tygodni do 30 sierpnia pozostało. Także szykuje się gorący okres. A co w tym czasie, oto doktora habilitowanego Radosława Poleskiego dopytam już za moment.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z doktorem habilitowanym Radosławem Poleskim o planach, znacząco przyspieszających planach na umieszczenie dość już daleko od Ziemi nowego teleskopu kosmicznego, teleskopu Nancy Grace Roman. Patrzyłem sobie przed chwilą na zdjęcia całego tego sprzętu i sam teleskop jest tutaj obiektem pokaźnych rozmiarów. Co teraz z tym 8-10-metrowym obiektem będzie się działo?
2: Jest gotowy do transportu. Będzie przetransportowany ze stanu Maryland na Florydę, do Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego, skąd będzie potem wystrzelony. Transport będzie na barce, także popłynie z Maryland na Florydę. Na Florydzie zostanie rozpakowany, sprawdzony, czy nic się nie uszkodziło. No i potem pozostało już tylko umieszczenie go na rakiecie i wystrzelenie.
1: No, to brzmi prosto, ale jak rozumiem, między tym momentem, gdy teleskop na Florydę przybędzie, a momentem, gdy rakieta wystartuje, czeka cały zespół jeszcze sporo zadań.
2: No tak, trzeba właśnie sprawdzić, czy nic się nie popsuło. Nie będzie już nic montowane. Znaczy, jeśli naprawdę nic się nie popsuło, to już wszystkie elementy samego teleskopu są na miejscu. Cały teleskop jest gotowy, przetestowany, także no tutaj zostały naprawdę ostatnie przygotowania. No i tylko czekanie na dobrą pogodę, bo oczywiście ta data startu jest zaplanowana, ale to, co w ostatniej chwili może pójść nie tak, to potencjalnie pogoda. Tutaj wymagania nie są tak ostre, jak w przypadku startów astronautów, ale też są wymagania dotyczące pogody, także no, czy na pewno wystartuje 30 sierpnia, to oczywiście nie wiadomo. Dopiero jak wystartuje, to będzie wiadomo, kiedy wystartował.
1: Jak zwykle, sam teleskop natomiast, tak patrząc nawet na te zdjęcia udostępnione na przykład na stronie agencji NASA, wydaje się urządzeniem dość delikatnym. Widać tutaj coś przynajmniej podobnego do paneli słonecznych, kable na wierzchu. Rozumiem, że nie w takim stanie będzie to lecieć w kosmos.
2: Nie będzie kabli na wierzchu wtedy, kiedy leci w kosmos. No ta podróż w kosmos będzie dłuższa niewątpliwie niż z Maryland na Florydę. Podróż w kosmos to jakieś 1,5 miliona kilometrów ma do przebycia. To jest dość duży dystans do tego miejsca docelowego, gdzie będzie potem orbitował przez lata.
1: Czy on się znajdzie w jakimś rodzaju dodatkowej osłony, tuby? Jak to będzie wyglądać?
2: Tak, znaczy to nie jest tak, że te panele słoneczne są od razu odsłonięte. Po wystrzeleniu, po opuszczeniu ziemskiej atmosfery wtedy jest cały odsłaniany i wysyłany już w tę podróż do punktu, który astronomowie nazywają L2. Tutaj też ciekawostka, ta data 30 sierpnia na wystrzelenie jest wyznaczona i na pewno nie będzie przesunięta o parę dni wcześniej. Nie może zostać przesunięta, ponieważ zbyt blisko trajektorii, która jest zaplanowana, będzie znajdował się Księżyc i zaburzyłby właśnie ten lot Roman na orbitę docelową, więc żeby tego zaburzenia nie było, no to przez cały tydzień wcześniej nie można wystrzelić Roman. Także za niecały miesiąc później też jest takie okno, kiedy też nie można wystrzelić tego satelity, ponieważ właśnie Księżyc przeszkadza w doleceniu na docelową orbitę. W optymalnym doleceniu, bo oczywiście chodzi o to, żeby jak najmniej paliwa zużyć na ten lot.
1: Na sam punkt L2 znajduje się oczywiście jeszcze spory kawałek za orbitą księżycową. To 30 sierpnia przynajmniej taki jest plan. Natomiast w tym czasie przed wystrzeleniem teleskopu Roman, pan akurat zajmuje się przygotowaniem algorytmów do analizy danych. Rozumiem, że tym razem jest to domena nie tylko naukowców.
2: NASA jest dość otwarte pod tym względem. Obecnie, to znaczy jeszcze przez 9 dni, coś, co nazywamy Data Challenge. To jest taki eksperyment, w którym zostały wysymulowane dane, które przypominają to, czego się spodziewamy się z teleskopu Roman. Dane w tym przypadku z planetami. Te dane zostały upublicznione jakiś czas temu i każdy może te dane ściągnąć, przeanalizować i wysłać odpowiedź, co tam jest, ile jest planet, jakie to planety, parametry każdej z nich. Potem będzie to porównywane. No i dlatego kto będzie najbliżej tych znanych rozwiązań, bo w tym przypadku wiemy, co zostało tam wstrzyknięte, powiedzmy. Dlatego kto będzie najbliżej, no czeka Ferrari, milion dolarów, a nie, przepraszam, zapędziłem się.
1: Wieczna sława.
2: Sława, tak, i to, że wtedy NASA rzeczywiście weźmie poprawkę ewentualnie i te algorytmy swoje poprawi. Tutaj trzeba ujawnić, jakich algorytmów się używa. Tak, i to jest po to właśnie, żeby optymalnie przeanalizować te dane, które spłyną z teleskopu Roman.
1: I przyczynić się, dołożyć swoją cegiełkę czy swoje ziarenko do tego kawałka nauki. Na to, na analizę tych udostępnionych przez NASA wysymulowanych danych jest czas jeszcze do przyszłego piątku, więc jeśli macie ochotę wziąć w tym wyzwaniu udział, to warto się spieszyć, a o tych ostatnich 10 tygodniach przed planowanym umieszczeniem teleskopu Nancy Grace Roman na orbicie rozmawiałem z doktorem habilitowanym Radosławem Poleskim z Obserwatorium Astronomicznego UW. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I ja także żegnam się także ze słuchaczami Kampusu Głównego. Nazywam się Max Walewski, a ponieważ zbliża się już godzina 13, no to te audycje także musimy już skończyć. Słyszymy się za tydzień w środę o 11:00. Do usłyszenia.

0: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Hello, Warszawa!
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
4: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.
5: Kaczka dzikiej woli, demej woli, kapie pachy cyki.

Αναστόσε. Αναστόσε. Freestyle. Rock the microphone.

0: pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Same sztosy.

wielką i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.

pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacyjnych.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, panie Marcinie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: W najbliższy piątek w Szwajcarii ma zostać podpisane wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które no, teoretycznie powinno zakończyć trwającą od lutego wojnę. Na ile to możliwe, to się zastanowimy za chwilę. Na razie powiedzmy, panie Marcinie, co w ogóle ma się znajdować, czy może się znajdować w tym porozumieniu, bo momentami Waszyngton i Teheran mówią dwie różne rzeczy w tym temacie.
2: Pewności jeszcze nie mamy, ponieważ oficjalny tekst porozumienia nie został opublikowany i jest nam znany tylko z całkiem wiarygodnych, ale jednak tylko przecieków. To, co najprawdopodobniej się w nim znajdzie, przede wszystkim wyłączenie części sankcji, którymi Stany Zjednoczone objęły eksport irańskiej ropy naftowej oraz odmrożenie irańskich funduszy obecnie zablokowanych na zagranicznych kontach. Do tego, co jest kluczowe dla całości, zawiera ono zobowiązanie obu stron, że w ciągu 60 dni zawrą takie prawdziwe porozumienie.
1: Donald Trump już zapowiada, że ropa i pieniądze płyną przez ciśninę Ormuz, ceny spadają, ciśnina jest odblokowana. Czy my faktycznie możemy, ile faktycznie w ogóle może zająć, proszę powiedzieć, otwarcie ciśniny, czy w ogóle ona tak szybko się otworzy, no bo to wydaje się tą kluczową kwestią.
2: Uruchomienie przez nią żeglugi jest stosunkowo proste i według docierających do mnie informacji już się zaczęło, już pierwsze irańskie tankowce ciśninę Ormuz opuściły, ale co innego kilka tankowców, a co innego przywrócenie pełnej drożności i pełne rozminowanie zatoki, usunięcie z niej pozostałości zatopionych jednostek i tak dalej, i tak dalej. Całość eksperci szacują na od kilku tygodni do nawet pół roku.
1: Właśnie, a co jeszcze, proszę powiedzieć, panie Marcinie, z opłatami za Ormuz, za przejście przez ciśninę Ormuz, bo docierają do nas takie informacje, Iran tak twierdzi, że Amerykanie mieli się zgodzić, żeby no de facto Iran pobierał myto, czego wcześniej przed tą wojną nie było, co oczywiście zasiliłoby budżet tego kraju. No i druga sprawa, co z tymi reparacjami od Stanów Zjednoczonych, bo mówi się o miliardach dolarów, setkach miliardów dolarów, no prawda, gigantyczny zastrzyk gotówki dla Iranu, pomijając oczywiście, prawda, kwestię uwolnionych aktywów czy sankcji.
2: Jeśli chodzi o kwestię myta, to jest ona dosyć prosta. Otóż Amerykanie absolutnie nie zgadzają się na pobieranie żadnych form myta. Natomiast zgadzają się na pobieranie opłat środowiskowych, na wydawanie dodatkowych polis ubezpieczeniowych przez firmy irańskie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia z takim sprytnym zagraniem pod publiczkę, tak żeby wilk był syty i owca cała. Jeśli zaś chodzi o pieniądze dla Iranu, tutaj sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Z jednej strony Stany Zjednoczone, jak oczywiście wypłacają jakikolwiek transfer gotówki od amerykańskiego podatnika do Teheranu, z drugiej jednak strony wspomnianych zamrożonych aktywów, są w praktyce zmuszone do jakiejś formy wypłacenia, jakiejś formy reparacji wojennych Iranowi. I o ile oczywiście, jeszcze raz podkreślę, przecieki dotyczące treści porozumienia są prawdziwe. Jeśli są prawdziwe, będzie to oznaczało, że de facto za porażkę Amerykanów zapłacą w ten czy inny sposób państwa Zatoki, czyli czy to w postaci inwestycji, czy to w postaci funduszy powierniczych, czy też bezpośrednich transferów gotówkowych do Teheranu.
1: To jeszcze jedno pytanie w tej części. Co z kwestią programu atomowego? Trump twierdzi, że Teheran zobowiązał się do tego, że nie będzie dążył do posiadania broni nuklearnej. Irańczycy nic takiego nie mówią. No i pytanie właśnie, teraz nas czekają, myśli pan, żmudne negocjacje, jakieś próby powrotu do umowy, którą wynegocjował jeszcze Barack Obama w 2015 roku? Czy raczej Iran nie zrezygnuje, będzie dalej dążył? No i to może być kością niezgody gdzieś tam w przyszłości, bliższej lub dalszej.
2: Kością niezgody to będzie na pewno pytanie, jak bardzo dotkliwą. Negocjacje będą na pewno bardzo ciężkie, gdyż jest to kwestia bardzo drażliwa dla obu stron, a przy tym po prostu trudna technicznie. Tutaj, co podkreślano przy okazji jeszcze przedwojennych negocjacji, bez odpowiednich ekspertyz technicznych, bez obecności specjalistów na pokładzie, to laicy te tematy mogą sobie negocjować dowolnie i nie będą w stanie opisów technicznych. Więc tutaj spodziewam się bardzo wielu perturbacji. Teheran jest gotów do pewnych kompromisów, nawet ustępstw w tym temacie, tak długo, jak długo zostanie uznane jego prawo do wzbogacania uranu na swoim terytorium. Może być ograniczone, tak jak właśnie przywołane przez pana JCPOA, czyli umowie nuklearnej z 2015 roku, do poziomu 3,76%, czyli tak zwanego poziomu cywilnego. Ale programu atomowego jako takiego Iran zrezygnować nie może z tej prostej przyczyny, że ma już jedną działającą elektrownię atomową, której nie może zamknąć. I kolokwialnie mówiąc, rozpoczęty projekt kolejnej, które to obydwie elektrownie są częścią programu restrukturyzacyjnego sektora energetycznego, który w rok do roku się z niedoborami mocy. Iran chce po pierwsze zlikwidować te niedobory mocy, po drugie wzmocnić swoją pozycję na rynku eksportu energii elektrycznej.
1: I tu kropkę na chwilę stawiamy, zaraz do rozmowy powrócimy.
3: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
4: Kamień! Papier, nożyce!
5: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18, wielki finał o 21. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
3: Reklama.
6: Radio Campus.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: To ja tylko przypomnę, Marcin Krzyżanowski, specjalista do spraw Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński, jest moim i waszym gościem. My rozmawiamy o oczywiście porozumieniu irańsko-amerykańskim. W piątek w Szwajcarii ma zostać podpisane wstępne, to ważne, porozumienie między Stanami Zjednoczonymi. Wciąż nie wiadomo, co się tam znajdzie. No, potem ma być negocjowany dalej różne warunki, które mają ostatecznie doprowadzić do pokoju. Pozycja Iranu, panie Marcinie, kiedy zaczynała się ta wojna, no wydawało się, że Iran jest na przegranej pozycji w starciu z Izraelem, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. No ale właśnie pytanie, czy Iran z tej wojny nie wychodzi wzmocniony? Czy możemy nazwać Teheran zwycięzcą tego konfliktu trwającego od, przypomnijmy, od lutego tego roku?
2: Tutaj unikałbym takich etykietek typu zwycięzca, przegrany, gdyż ten konflikt, ta wojna to nie jest sytuacja czarno-biała, zero-jedynkowa albo-albo. Mamy tutaj do czynienia z bardzo wieloma odcieniami szarości i wieloma aspektami. Iran z pewnością nie przegrał. Natomiast czy wygrał? No jest to kwestia dyskusyjna. Tak naprawdę przekonamy się o tym dopiero po podpisaniu tego memorandum, po zobaczeniu jego oficjalnego tekstu i po dalszych negocjacjach. Aczkolwiek jeszcze raz powtórzę, Iran zdecydowanie nie przegrał, a jego pozycja pomimo bardzo dużych zniszczeń uległa wzmocnieniu, podobnie jak

0: Jego syn ma być, chociaż też pojawiały się informacje, że on jest w ciężkim stanie, że nie może mówić, nie do końca wiadomo jaki jest jego stan, natomiast no, jego syn miał zostać kolejnym najwyższym przywódcą. No i mówiło się, pan również o tym pisał i mówił, że no, ta wojna spowodowała zdecydowany wzrost i tak już ogromnej pozycji Korpusu Strażników Rewolucji, który no, de facto przejął władzę w kraju. Czy tak faktycznie jest? Czy ta wojna przemodelowała Iran i w stronę jeszcze większego autorytaryzmu czy totalitaryzmu już?
1: I tak, i nie. Z jednej strony środowiska wywodzące się i związane z gwardią, bo gwardia to nie jest monolit, to bardzo zróżnicowane środowisko, faktycznie zepchnęły ze sceny politycznej pozostałych jej uczestników, w szczególności stronnictwo reformistów, byłego prezydenta Hatamiego, i z którym sympatyzuje również obecny prezydent Pezeszkia. Te stronnictwa zostały zdecydowanie osłabione. Wszelkie ruchy opozycyjne zostały dodatkowo skłamszone i władze zapowiedziały, że wszelkie antypaństwowe demonstracje będą uznawane za sabotaż i jako taki karane. Więc jeśli były nadzieje na jakąś wewnętrzną reformę systemu, to w tym momencie one upadły. Aczkolwiek trzeba też pamiętać, że bardzo wiele zależy po pierwsze od tego, w jakim faktycznie stanie znajduje się Mocztawa Hamenei. Najprawdopodobniej został ciężko ranny w wyniku ataku, w którym zginął jego ojciec i żona, ale jest przytomny, sprawny umysłowo i pełni swoje obowiązki w bezpiecznym ukryciu. Drugie pytanie to jak ostatecznie zakończą się negocjacje, bo od tego będzie zależało, jak Iran będzie w stanie sobie radzić z kryzysem gospodarczym. No i wreszcie ostatni warunek, wszystko zależy od tego, jak właśnie Iran sobie poradzi z rosnącą inflacją i wzrastającymi w bardzo szybkim tempie cenami żywności. Jeśli rządowi uda się opanować kryzys, a prawdopodobnie to nastąpi, wtedy będziemy obserwować utrwalenie obecnego stanu rzeczy i kontynuację dotychczasowych kierunków polityki irańskiej.
0: To jeszcze ostatnie pytanie w tej części. A jeśli chodzi, trochę pan już o tym powiedział, jeśli chodzi o te niepokoje wewnętrzne, w sensie, no pamiętajmy, że przed tą wojną, jeszcze w jej trakcie, no w Iranie, prawda, trwały masowe antyrządowe protesty. Władza otworzyła ogień, miały zginąć tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy ludzi. No mówiło się, że ten system jest już niewydolny i prędzej czy później on musi upaść albo się zmienić w takiej czy innej formie. Czy te krwawe stłamszenie tych zamieszek, a teraz, no jeśli nie używać słowa zwycięstwa, no ale to wyjście z tarczą, a nie na tarczy, z tego konfliktu z Amerykanami i z Izraelczykami, no na razie, prawda, oddaliło to widmo, mimo że irański reżim ma dalej te same problemy, oddaliło widmo jakichś właśnie wewnętrznych protestów?
1: Zdecydowanie tak. Po pierwsze nastąpił efekt gromadzenia się wokół flagi, co przynajmniej na jakiś czas da władzom republiki zwiększenie kontroli nad sytuacją. Doszło do zwarcia szeregów republikanów i dalszych restrykcji wobec opozycji. Więc na dzień dzisiejszy wszelkie plany, wszelkie koncepcje zmiany reżimu, czy też jakichś głębszych reform systemowych zostają przynajmniej tymczasowo odłożone ad acta.
0: Czyli Reza Pahlavi na razie, syn szacha, nie powróci, chociaż się szykował już kilka razy. To tak.
1: Myślę, że może rozsiodłać białego rumaka.
0: Za chwilkę wrócimy w trzeciej i ostatniej części Róży Wiatrów.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przypominam tylko naszym słuchaczom, Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest moim i waszym gościem. My rozmawiamy o zbliżającej się perspektywie pokoju między Stanami Zjednoczonymi, Iranem a Izraelem, bo to też jest ważne, o tym za chwilkę powiemy. W piątek w Szwajcarii mają zostać podpisane wstępne porozumienia. Pewne przecieki, czego mają dotyczyć, do nas docierają. Zobaczymy, czy one będą tak korzystne dla Iranu. Wydaje się, że jak na razie to będzie bardzo korzystne dla Iranu zakończenie tego konfliktu. No właśnie, panie Marcinie, gdzie w tym wszystkim jest Izrael? Benjamin Netanyahu na razie milczy, ale jego skrajnie prawicowi ministrowie nie kryją frustracji. Część krzyczy, że Tel Awiw nie został poinformowany przez Stany Zjednoczone o tym, że ma być zawarte porozumienie. Inni krzyczą, że w ogóle ono jest nieważne. No w tle jest ciągle izraelska obecność w Libanie, walki w Libanie. No Iran twierdzi, że jednym właśnie ze wstępnych ustaleń tego porozumienia pokojowego ma być wycofanie czy zatrzymanie izraelskiej ofensywy w Libanie. Czy tutaj pana zdaniem może być ten największa przeszkoda, która może wykoleić po prostu te rozmowy, to porozumienie i walki powrócą?
2: Bez wątpienia tak. Jedną z najważniejszych kwestii jest związanych z ewentualnym powodzeniem negocjacji jest właśnie postawa Izraela, który od samego początku usiłuje storpedować to porozumienie, przeszkodzić w negocjacjach i zablokować jakiekolwiek porozumienie, jakiekolwiek umowy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Gdyż bez względu na to, jaki jest ostateczny kształt tego porozumienia, to wszystko, co nie jest bezwarunkową kapitulacją Iranu i całkowitym rozmontowaniem jego arsenału rakietowego i programu nuklearnego, jest porażką Izraela i jest przedłużeniem bardzo dużego zagrożenia, jakie Iran dla Izraela stanowi.
1: Czy Stany, albo inaczej, no bo jeśli nie używajmy, na razie faktycznie nie wiemy, co będzie w porozumieniu, że to jest zwycięstwo, to jest przegrane, ale co pana zdaniem Stany Zjednoczone ugrały na tej wojnie? Czy ona się w ogóle opłacała Stanom Zjednoczonym? No bo Izraelowi faktycznie, prawda, Izrael ma tą swoją doktrynę przycinania trawy, czyli co jakiś czas, prawda, likwidowania zagrożeń w krajach sąsiednich, więc powiedzmy, że to się wpisuje, prawda, na loty na Teheran, na ofensywa teraz w Libanie, to się wpisuje gdzieś tam w doktrynę premiera Netanyahu. Natomiast czy Stany Zjednoczone coś na tym konflikcie wygrały albo coś zdobyły?
2: Na dzisiaj absolutnie nic i trzeba sobie jasno powiedzieć. Żaden z celów, jakie Amerykanie sobie postawili przed rozpoczęciem wojny, żaden z celów, które były dodawane w trakcie wojny w ramach rosnącego, galopującego wręcz realizmu, nie zostały zrealizowane. Stany Zjednoczone nie dokonały zmiany reżimu, nie obaliły republiki, chociaż teraz już deklarują, że nigdy nie było to celem. Stany Zjednoczone nie zakończyły irańskiego programu nuklearnego, chociaż twierdziły, że zrobiły to już w czasie wojny 12-dniowej i nie ma co zbierać. Stany Zjednoczone nie zlikwidowały irańskiego programu rakietowo-dronowego, ani nawet nie były w stanie przez 40 dni intensywnych bombardowań uciszyć irańskich wyrzutni rakietowych i tak dalej. To, co w Stanom Zjednoczonym udało się dużym nakładem sił osiągnąć, to pewne zniszczenia w irańskiej infrastrukturze gospodarczej. Jednak coraz więcej informacji wskazuje na to, że te zniszczenia są nie tylko odwracalne, ale również stosunkowo szybko do naprawienia. Więc w tym momencie Stany Zjednoczone nie ugrały praktycznie.
1: Ostatnie pytanie, panie Marcinie, w takim razie, czy pana zdaniem może być tak, bo takie pojawiały się analizy jeszcze, kiedy ta wojna trwała, kiedy taki był najgorętszy jej okres, że jeśli Iran to przetrwa, to najpewniej jeszcze bliżej zwiąże się z Federacją Rosyjską i z Chinami, no bo do tej pory Iran faktycznie, no oczywiście miał dobre relacje z oboma tymi państwami, no ale trudno było mówić, żeby Iran gdzieś tam realizował cele Federacji Rosyjskiej czy Chin, starał się być niezależny, gdzieś tam była zbieżność polityki. Natomiast no pomoc, jaką Rosja udzieliła, jeśli chodzi o kwestie chociażby dronów, naprowadzania tych dronów na amerykańskie instalacje, pomoc chińska, czy pana zdaniem teraz faktycznie Iran po tej wojnie może bardziej wpaść w ręce, może tak, tych obu państw?
2: To jak najbardziej tak. To wciąż oczywiście nie będzie jakiś braterski sojusz albo zależność, ale daleko idące zacieśnienie współpracy spowodowane ciśnieniem z zewnątrz. Podobnie było zresztą w przypadku pomocy, jakiej swego czasu Iran na początku wojny z Ukrainą udzielał Rosji. W tym momencie Rosja niejako się odwdzięczy. Oczywiście nie jest to pomoc bezinteresowna albo płynąca z odruchu serca, ale bardzo precyzyjnie skalkulowany interes. Im bardziej Stany Zjednoczone są zajęte na Bliskim Wschodzie, tym mniej uwagi mogą poświęcić na inne kierunki. Im więcej rakiet, amunicji precyzyjnej i tego typu sprzętu jest przepalanych na Bliskim Wschodzie, im więcej rakiet irańskich zniszczy amerykańskie radary, tym mniej sprzętu, sił i środków Amerykanie będą mieli w Europie czy też na Pacyfiku, co jest bardzo, bardzo zadowalające dla Moskwy i Pekinu.
1: Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie Marcinie, za rozmowę.
2: Dziękuję również. Do usłyszenia.
1: To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my w środę za tydzień się słyszymy.

0: Reklama. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Kamień! Papier, nożyce!
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
0: Reklama. Autopromocja.
3: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
4: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.
5: Radio Campus 97,1

Так е си. Етюда сентиментална, човеку. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczył by człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet, jaki tam crossword. A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie BMW.

je na té debáte, co nám zostalo na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

Bo zanim na ląd opertasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na ląd opertasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry i dzień dobry. Mamy środę, 17 dzień czerwca 2026 roku. Kasia Rodek i zaczynamy normalnie o tej porze. I dzisiaj będzie tak trochę nienormalnie o tej porze, bo ja zacznę ten program, a po godzinie 16 drugą część poprowadzi Kuba Sołtysik. Tak to dzisiaj będzie. I co jeszcze będzie? Na pewno można spodziewać się emocji związanych z Formułą 1. To już po 15.30 Kamil Kuć i Franek Wójcicki opowiedzą o tym, co się działo w miniony weekend i pewnie zapowiedzą, co jeszcze przed nami. Po godzinie 16 będzie Szlachetna Młodzież, tak chyba mogę bardzo formalnie powiedzieć, bo wpadną do nas uczniowie z liceum Juliusza Słowackiego, którzy to organizują charytatywny koncert. Po 16.30 Janek z Cukru. Taki jest plan na normalnie o tej porze. No i zacznijmy tym numerem.

może być coś dzisiaj, ale ja umywam ręce. Pędzę do domu prędzej niż w M5 BMC.

0: Normalnie o tej porze.
1: Pod koniec maja Gest Julka wydała album pod tytułem Melanż. Na tym wydawnictwie współpracowała z całą masą fantastycznych muzyków. No i o tej pracy nad albumem opowiedziała mi jakiś czas temu. Posłuchajcie o Melanżu.
0: Normalnie o tej porze.
1: Fakty są takie, że jest to długo grająca płyta pod tytułem Melanż i jak już wypominałam, że znamy się trochę z Julką, starałam się przypomnieć sobie epki, albumy. Trochę tego jest. Mam wrażenie, że to by tak na 10 lat innego artysty wystarczyło to, co ty zrobiłaś w kilka.
2: Nie, no na 10 to chyba nie.
1: No, niektórzy artyści co 7 lat wydają, nie?
2: No tak, ale no w sumie tak wydawałam chyba, mi się wydaje, że co roku zawsze coś było. Albo nawet więcej niż jedna rzecz. Więc no na pewno jest jedna epka Vanilla App, później był chyba zbiór drugi, później była moja epka 16x4, Bar, no i teraz Melanż. No to w sumie jakby piąte jakieś takie wydanie.
1: A po drodze też z Igorillą pamiętam numer.
2: No tak, jakieś
1: numer.
2: Single różne, no tak, tak, jakieś różne
3: koncertowe
2: projekty.
3: Koncertowe dwa albumy.
2: Koncertowe, no tak, tak, no,
1: z Elektry tak. Tak, jest. Pamiętam.
2: Tak.
1: No to i bardzo dużo jest tego.
2: No trochę jest, trochę jest.
1: Dobra, pierwsze pytanie moje odhaczone, mam rację. Teraz przejdźmy do waszych. Album Melanż otwiera numer Imprezka. Powiedzcie proszę, jak wy w ogóle myśleliście o Melanżu? Bo wyobrażam sobie, że to jakiś proces czasowy, ale też takiej pracy intelektualno-artystycznej. Jak teraz Melanż wyszedł, jak wy myślicie o Melanżu od początku do końca? Czy można powiedzieć, że do końca? Czy to już jest gdzieś granica jakaś?
2: No, to był na pewno proces naszego dotarcia się ze sobą z Radkiem, bo jakby to w sumie wszystko wyszło od tego, że ja zaproponowałam chłopakom z zespołu, czyli Radkowi, jeszcze Arkowi, Wiktorowi, żebyśmy zrobili razem album, więc z założenia on miał być robiony przez jakby grany na instrumentach i gdzieś tam bardziej taki instrumentalny, niżeli produkcyjny. No, ale no, ten pomysł umarł gdzieś tam po drodze. No i zaczęliśmy robić produkcje, które w sumie Radek zaczął robić. No, ale długi proces był a propos właśnie tego naszego dotarcia się, jakie to mają być bity, w jakim to ma iść kierunku, gdzieś tam wszyscy mniej więcej słuchamy, lubimy tą samą muzykę, ale jednak, jednak każdy gdzieś tam ciągnie w innym kierunku, więc to było trudne. No i to mi się wydaje, że to jest właśnie ten melanż, że jakby zlepek tych właśnie naszych wszystkich cech i tego, co razem gdzieś tam doświadczyliśmy przez właśnie sam ten proces.
3: Tak.
1: W tekście z Imprezki jest fragment Płyta z kolegami jest trudniejsza.
2: Mm-hmm. No tak. I to jest właśnie Imprezka, czyli to był chyba drugi kawałek, który ja w ogóle napisałam.
3: Tak, to w ogóle chyba jeszcze jest wers, który odnosi się właśnie do tego, że mieliśmy to robić wszyscy razem.
2: Tak, tak.
3: I mieliśmy właśnie te playlisty z inspiracjami i tak dalej. I to się gdzieś tam działo obok, bo ten beat też był już zmieniany. To było na początku coś innego, więc jakby no tutaj...
2: To miał być w ogóle początek też do zrobienia jakby instrumentalnie tego całego utworu. No więc no to było trudne, bo zawsze wyglądało to tak, że gdzieś tam pracowałam z jednym producentem, z którym gdzieś tam nakreślaliśmy sobie kierunek, on mi coś proponował i albo mi to siadało, albo nie. A tutaj musieliśmy po prostu w cztery osoby się jakoś dogadać. A jak nie w cztery, to później też z Radkiem, który jakby jest w sumie debiutującym producentem. Więc też jakby on nie miał jeszcze na początku tej takiej pewności siebie, że to jest na pewno dobre. A ja też jestem jakaś taka, że bardzo emocjonalnie każdy kawałek odbieram, więc ciężko mi jest określić, używać jakichś takich słów a propos konkretnego gatunku, tylko raczej emocje, kolory, takie rzeczy. No. Więc to było trudne, no.
3: Ale wyszło.
2: Ale wyszło.
1: Album Melanż jest. W tym samym numerze jest jeszcze fragment Czasem o tym myślę i mam już wywalone, ja tak to określę.
2: Tak.
1: Znaczy zmienię to słowo tylko.
2: Tak. No, no to się odnosi do tego, że no wiadomo, każdy gdzieś tam próbuje sobie dojść do jakichś swoich goli życiowych. No i pojawia się dużo zawsze jakichś przeszkód i rozmyśleń na jakiś tam konkretny temat, no i to jest generalnie frustrujące też dążenie do czegoś tam, więc no dlatego sobie tak też czasem myślę, że w sumie no to wywalone.
1: Wydaje mi się tak po rapersku.
2: No tak, bo tak ma być właśnie, rapersko.
3: Było takie powiedzenie też. Nie będę, jest, go, nie, tak. jest, nie będę go przytaczał. Mhm. Ale...
0: Normalnie o tej porze.
1: To fragment rozmowy z Gestiulką, cała w podcaście. Znajdziecie go na radiocampus.fm albo na wszystkich portalach streamingowych. Odsyłam do całości i odsyłam też naprawdę serdecznie do całego albumu Melange, bo to znakomita płyta. Zagrajmy w tym momencie Bystra Woda, Gestiulka i TVB.

Za kilka minut antenę przejmie ekipa od Formuły 1, ale zanim te emocje, to jeszcze zapowiem wam trochę inne. W najbliższą sobotę, 20 czerwca, nasze kampusowe mistrzostwa papier, kamień, nożyce. Nasze, które w współpracy z Placem Zabaw organizujemy, miały się odbyć w poprzednią sobotę, ale lało, więc ta sobota, 20 dzień czerwca, to jest ten moment, kiedy można obserwować, dopingować rywalizację w kategorii papier, kamień, nożyce. To znaczy, to są mistrzostwa papier, kamień, nożyce. Na nowo otworzyliśmy formularz zgłoszeniowy. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że jeszcze dzisiaj można próbować się dopisywać. O 18 w sobotę startują eliminacje, wielki finał o 21 i drogi drodzy, że się znamy, lubimy, zdradzę wam na uszko, że oprócz samych sportowych emocji papier, kamień, nożyce, będzie też coś, co sobie nazwaliśmy Halftime Show. Więcej nie powiem, chociaż bardzo bym chciała. Zapraszam w sobotę po godzinie 18 eliminacje, od 21 wielkie finały, plac zabaw nad Wisłą, Mistrzostwa Polski papier, kamień, nożyce.

0: Просто життя аж до смерті, крем пудиньовий, оксамітний екзистенції.
1: Реклама. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Reklama.
3: Minęła 15.30, Wojciech Noszek-Siedlewski.
2: Serwis akademicki.
3: Szkoła Główna Handlowa w tym roku świętuje swój 120. jubileusz. Z tej okazji dzisiaj odbyło się ślubowanie doktorów i wiele wystąpień, a już za 3 godziny rozpocznie się koncert jubileuszowy. Utwory Andrzeja Zauchy w wykonaniu Kuby Badacha usłyszycie na sali koncertowej Nowa Miodowa. Jutro o 18 na Wydziale Fizyki UW kolejne spotkanie z serii Zapytaj Fizyka, tym razem pod tytułem Pierwiastki Marii Skłodowskiej-Curie, odkrycia, które zmieniły bieg nauki. Wśród gości Amatai Opapai, Tomasz Pospieszny i Dawa Sobel. Zapraszamy! Było o tym, co dzisiaj i o tym, co jutro, a zarówno i dzisiaj, i jutro w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 9. Narodowy Kongres Żywieniowy. W tym roku tematem imprezy jest partnerstwo instytucjonalne w trosce o długowieczność w zdrowiu. Harmonogram wydarzenia znajdziecie na stronie uczelni. Polscy naukowcy wezmą udział w międzynarodowej misji obserwacji plazmy kosmicznej. Projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej ma odpowiedzieć na pytanie, jak wiatr słoneczny oddziałuje z magnetosferą, czyli magnetycznym bąblem wokół Ziemi. Wyniki badań pomogą zrozumieć zjawiska pogody kosmicznej, które wpływają m.in. na satelity, sieci energetyczne lub komunikację radiową oraz procesy wokół innych gwiazd w obszarach wybuchów supernowych i w odległych galaktykach. Badacze z Zakładu Fizyki Plazmy CBK PAN będą uczestniczyć w tworzeniu założeń misji, koncepcji metod pomiarowych i tworzeniu modeli opisujących struktury przestrzeni kosmicznej. Na rozpoczęcie misji jeszcze poczekamy, ponieważ satelity pomiarowe zostaną wysłane w kosmos dopiero za 11 lat. Nie musicie jednak tyle czekać, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o misji lub o innych naukowych ciekawostkach. Wystarczy, że odwiedzicie stronę naukawpolsce.pl.
1: Akademickie Radio Campus.

0: mamy środę, minęła 15.30. To oznacza, że w Radio Campus przyszła pora na 97 F1 w składzie tradycyjnym, czyli po mojej lewej stronie Kamil Kuć.
1: Dzień dobry.
0: Po jego prawej stronie tak. Ja, czyli Franek Wójcicki. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Byliśmy znowu w Europie, a właściwie dalej jesteśmy w Europie, jeżeli chodzi o Formułę 1. Ze słonecznego Monaku udaliśmy się do równie słonecznej Barcelony. I co to był za wyścig? Wyścig, który, no myślę, że niektórzy kierowcy zapamiętają na długo, a niektórzy klasycznie będą chcieli zapomnieć jak najszybciej.
1: Można to powiedzieć o każdym wyścigu, który miał miejsce w Formule 1.
0: Cicho. Mówię o tym z jednego głównego powodu, bo jeżeli obserwujecie szczególnie jeden zespół, jakim jest Ferrari, to wiecie, że w ostatnich latach przyszły nam spore zmiany. Między innymi zmienił się szef zespołu parę lat temu, Fred Vasseur stoi teraz na czele tego zespołu. On sprowadził do tego zespołu 7-krotnego mistrza świata, jakim jest Lewis Hamilton. No i Lewis Hamilton, ten pierwszy sezon w Ferrari, no raczej do zapomnienia, tak w dużym skrócie można powiedzieć. Wszyscy czekali na to, kiedy ten Hamilton się obudzi. Kiedy znowu będzie widać w nim tą mistrzowską jakość? No i w Barcelonie chyba tą mistrzowską jakość trochę pokazał.
1: To też ze względu na to, że Ferrari przyniosło masę ulepszeń do swojego bolidu na ten wyścig właśnie. I masa ulepszeń, które bardzo mocno wpłynęły na osiągi, pokazały, że ten bolid jednak da radę coś z nim zrobić. Znaczy to było widać od samego początku, że oni byli raczej w topce pod względem jakości swojego bolidu w tym sezonie i radzili sobie całkiem nieźle. Niektóre rzeczy, które mieli w przewadze w tym wyścigu, już widać było, że one znikły, czyli na przykład starty. Super starty Ferrari na samym początku sezonu, lepsze od wszystkich, już zostały wyrównane, już nie mają aż tak dużego znaczenia, ale widać, że skompensowali te straty w większą stabilnością bolidu na torze. Bardziej mi chodzi o to, o mniejsze zużycie opon, o to, jak się zachowuje w zakrętach. Wydaje się, że to ustawienie tego bolidu właśnie w ten sposób przyniosło więcej korzyści niż właśnie tylko proste starty.
0: Równocześnie z tym wzrostem formy Hamiltona widzimy też, że lekkiego doła zalicza Charles Leclerc, przynajmniej w ostatnich wyścigach. Monaco, które też w kwalifikacjach miał problemy, potem w wyścigu też na koniec kraksa, chociaż moim zdaniem nie do końca z jego winy, a w tym wyścigu również problemy Charlesa Leclerca, ale zanim przejdziemy do tych problemów, to jeszcze chciałem się cofnąć do Monaco na jeden drobny moment, bo pewnie pamiętasz, rozmawialiśmy o tych problemach, które miało ogólnie F1 i sędziowie z liczeniem prędkości w pitlane. Otóż w alei serwisowej masa kierowców dostała kary w trakcie ostatniego wyścigu. Wynikało to z tego, że zmienił się trochę układ tej alei serwisowej i jak już teraz wiemy, po prostu FIA ten odcinek pomiarowy miała źle ustawiony i większość kierowców, większość zespołów zdecydowała się na to, żeby po prostu swoje kary związane z tym wykonać w trakcie wyścigu. W ten sposób między innymi George Russell też mocno spadł w tym wyścigu, ale jeden zespół, jeden kierowca nie zdecydował się na to, żeby tą karę wykonać. Jak on dostał. Był to Pierre Gasly z Alpine. No i na początku on wypadł z podium z tego powodu, ale Alpine odwołało się od tej decyzji i wygrali. Tak więc Isaac Hadjar z Red Bulla wypada poza podium, a na podium wraca Pierre Gasly. On no niestety nie miał okazji, żeby świętować to podium faktycznie na żywo, na bieżąco, ale koniec końców Oliwa Sprawiedliwa odzyskał tę pozycję.
1: Statystyki będę pokazywały jego na podium. No, nie lubię takich sytuacji w Formule 1. W ogóle dla mnie zmiana tego, co się stało po podium, jest już abstrakcyjna. To powinno być koniec, tak się stało, już nie wracajmy do tego tematu. Ja rozumiem, sprawiedliwości musi stać się zadość, popełnili błędy, cofamy wyniki, ale dlaczego? Nie cofajmy wyników, już bez przesady, tak samo jak zresztą wielokrotnie przez ile lat było w piłce nożnej, nie lubię piłki nożnej, ale przecież tam też było wielokrotnie, sędzia popełnił błąd, nikt nie cofał wyniku w związku z popełnieniem błędu sędziego. Był błąd, no każdy błędy popełnia. Niestety tak się wydarzyło też w tym wyścigu, powinniśmy to zaakceptować. Nie podobają mi się sytuacje w Formule 1, kiedy to nagle jest nazbyt sprawiedliwa w niektórych momentach i nagle mamy cofanie podium. Również to się tyczy kar, które mają miejsce. No oczywiście wszystkie sprawdzenia bolidów, na przykład czy paliwo było ok, czy deska pod podłogą jest ok, powinno być sprawdzone przed podium. No i jak wszystko pójdzie dobrze, idziemy do podium. I na podium już jest zapieczętowane, że nikt mi tego podium nie odbierze.
0: Nie cofnie tego.
1: Nie zabierze mi tego pucharu, który dostałem do ręki, a tak to Isaac Hadjar, co? Musi oddać puchar, na przykład. Znaczy Red Bull musi oddać, bo do Isaaca nie trafia puchar, tylko pewnie jego kopia, ale tak.
0: Tak, o tyle też ciekawe jest to, że faktycznie więcej kierowców zostało niesłusznie ukaranych w tym wyścigu.
1: No i to jest kolejna sprawa, co nieco zresztą kierowców, którzy odbyli karę i którzy zajęli inne pozycje. Dlaczego w takim razie nie pójdziemy we wszystkie strony?
0: Tu są dwa powody. Z jednej strony właśnie oni już odbyli te kary w wyścigu, więc trochę jakby, no, to jest o wiele trudniejsze, żeby taką karę odwołać, bo musielibyśmy zacząć gdybać, co by było, gdyby George Russell nie zjechał na ten pit stop, w trakcie którego był te 10 sekund zatrzymany. Plus jeszcze po prostu pozostałe zespoły nie złożyły tych zażaleń w odpowiednim czasie. Nie odwołały się w odpowiednim czasie i po prostu już było popij wodą. Było za późno na to, żeby cokolwiek zmieniać. Także no tak to niestety wygląda. W tym wyścigu na szczęście, w Barcelonie, w ostatnim wyścigu, nie mieliśmy takich sytuacji, aczkolwiek, tak jak mówiłem, ten wyścig jest do zapomnienia dla wielu kierowców z różnych powodów, bo przede wszystkim, przypomnę, zaledwie 14 bolidów dojechało do mety.
1: Mhm.
0: Co biorąc pod uwagę, że mamy 22 bolidy na starcie, to jest bardzo, bardzo mało. Mieliśmy awarię u wielu kierowców, między innymi Charles Leclerc, wspomniany już, który mówię, że ma, no, trochę ma spadek formy, a trochę też ma pecha. On na przykład doznał awarii wspomagania kierownicy, czy też w ogóle całego systemu hydraulicznego, ale chyba...
1: A możecie sobie wyobrazić, jak trudno się w ogóle obraca kierownicą bez wspomagania w waszych samochodach. W Formule 1 może być to jeszcze trudniejsze.
0: Najlepsze jest to, że właśnie on jedziesz po tym torze w zakręcie i nagle tracisz to wspomaganie, jakie to musi być tak. Jakby szarpnięcie energii. Tak, on stracił to wspomaganie, udało mu się dojechać, jakoś doczłapać się do alei serwisowej, no ale wyścigu nie ukończył. Z innych ciekawych sytuacji na torze to był Nico Hülkenberg z Audi. Nico Hülkenberg, który miał całkiem niezłe kwalifikacje i nieźle sobie radzi na tym torze w Audi właśnie, ale on miał taką sytuację, że jadąc za Liamem Lawsonem, tam Liam zjechał trochę na żwir, który jest przy torze, parę kamyków podbiło się w górę. No i tak niefortunnie jeden z tych kamyków trafił bolid Nico Hülkenberga, że trafił w gaśnicę wbudowaną w samochód i też w awaryjne wyłączenie silnika. I po prostu jego silnik zgasł z tego powodu.
1: To ciekawe. Tak, nie wiedziałem, z jakiego powodu ten bolid zgasł, ale jest to ciekawa awaria.
0: No to teraz już wiesz.
1: Proponuję do kolejnych przygód na to, że wrócić już za chwilę. Flavor D, Skylar.

0: I wracamy do Formuły 1, wracamy na tor w Barcelonie. Przypomnijmy, już niedługo wyścigi w Hiszpanii odbywać się będą na innym torze, bo w Madrycie jest szykowany tor uliczny. Czy to będzie lepszy tor od Barcelony, tego nie wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o ten wyścig, to wspominaliśmy już o tej dobrej formie Lewisa Hamiltona. Lewis Hamilton ukończył ten wyścig na pierwszym miejscu. Brytyjczyk, tu zaznaczę. Na drugim miejscu był George Russell z Mercedesa.
1: Brytyjczyk.
0: Też zaznaczę. Na trzecim miejscu był Lando Norris z McLarena.
1: Brytyjczyk.
0: Po raz pierwszy od 1968 roku mieliśmy...
1: Też sobie zapisałem tę statystykę, też wydawała mi się niezwykle interesująca.
0: Mieliśmy w pełni brytyjskie podium.
1: Brytyjskie podium. Nie.
0: Tak, ale mimo to i tak słyszeliśmy po raz kolejny hymn Włoch na podium, co też jest fajne. Chociaż na podium właśnie nie znalazł się Andrea Kimi Antonelli. Przede wszystkim tutaj parę awarii było temu winnych i w sumie w głównej mierze powiedziałbym, że to awarie jednostek napędowych od Mercedesa, bo tak. To, że Lewis Hamilton znalazł się na pierwszym miejscu podium, ma parę powodów. Między innymi Lewis Hamilton skorzystał z dość fortunnego wirtualnego samochodu bezpieczeństwa, który został wywołany awarią zasilania w bolidzie Fernando Alonso.
1: Dobrze, ale tutaj chcę powiedzieć coś, czego nie mamy często okazji mówić. Lewis Hamilton miał świetny wyścig dzięki świetnej strategii Ferrari.
0: Tak, to trzeba też przyznać.
1: Rzadkie zdanie. Wiem, jak się dzisiaj pojawiło, przyniesie wam szczęście. Nie uważajcie. Dzisiaj cały dzień będzie dobry, bo to zdanie się nie pojawia często, więc uznajcie to jako dobry znak.
0: Dobra strategia. Fortunna awaria w jednym z aut, która wywołała właśnie te właściwe okoliczności. Plus też Lewis Hamilton dobrze pojechał w kwalifikacjach. Ale tak, Lewis Hamilton przede wszystkim mierzył się w tym wyścigu z duetem z Mercedesa. I tam mamy właśnie George'a Russella, który dojechał ten wyścig na podium. I mamy Andrea Kimiego Antonellego, który tą swoją serię wygranych już skończył, dlatego że w bolidzie Antonellego też padła jednostka napędowa. Tuż po tym, jak wyprzedził George'a Russella.
1: Co było strasznie smutne, bo wykonał kawał świetnej roboty na uszkodzonym skrzydle. Miał świetne tempo i no, nie było w tym ani krzty jego winy. Pojechał świetny wyścig, dobre, całkiem niezłe kwalifikacje i niestety praktycznie na 4 okrążenia przed końcem jednostka wysiadła. Po prostu siadła, ale tak to już jest w Formule 1.
0: Tak, ale to było też jakby timing tego był wyjątkowy, bo ledwo co byliśmy w szoku, że co się dzieje? Czemu Antonelli nie jedzie? Po czym realizator zmienił kamerę na bolid Leclerca, który też jedzie w jakimś dziwnym miejscu bardzo powoli. Także tak, jesteśmy na tym etapie tych regulacji, na tym etapie sezonu, że te problemy, błędy z jednostkami napędowymi, z bateriami też szczególnie, zdarzają się bardzo często. Te bolidy trochę padają jak muchy. No i zobaczymy, jak to się przeniesie na rywalizację w dalszej części sezonu.
1: Warto też przypomnieć, że każdy zespół ma prawo do wymiany swoich silników, ale to jest ograniczona liczba silników.
0: Zaraz zaczną się kary
1: z tego powodu i to też może bardzo mocno namieszać w zestawieniu. Tym bardziej, że do kar już się powoli zbliżamy, tak jak Franek powiedział. Mm.
0: Tak, a sytuacja w klasyfikacji generalnej jest interesująca, bo Andrea Kimi Antonelli trochę zmniejszył swoją przewagę nad pozostałymi kierowcami. Po jego piętach powoli zaczyna stąpać Lewis Hamilton właśnie. Andrea Kimi Antonelli ma 156 punktów, Hamilton 115, no znacznie mniej, ale i tak. George Russell, kolega Antonellego z zespołu, zaledwie 50 punktów za nim, czyli żeby to jakoś zobrazować, no to są dwa wyścigi, które wygrywa Russell, a Antonelli nie zdobywa w nich punktów. Czy to dużo, czy mało? No do końca jest jeszcze trochę czasu.
1: Do końca jest jeszcze trochę czasu, ale pamiętajmy o tym, że no Russellowi też to się przydarzy, Antonellemu też się to przydarzy, to jest dalej przewaga. Dalej duża przewaga.
0: Tak, jak na razie, jeżeli chodzi właśnie o takie sytuacje, gdzie jednostka silnikowa ma jakieś problemy i z tego powodu kierowca nie dojeżdża do końca wyścigu, no to mamy teraz Antonelli, który miał tak raz i Russell też miał tak raz. Więc tu wychodzi trochę na jedno. Z innych sytuacji należy też podkreślić całkiem niezłą formę zespołu Alpine, który też znalazł się podwójnie w punktach. Pierre Gasly był 7, a Franco Colapinto był 10. No i do tego jeszcze myślę, że kolejny zespół, o którym mówiliśmy mało w ostatnim czasie, to Racing Bulls, czyli ten siostrzany zespół Red Bulla. Tam Liam Lawson na 8 miejscu i Arvid Lindblad na miejscu 9. Swoją drogą, gdzieś tam poza torem toczą się dyskusje odnośnie tego, czy może nie powinno się wprowadzić pewnych regulacji, żeby takich siostrzanych zespołów po prostu nie zakazać. Ale to już jest kwestia...
1: Też o tym słyszałem, ale to jeszcze długa droga do tego, żeby takie regulacje nastąpiły, więc myślę, że przynajmniej 2 lata jeszcze zanim będą na ten temat poważne dyskusje, czy to zrobić, czy nie, to poczekamy.
0: Mm-hmm. I teraz już w sumie kończąc wątek Formuły 1, przypomnę, że wracamy do formuły dopiero 28 czerwca na Grand Prix Austrii na Red Bull Ringu. Czy być może Red Bullom przyniesie to szczęście?
1: Byłem w tym roku na Red Bull Ringu.
0: O.
1: Naprawdę.
0: Ale to z jakiej okazji?
1: Tak po prostu. Byłem po drodze. Naprawdę. Bez żartów byłem po drodze i tuż nagle zobaczyłem, że moja droga przez Austrię wiedzie dokładnie obok Red Bull Ringa.
0: Ale czy można było wjechać?
1: Można było wjechać, możemy się przejść, mają piękny, mają w ogóle super okolice i super budynek, w którym mają bolidy, mają motocykle, mają super taki tunel, w który taką aleję gwiazd w środku. Przepiękny do zwiedzania. Na tor sam nie można było wejść, bo była jakaś impreza Ferrari, nie ma to znaczenia, ale można było zobaczyć cały tor z góry i wyglądał spektakularnie.
0: A czy wiesz, po jakim torze można się przejechać? Normalnie, kiedy nie ma tam wyścigu?
1: Imola?
0: Jest wiele takich torów. Nie, nie chodzi mi o Imolę. Chodzi mi o tor...
1: Na Imoli też byłem.
0: Chodzi mi o tor w Le Mans. Mhm. O tor, na którym, przynajmniej na część tego toru, bo część tego toru odbyła się właśnie po zwykłych ulicach. I mieliśmy właśnie w ten weekend, równocześnie z Formułą 1, kiedy kierowcy Formuły 1 jeszcze walczyli na torze, to kończył się 24-godzinny wyścig w Le Mans we Francji. I tu

One się postawi autostradę. O, dużo fal, którąś w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwie. A wiem.

0: normalnie o tej porze.
1: 5 minut po godzinie 16, za sterami już jestem ja, czyli Kuba Sołtysik, i my dzisiaj przechodzimy do głównego tematu naszego programu, mam takie wrażenie, czyli porozmawiamy o Four Cornel Festival, czyli no, nie ma co ukrywać wyjątkowej, charytatywnej inicjatywy, która też powstała z takiej wyjątkowej sytuacji, a razem z nami w studiu Maciej, Michał, Franek, czyli uczniowie 7 ELO imieniem Juliusza Słowackiego, którzy są współorganizatorami tej inicjatywy. Dzień dobry, cześć panowie.
2: Cześć, witamy.
1: Właśnie, czyli tak jak wspomniałem, mówimy o Cornel, Four Cornel Festival. No nie jest to taka zwykła szkolna impreza, więc no, musimy zacząć od tego, od czego tak naprawdę się zrodził pomysł, jaka była geneza. Jak tak naprawdę pamięć o koledze Cornelu Kłodzie stała się taką siłą napędową, żeby stworzyć wydarzenie też na taką dosyć, mam wrażenie, dużą skalę.
3: No, geneza, no to tak jak już powiedział, bierze się od naszego kolegi Cornela Kłody, który 2 lata temu zachorował niestety na czerniaka. No bardzo, bardzo ciężka choroba i bardzo długo nie tylko on z nią walczył, ale walczyliśmy też my jako cała szkoła. Zebraliśmy łącznie około 4 miliony złotych na jego leczenie w Bostonie, które mimo że końcowo się udało, to jednak nawrót tej choroby no, sprawił, że Cornel tej warki nie wygrał, ale przez to, że my jako taka naprawdę nie, mimo wszystko niewielka społeczność szkolna, bo no, w samej naszej szkole jest około 600 osób, daliśmy radę zebrać tak potężne pieniądze na tak szczytny cel. Uznaliśmy, tak właściwie nasz wicedyrektor, profesor Michał Nitek uznał, że powinniśmy takie coś ciągnąć dalej, bo jeśli mamy taką moc, mamy takie narzędzia, żeby pchnąć to dalej, żeby zbierać pieniądze na takie cele, to czemu by nie zacząć cyklicznie jakiegoś wydarzenia, które właśnie mogłoby co roku wspierać jakieś konkretne osoby albo grupy ludzi, którzy po prostu potrzebują takiej pomocy.
1: No, czyli tutaj tragedię generalnie przekuwamy w coś dobrego, fantastyczna mobilizacja. No bo właśnie też mam takie wrażenie, że szkoła zazwyczaj przygotowuje nas do takich rzeczy, powiedzmy stricte, które nam się kojarzą ze szkołą, kartkówki, jakieś sprawdziany, etc., czy matura. Wy trochę musieliście się zmierzyć z cięższym problemem, czyli ze stratą, z chorobą, też z jakimiś sposobami, jak temu zapobiegać. I mnie zastanawia, czy wy czegoś nauczyliście się w takiej waszej rówieśniczej społeczności, czy dowiedzieliście się czegoś o samej społeczności, czy coś was zaskoczyło? Czy właśnie ta mobilizacja była jakimś takim zaskoczeniem?
2: No znaczy, wydaje mi się, że jako całe społeczeństwo zaskoczyło nas, jak wiele możemy i jak wiele możemy tak naprawdę, jak mamy taką, powiedzmy, wizję i jak wiele możemy, jak się zjednoczymy wszyscy razem i że tak powiem, wykażemy jakąś taką większą inicjatywę i właśnie ile możemy przekuć w dobro i ile dobra możemy dać innym, tak mi się wydaje.
1: No tak, no generalnie trochę się tego spodziewałem, że tak właśnie jest,
4: tak jest.
1: Bo to jest, bardzo dobrze się tego słucha, bardzo dobrze to też wygląda i no to jest niesamowite i godne podziwu, że się tak zbieraliście wtedy w jakimś własnym gronie szkolnym, a teraz to jeszcze przekuwacie dalej, no i tak naprawdę no chyba można powiedzieć, że ogólnowarszawsko już tutaj lecimy, bo właśnie, bo w tej edycji festiwalu, tak chyba można powiedzieć, zbieracie środki na oddział onkologii dziecięcej w dziecięcym szpitalu klinicznym WUM. No i zbiórka trwa już od 1 czerwca, z tego co wyczytałem, czyli ładna tak. data, w Dzień Dziecka zaczęliście zbierać. I na co dokładnie zostaną przeznaczone te fundusze? Wiecie już? Czy ma jakiś konkretny cel zbiórka?
3: Znaczy, wszystkie pieniądze, które zbierzemy właśnie na już odpalonej zbiórce na stronie zrzutka.pl, zostaną przekazane Fundacji Wielkie Serca, która właśnie jest partnerem, można by powiedzieć, z szpitalem WUM i te pieniądze właśnie zostaną przekazane na między innymi takie rzeczy jak sprzęty potrzebne do tego szpitala i tego typu rzeczy na właśnie oddział onkologii dziecięcej.
1: Czyli te najbardziej niezbędne rzeczy, których ewentualnie gdzieś tam brakuje. No ale właśnie, bo to jest, że przechodząc już stricte do festiwalu, jesteście uczniami liceum i średnio ile macie lekcji w tygodniu?
0: Powiedziałem, że tak około 7 dziennie.
1: 7, no to dobra, tak. Zaokrąglamy to do powiedzmy 7-6 godzin. No i teraz jak wam się udaje to połączyć te 6 godzin plus organizację festiwalu, bo to wygląda trochę ciężko. Jak się to udaje spiąć wszystko?
0: To znaczy, zdaje nam się, że jako, że to jest tak szczytny cel, to możemy poświęcić też dużo takiego wolnego czasu, no i jednak... Czasami po prostu musimy się trochę bardziej spiąć, odpuścić jakieś tam granie na komputerze po wieczorem i po prostu usiąść nad tym festiwalem. No i tak naprawdę to wiadomo, że nauczyciele, jako że to jest taki szczytny cel, rozumieją i czasem odpuszczą nam z nauką, ale...
1: W granicach rozsądku.
0: Dokładnie.
1: Okej, okay. No to za moment jeszcze porozmawiamy o tym, co konkretnie na festiwalu, a opowiedzą nam o tym Maciek, Michał i Franek, uczniowie 7 LO imieniem Juliusza Słowackiego. Zaraz wracamy.

0: 17 minut po godzinie 16. My wracamy do tematu Four Cornell Festival już niedługo. Razem z nami Maciek, Michał, Franek, uczniowie 7 ELO imieniem Juliusza Słowackiego. Razem z nami w studiu. Rozmawialiśmy już o tym, jaka jest geneza i jak tworzycie, czy wam się to udaje połączyć z lekcjami. Wszystko się udaje, no właśnie, ale na liście atrakcji towarzyszących, którą sobie wyczytałem, no to pojawiają się takie rzeczy, mam wrażenie, trochę nieszablonowe, bo będą zakupy w ciemno, będą masaże przez niewidomych, tak? Dobrze wyczytałem?
1: Tak,
0: i będzie również mistrz świata w arm wrestlingu i ja się zastanawiam, skąd się wzięły w waszych głowach takie no, oryginalne pomysły, bo nie słyszę się często o tego typu atrakcjach.
2: Wydaje mi się tak naprawdę, że przede wszystkim naszym celem było, żeby ten festiwal był dla każdego, dla kategoria wiekowa taka open, dlatego chcieliśmy znaleźć różne atrakcje, które mogłyby się spodobać każdej grupie wiekowej, grupie zainteresowań, dlatego między innymi mamy też u nas strefę kids, żeby tych właśnie najmłodszych, szczególnie rodziców, którzy przyjdą z najmłodszymi, żeby te dzieci też miały gdzieś swoje miejsce do zabawy. No a tak naprawdę wiele atrakcji pomogło nam zorganizować dzielnica Ochota i uznaliśmy, że na pewno coś dodatkowego nie zaszkodzi dodać naszym planogramie, żeby było po prostu ciekawiej.
0: No dobra, ale będzie mistrz świata w arm wrestlingu i na czym będzie polegała ta atrakcja, bo to mnie najbardziej zastanawia.
2: No tak naprawdę bardzo prosto. Można po prostu podejść do stolika i jakąś niemałą sumę. Za pewną sumę, która będzie oczywiście szła na zrzutkę naszą. Można się zmierzyć z mistrzem armwrestlingu, zrobić sobie jakieś zdjęcie, może jakiś podpis gdzieś, jakiś autograf.
0: Czyli siłowanie na rękę, to będzie... No dobra, to nie będzie łatwe. Będą jakieś, są przewidziane fory, macie jakiś przeciek, czy nie?
2: No zobaczymy.
0: Okay.
3: Trzeba przyjść i się przekonać?
0: No właśnie, trzeba przyjść i się przekonać. Wywołany był tak naprawdę już urząd dzielnicy Ochota, że gdzieś tam są współorganizatorem, że uczestniczą w tym całym powiedzmy procesie przygotowawczym do powstania festiwalu. I tak się też zastanawiałem nad tym, że no w zasadzie jesteście młodymi ludźmi i przychodzicie z jakimś pomysłem do urzędu. To było łatwe przebić się przez taką powiedzmy instytucję, która mogłaby się w głowie wydawać, że jest dosyć trudna do pokonania?
2: Mimo wszystko tak naprawdę tak. Wystarczył jeden mail. Wysłaliśmy tak naprawdę kilka maili do kilku oddziałów, gdyż nie za bardzo jeszcze byliśmy rozeznani, gdzie napisać, ale odpowiedź dostaliśmy stosunkowo szybko, tak naprawdę po jednym dniu. Od razu zostaliśmy umówieni na spotkanie. No i tak to się...
0: Czyli nie było takiej biurokracji, okej. Okay. Bardzo miło, bardzo miłe, takie coś innego można powiedzieć. I no przechodząc już do tego jeszcze, co będzie na festiwalu, to przed nami, jak zapowiadacie, 8 godzin muzy na żywo. Kogo będziemy mogli spotkać na scenie? Kto będzie?
3: Dokładnie, więc gramy od 16 do późnego wieczora, a na scenie mamy takich artystów jak Klementyna, Milton, Kocon, Fifth Column, 2K, Leo, Pan Savian, Perdzin i Żupan. Oraz FAM, Floral Bugs, Dudek P56 oraz Dixon 37, więc tak naprawdę muzyka jest bardzo zróżnicowana od popu po metal i hip-hop, więc tak naprawdę no, zależało nam, żeby to była inicjatywa dla każdego. Więc na pewno znajdzie się coś dla każdego.
0: Okej, czyli no, dla dzieciaków, dla starszych, dla dorosłych, jeszcze inne gatunki muzyki. Faktycznie chyba no, każdy został w jakiś sposób zaopiekowany na waszym festiwalu.
4: Iwa, bo po prostu
1: ma depresję jakąś, która no, nie jest w stanie być wyleczona przez nawet miłość, co jest no, ciekawym pewnie jakimś takim zjawiskiem, które można obserwować.
0: Ale ogólnie też słuchałem tej płyty i dobrze się ją słucha.
1: Moim zdaniem jest bardzo,
0: bardzo
1: fajna.
0: Dobra, tak.
1: Bardzo fajna, tylko to takie już za bardzo takie, takie za bardzo smutne, jakieś takie smętne utwory też takie są trochę nudnawe. Trochę są nudnawe. No i
0: ogólnie
1: co?
0: Polecamy.
1: Tak, polecamy. Mówiłeś, że już o tym coś tam chyba było wspominane, że Dawid Podsiadło nagrał utwór z Okim. Utwór tak. Nazywa się Bluza Taty. Posłuchałeś numeru?
0: Tak, posłuchałem numeru. No, trzeba było posłuchać, jak Dawid Podsiadło rapuje. Więc tak, posłuchałem. Ja jestem nawet fanem, powiem szczerze. Bardziej mi się tutaj podobał Dawid Podsiadło niż Oki, muszę powiedzieć. Mhm. Oki w tej piosence miał moim zdaniem jakieś takie... Tekst mi jakoś nie usiadł w ogóle, jakiś taki wydaje mi się trywialny dosyć, jakiś taki mało pociągający, ale taka chyba też miała być ta piosenka, trochę taka ckliwa, trochę taka, żeby wzbudzić taką nostalgię. Natomiast no, też usłyszeliśmy Dawida w trochę innej formie, w innym formacie przede wszystkim. I wydaje mi się, że naprawdę sobie poradził, chociaż słyszałem różne opinie.
1: No, no to... ja też zachwycony jakoś nie jestem tym utworem. Ale ogólnie uważam, że Oki jest bardzo sprawny. Uważam, że z tych takich nowych, mainstreamowych raperów, to jeżeli chodzi o flow, to jest chyba nawet najlepszy, bo naprawdę no, ma flow jak amerykański, jakiś kurczę Playboy Carti czy ktoś taki. Tylko, że tak jak mówisz, no właśnie często te teksty są takie... Trochę tak. Kierowane do młodszych chyba odbiorców.
0: No, tam był taki fragment, że nie słodzę herbaty, bo życie było gorzkie. Ja nie no, wiem, czy taki, jestem takim fanem taki takich, właśnie. No... No, ale sam numer warto posłuchać.
1: Tak, no i to jest właśnie z najnowszej płyty, nie wiem, co teraz mają ci artyści z tymi potrójnymi płytami, ale potrójna płyta, nie wiem, taka moda jest i to jest zapowiedź w ogóle czwartej części tej płyty, także taka sytuacja. No i informacja, którą ty mi podesłałeś, że podobno szykuje się płyta Sokoła z PZ-em?
0: No tak Sokół tutaj nie dementuje, o tak powiem.
1: No, Sokół
0: odpowiedział na komentarz.

0: komentarz.
1: Odpisał na komentarz na Facebooku, jak ktoś zapytał, będzie płyta z PZ-em, a on odpisał ze swojego oficjalnego konta, że w drodze.
0: No właśnie.
1: Nie wiadomo, czy to fake, czy nie. Nie wiadomo, o której godzinie to napisał, nie? Bo tu widzę tylko Las Klinie jest 8 minut temu. Jak to było w środku nocy, to może...
0: Może być różnie, ale no to by była ciekawa płyta, no naprawdę.
1: To bardzo ciekawa
0: dwie
1: płyta.
0: Dwie takie legendy, kurde, no to ja wyczekuję.
1: No i na koniec bardzo smutna wiadomość tego pierwszego wejścia. Nie żyje Oliver Tree, to już jest wiadomość z 14 czerwca. Amerykański wokalista, producent i też internetowy performer, miał 32 lata, zginął w Rio de Janeiro w Brazylii w katastrofie dwóch śmigłowców, które się zderzyły ze sobą. Wszyscy, którzy byli na pokładzie obu tych śmigłowców, zmarli, więc oczywiście kondolencje tutaj dla rodzin wszystkich, nie tylko Olivera Tree, który był najbardziej znaną osobą, no ale to jest tragedia wszystkich tych sześciu osób. No i teraz właśnie zagramy utwór Olivera Tree o wymownym tytule Life Goes On.

0: Za 14 minut, godzina 16, my wracamy do muzyki, do newsów muzycznych. Janek Stuhl-Krustal z nami w studiu. Co tym razem?
1: Teraz mamy newsa z Polski. Nie jest to może jakiś wielki, wielki news, ale jeżeli chodzi o alternatywną scenę, no to myślę, że bardzo ciekawy, no bo Dorota Masłowska i Wacław Zimpel założyli swój projekt muzyczny, nazywa się My i Ja, i zadebiutowali utworem Zapamiętaj te wakacje. Masłowskiej i Zimplowi przy tym pisaniu tego utworu towarzyszyła córka pisarki, Malina, i ona właśnie odpowiadała między innymi za tekst. Utwór łączy taką melorecytację, syntezatory, klarnet, też trochę jakichś takich field recordingów. No, Wacław Zimpel to jest bardzo, bardzo zdolny polski artysta, więc jest to ciekawy projekt. No i 14 czerwca odbył się w warszawskim, koncert, w którym zagrali trochę tych utworów zapowiadających tę płytę, a cała płyta ukaże się w listopadzie, więc myślę, że ciekawy projekt taki przed nami. Grammy wprowadza 5 nowych kategorii. Teraz pojawią się też na przykład nagrody za najlepsze wykonanie, jeżeli chodzi o azjatycki pop, czyli wchodzi już coraz bardziej na salony K-pop, J-pop. Słuchasz trochę takich rzeczy? Coś tam dzisiaj kiedyś ten?
0: Nie, raczej. Jeszcze do mnie to nie doszło, chociaż coraz częściej właśnie ludzie z mojego otoczenia zaczynają słuchać i nosiłem rzeczy, żeby mieć o czym rozmawiać, i będę musiał w końcu się zgłębić.
1: Ja jestem wielkim fanem produkcji i zawsze jak ktoś mi mówił na przykład, nie, ta płyta jest przeprodukowana, to mówiłem, nie ma czegoś takiego jak płyta przeprodukowana, ale K-pop i J-pop, one naprawdę są przeprodukowane, bo tam już jest to po prostu tak wszystko dźwiękowo jest od linijki, tak wytrenowani są ci artyści, jakoś po prostu hodowani od dziecka na gwiazdy, żeby tylko jedli konkretne rzeczy, żeby idealnie tańczyli, wyglądali, ruszali się. Nie o to chodzi moim zdaniem w muzyce.
0: Ale wiesz co, mam wrażenie, że w Korei szczególnie, no ludzie są tak bardzo dosyć ułożeni. Poza tym, jak się ogląda czasami teledyski, na przykład BTS-u, to masz takie wrażenie,
1: że są spektakularne.
0: Są spektakularne, ale
1: światło tam jest niesamowite.
0: Jak oni wyglądają też, no, że to po prostu są takie porcelanowe lalki.
1: Tak.
0: Może nieładnie się tak wypowiadać o kim, ale tak wyglądają.
1: No tak.
0: Ja miałem okazję być w Korei i to nie jest tak, że tylko oni tak wyglądają. Po prostu Koreańczycy tacy są, taką mają urodę.
1: Tam są bardzo popularne operacje plastyczne.
0: Tak, plus też bardzo mają skincare routine.
1: No tak, tak.
0: więc tak, no jest to dosyć zaawansowane.
1: Znaczy jest to na pewno niesamowity spektakl, tak, oglądanie tych teledysków K-popowych, bo ja sobie to oglądałem właśnie w HD, na telewizorze, dobry dźwięk, i to naprawdę wtedy, jak one tam wychodzą, tam w ogóle zmieniają się te różne plany, kolory, wszystko to wygląda, no my jesteśmy w Europie tutaj daleko za.
0: Taylor ma się czego obawiać?
1: Jeżeli chodzi o taki po prostu poziom, jakby jakość wykonania, no to już jesteśmy jakby za, ale jeżeli chodzi o taki walor czysto muzyczny, to moim zdaniem na razie to nie ma się w ogóle.
0: Czym martwić?
1: Sean Diddy Combs, znany jako P. Diddy, prawdopodobnie wyjdzie z więzienia jeszcze wcześniej niż zakładano. Możliwe, że to będzie już 23 lutego 2028 roku. Czemu doszło do kolejnego już skrócenia jego wyroku, nie wiadomo, no bo nie jest on medialny, to wiedzą tylko osoby, które mają tam dostęp do informacji w sądzie. No, myślę, że nie wiemy, no ja się tej sprawie nie przyglądałem, ale podejrzewam, że to, że jest znany, raczej mu w tym nie przeszkadza.
0: Raczej nie, no siła pieniądza, siła, to jest dobry argument.
1: Na pewno, na pewno. No ale tak jak mówię, nie znam sprawy, nie wiem, może P. Diddy w ogóle jest niewinny. Nie. Wątpię, szczerze mówiąc, wątpię. Future zapowiedział nowy album, The Real Me. Długo musieliśmy czekać na nową płytę Future'a, bo już ponad 2,5 roku minęło, a kiedy się ukaże ta najnowsza płyta, jeszcze nie wiadomo, ale prawie na pewno będzie to w tym roku, także wszyscy fani i fanki trapu mogą się, myślę, cieszyć, no bo to jest legenda wielka tego gatunku. Nie żyje Abdullah Ibrahim, jeden z najważniejszych amerykańskich pianistów i kompozytorów jazzowych. Zmarł w wieku 91 lat, także przeżył długie i owocne życie. Pozostawił po sobie niesamowitą dyskografię, mnóstwo muzyki. Jak ktoś chce się zainteresować jazzem z RPA, no to wspaniała okazja właśnie, żeby przypomnieć sobie muzykę tego mistrza. A na koniec posłuchamy nowego singla Keleli, już chyba ostatniego, bo niedługo premiera jej nowej płyty 10 lipca będzie. Ja się żegnam, nie wiem, czy ty jeszcze potem będziesz się pojawiał.
0: Ja się jeszcze nie żegnam, bo tutaj tak płynnie przejdę do Alternatora, więc oczywiście. Ja się jeszcze nie żegnam. Tak. Ale był z nami Janek z Cukru i kończymy to wejście utworem Outta Time.

0: nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama. Campus. Same sztosy.

0: like it, but I'm not gonna take advice from you.
1: Prue the pain. Chasing status. Nie słyszę siebie w słuchawkach, wiesz? To jest taki, to jest taki minus.
2: A czekaj. A teraz?
1: A teraz nawet za bardzo.
2: Całkiem dziwne przywitanie.
1: Czemu?
2: Marta Boroń razem z nami.
1: Kuba Sołtysik. W tę piękną środę. Środa jest? Tak.
2: Jest środa. I chyba nie ma co przedłużać. Witamy was w Alternatorze.
1: Cześć.
2: Zaczynamy.

0: Jedyneczka. To jest abordaż. Padłeś, powstał. Problem? Złotowa. Jak Disney. Z Red Tube'a, z bazy się gołdą. Podtruwam, coś leci przez okno. Jest druga, co wrzucić se najpierw? Dylemat, grzyby czy papier? Wybieram, wita się pacjent. No siema, lak. To mówię, nie mogę być tutaj taka obiektywna przy tym utworze. Ty pali z rury dwie dziewczyny z wiadra. Bardzo lubię, wręcz bym powiedziała. To chyba nie jest wymiana Erasmusa. Ktoś podpala chatę, grzeje jak potykcie. Mówię, kaszcie to coś. My wam przypomnimy jeszcze numery, pod którymi można głosować. Numer SMS-owy 886-971-971. Za karę, patrzę na dywan, fraktale, faluję jej tribal, jak fale, w szkiełku gra bajka. I tutaj możecie zagłosować na jedyneczkę. W Holdema, mam w dłoni Samarę, na ręce pokera, na stole krążki, nie do hokeja. Alternator. Mówisz, że cię stać,
1: może nie. Mówisz, że cię stać. I druga propozycja od nas to TWD Buda Ucz. Wiedziałem, że ten moment...
0: Umiesz, dobrze.
1: No oczywiście Jamal z Nicole Tymcio na ficie Marchew. Biłem się przez i znowu w nowiu znajdę cię.
0: Poznasz mnie, mam na sobie tej miłości tatuaże. W ogóle chcę zauważyć, że TWD brzmi jak jakaś nazwa polskiej firmy zajmującej się budownictwem i remontami.
1: Trochę tak.
0: Idealna.
1: Ale nie sponsorujemy oczywiście.
0: Kubuś, czy przypomnisz szybko, masz 6 sekund numer telefoniczny?
1: Poczekaj.
0: 228-277-205. Ha! No i tutaj możecie dzwonić. Ja już sprawdzam, czy dzwonicie. Linia jest tymczasowo pusta, więc 228-277-205. Tutaj możecie dzwonić i głosować na jedynkę albo dwójkę w dzisiejszym alternatorze. Piszecie SMS-y, głosujecie jedyneczka, dwójka. Ów dobry strzał w ciemno, Tomek napisał. Więc czekamy również, możecie pisać na WhatsAppie. O, tutaj też jesteście. Jedynka w ciemno, poproszę. Hej, dwójeczka, witamy. Możecie pisać, co tam u was.
1: Tak
0: i możecie oczywiście dzwonić i opowiadać, co u was, czy dzisiejsza środa, piękna środa była u was piękna, czy może
1: czy
0: jakieś
1: taka piękna.
0: Trudności i wyzwania was spotkały.
1: Ze wszystkim się rozprawimy, możecie nam opowiedzieć o wszystkim, wszystkie bolączki, Marta, Kuba, postaram się rozwiązać, albo
0: jak najbardziej.
1: Tak, służymy.
0: Tak. Cześć czołem, głosuję na dwójkę. Czy jest szansa? O właśnie, właśnie, miałam to też powiedzieć, że możecie podsyłać propozycje muzyczne. My spróbujemy je spełnić. I tutaj właśnie słuchacz napisał jedną z propozycji. Możesz nawet, Kuba, poszukać.
1: Tak jest,
0: bo,
1: tak,
0: pomiędzy parami postaramy się takie poproszone przez was piosenki puszczać w kampusie. Także zachęcamy, nie wstydźcie się. My tu jesteśmy, no nie tak często, ale nie ma co się wstydzić, prawda?
1: Tak jest, możecie śmiało...
0: Czego poszukujesz swoim wzrokiem?
1: Czego poszukuję? No. A tak patrzę, co tam dalej się dzieje.
0: Co tam dalej, tak.
1: No.
0: Dobrze, no to jak nie mamy żadnego telefonu, no my czekamy. A co zagramy teraz?
1: No właśnie, musisz mi dać chwilę, właśnie tego wzrokiem poszukiwałem, bo wiesz, no tutaj jednak, jakby to powiedzieć, jeszcze się oswajam z tą konsolą, to nie jest najłatwiejsze.
0: No ja wiem, tak, Kuba po raz drugi,
1: tak.
0: po raz trzeci chyba realizuje.
1: Tak, to nie jest najłatwiejsze zadanie,
0: to nie jest najłatwiejsze.
1: Ale robię co mogę, prawda?
0: Dobrze, możesz też zobaczyć, czy jest ten utwór właśnie z SMS-ów. O! Coś jest jedzone, już widzę, że na WhatsAppie jest jedzona zielona fasolka z jajem sadzonym i młodymi ziemniaczkami, humor Gituwa. Jezu! Ale mi się poprawił humor.
1: Dlaczego?
0: To jak że zobaczyłam zieloną fasolkę z jajem sadzonym i z młodymi ziemniaczkami. Mam nadzieję, że jest tam bułka tarta.
1: Aha, żeby tak było już całkiem,
0: wyznajesz
1: tak?
0: Tę zasadę, że jak jest zielona fasolka szparagowa, to musi być bułka tarta?
1: Wiesz co? Ja to zazwyczaj jem u mamy, więc...
0: No to tym bardziej!
1: Więc jak mama da, to tak, to uznaję jak najbardziej, oczywiście, że tak.
0: Ktoś dzwoni do nas nie na ten numer, ale mamy jeszcze jeden telefon na dobrej linii. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry!
0: Dzień dobry! Kto po drugiej stronie?
2: To ja.
0: To cześć, ja. Na co głosujesz?
2: Na dwójkę chcę.
3: Na dwójkę, dobrze, czyli na Jamala i Nicole Tymcio. Dobrze, a co u ciebie? Czesio, ja wiem, że to ty, co u ciebie?
2: Złapałaś mnie!
3: A jak?
2: No w porządku, w końcu te deszcze się skończyły i teraz trzeba się zastanowić, co robić w taką pogodę, muszę to przemyśleć.
3: Tak, no ale nie sądzisz, że jest większy repertuar zajęć w czasie dobrej pogody niż w czasie złej? W czym wybierać?
2: No, trudny orzech do zgryzienia teraz.
3: Dobrze, no ja proponuję, dzisiaj jak tutaj szłam do radia, to szła tyle młodzieży szło nad Wisłę, więc myślę,
1: rowerek, bieganko, nad Wisłą szczególnie.
3: No nie wiem, czy szli na rowerek albo na bieganko nad Wisłę, ale szli w tamtym kierunku, więc to jest
1: jedno z dobrych posiedzieć.
3: Tak, tak, zdecydowanie. No dobrze.
2: Zawsze jakaś koncepcja, ale muszę pomyśleć samemu.
3: Dobrze, jakbyś coś wymyślił, to daj znać.
1: Daj znać, odzywaj się.
3: Może nas zainspirujesz.
1: Tak jest. I przede wszystkim całą resztę.
2: Dobra.
3: Dzięki bardzo za telefon.
2: Muszę kończyć, mama dzwoni, pa.
3: Dobra, pa.
1: Hej. No dobrze.
3: No tak, już tam ustawiłeś?
1: Tak.
3: Chwila, niestety redukcja, więc bez bułki, to a propos tej zielonej fasolki, ale garść kopru świeżego, tak. No i super.
1: Tak?
3: No i
1: super. Doceniasz taki wybór?
3: Tak, no na redukcję to tak bułka tarta z patelni to tak średnio.
1: To tak
3: ale
1: średnio.
3: Koperek ale jak najbardziej.
1: Okej, okay. No
3: jak
1: dobrze.
3: Najbardziej. Dobrze, gramy, bo już
1: gramy,
3: długo gadamy.
1: Tak, gramy
3: ale
1: jedną z waszych propozycji, która padła, The Chemical Brothers, Block Rocking Beats.

0: Alternator.
1: No i zaczynamy drugą parą w tym rozdaniu, a zaczynamy ją od Bulls on Parade, Rage Against the Machine. Nieco rockowo.
2: Nawet mocno.
1: Nawet mocno. Jedyneczka od nas, możecie zgłaszać jej wybór pod 886-971-971. To są SMS-ki. No albo oczywiście do nas dzwonić 228-2705.
0: Alternator.
2: I dwójeczka w podobnym vibe. Feel Good Hit of the Summer i Queens of the Stone Age. 228-2705, tutaj możecie dzwonić i głosować, albo 886-971-971. No i właśnie tak jak powiedziałam, Grzegorz napisał: Czesia nie znacie? Oczywiście, że znamy.
1: Oczywiście, że znamy.
2: Oczywiście, że znamy.
1: Tak jest.
2: Tylko powiedziałam, że cześć Czesiu. Dobrze, są głosy w SMS-ach i są głosy na WhatsAppie. Cały czas czekamy na telefony. Wiemy, że stoicie w korkach. Na pewno to jest dobry moment, aby do nas zadzwonić, żeby zagłosować, żeby powiedzieć, dlaczego głosujecie akurat na ten utwór i opowiedzieć, jak wam mija ten tydzień. O, właśnie mamy telefon. Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
3: Dzień dobry, chciałbym zagłosować w Alternatorze.
2: Oczywiście.
1: Dzień dobry. Z kim mamy przyjemność jeszcze na początku?
3: Tak. Andrzej mam na imię.
2: Cześć, cześć Andrzej. Andrzej. A głosujesz na jedynkę czy na dwójkę?
3: Na jedynkę, moi drodzy. Rage Against the Machine. Po prostu dawno ich nie słyszałem.
2: No to jesteś kawałek. Fanem. Jesteś fanem?
3: Jestem fanem, wiesz, jeszcze sprzed wielu, wielu lat.
2: Ja też lubię. Też lubię i dawno nie słyszałam, dlatego się ucieszyłam, jak zobaczyłam tutaj na naszej playliście. A gdzie jesteś? Gdzieś jedziesz, super, czy jesteś kawałek w domu?
3: Słuchaj, jadę samochodem, no i Dzikowskiego stoję, jak zwykle korek. Dzisiaj tak jakiś taki mniejszy. A przy okazji, słuchajcie, dzisiaj rano jechałem, usłyszałem korki w Warszawie. Już nie pamiętam, kto to tam. Do
2: tak, Ewa i Dawid chyba.
3: Ale Dali Czadu, kurczę, no po prostu włączyłem, wiesz, i od razu mi zrobili dzień. Ja uwielbiam, jak trafię na korki w Warszawie.
2: Do jakiej piosenki śpiewali korki?
3: Sabrina Carpenter chyba, wiesz?
2: Może, ja dzisiaj nie słyszałam jeszcze.
3: No tak, kurczę, nie no, super brzmiało, naprawdę.
2: No oni wymiatają.
1: Czyli oprócz Alternatora polecamy również poranki.
2: Oczywiście, że tak.
3: No pewnie, że tak. Wiesz, jak rano jadę, są korki, was słucham, po południu wracam z pracy, są korki i też was słucham.
2: Bardzo nam miło, Andrzeju. Dzwoń do nas częściej i tak.
1: I nie tylko jak jest Rage Against the Machine.
2: To jest, dokładnie, dokładnie.
3: Dobra,
2: dziękujemy ci bardzo, serdecznie. Pozdrawiamy również, trzymaj się.
1: Pa.
2: Na razie, pa. Dobrze, były telefony, teraz chwilowo nie ma, więc myślę, że można się dodzwonić.
1: Linia otwarta.
2: O, i właśnie już nie.
1: Halo.
2: Siemacie.
4: Ja też jestem Andrzej, tylko mam na drugie Andrzej, na pierwsze mam Marcin.
2: No i tak mam właśnie, Marcin. Tak widzę, no, że Marcin.
1: Marcin
2: i
1: Andrzej.
4: Tak?
1: Zapisujemy.
4: A, wpisaliście mnie, kurde, ale w czas.
1: Tak jest.
4: Gitaruchy macie teraz, nie? To ja tak na jest. Queensów, proszę.
2: Na Queensów,
4: ja
2: dobrze.
4: Ja jednak jestem
2: czyli jednak
4: Queensowy, nie Rage'owy.
2: No dobrze, zapisany głos.
4: Na Queensów, proszę.
2: A ty co robisz aktualnie?
4: O. Obiad gotuję, wiesz, dla mamusi w podejrzłym wieku, no.
1: A, okej.
2: Okay. A co tam gotujesz tam dobrego?
4: Klopsiki, proszę ciebie. Klopsiki.
2: Dobrze, no to całkiem fajne. No. Całkiem fajne.
4: Znaczy nie, no trochę skłamałem, teraz właśnie pozmywałem, już jest po obiedzie. No.
2: Ale dobrze, cenię za autentyczność.
4: Już jest po obiedzie i ten, właśnie chciałem odpocząć przy Alternatorze.
2: No i bardzo dobrze, teraz jest pora na drzemkę.
4: No, także ślipka serdecznie, kurde, trzymajcie się.
2: Trzymaj się również, Marcin, na razie.
1: Hej. No i to jest ten czas, w którym już rozpoczynamy tak naprawdę pierwsze otwarcie. Znaczy rozpoczynamy, ujawniamy, kto wygrał.
2: Tak.
1: Pierwsze otwarcie, a był to problem.
2: Jak Disney.
1: Jak Disney, zaczynamy.

0: nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Reklama. Minęła 17.30, Wojciech Junoszek-Sielewski.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Za chwilę w serwisie odpowiemy na pytania, co w Sejmie mówią o aferze związanej z gigantycznymi zarobkami lekarza radnego, co się dzieje we Warszawie oraz kto dzisiaj gra.
3: Wiadomości.
2: Warszawska prokuratura podjęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie lekarza radnego. Szpital Południowy, w którym pracował, przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez niego oszustwa. Koordynator SOR-u w placówce, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. W poniedziałek przestał być on członkiem koalicji. W szpitalu trwa kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował też, że audyt obejmie także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach. Sprawa wywołała poruszenie w Sejmie, mówi premier Donald Tusk.
4: W interesie środowiska lekarskiego jest, żeby usiedli wszyscy do stołu i zastanowili się, jak ten system naprawić. Jak utrudnić, a właściwie uniemożliwić wykorzystywanie systemu zdrowia do takich zdarzeń. Kontrole stwierdzą, na ile to jest masowe i gdzie to ma miejsce.
2: Sprawę komentuje również Przemysław Czarnek.
5: Chodzi tu przede wszystkim jednak o oszustwo cwaniaków z koalicji 13 grudnia. Ten człowiek w sposób cwaniacki oszukał Polaków i wyłudził 1 600 000 zł. I to jest wina wierchuszki Platformy Obywatelskiej. Tuska, Kierwińskiego, Trzaskowskiego i całej reszty pomagierów z PSL-u, Lewicy i Polski 2050. Do dymisji.
2: A z mównicy sejmowej Marcelina Zawisza z partii Razem.
6: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie. Trzeba wprowadzić natychmiast zasadę albo-albo i wyrzucić kontrakty tam, gdzie jest ich miejsce, na śmietnik.
2: Marszałek Sejmu zapewnił, że ustawa umożliwiająca zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL będzie procedowana ekspresowo. A teraz skrót wiadomości z Warszawy. Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej 8 od dzisiaj w rejestrze zabytków. Kamienicę wzniesiono w 1912 roku dla przedsiębiorcy Moszka Fuchsa według projektu wybitnych architektów Wacława Hepena i Józefa Napoleona Czerwińskiego. Wybudowana została na terenach dawnego folwarku Kawęczyńskiego. To czasy zamierzchłe, dlatego teraz o tym, co jutro, a to bardzo ważna rzecz, ponieważ pływalnie na Moczydle i Inflanckiej otwierają się dla odwiedzających. To idealne miejsce, żeby spędzić słoneczny weekend. Odwiedzających czekają baseny rekreacyjne, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie wodne oraz rozległe tereny zielone przeznaczone do plażowania i wypoczynku.
3: Sportowy kampus.
2: Mundial trwa w najlepsze. Dzisiaj zobaczymy dwa mecze, dwa kolejne po północy. Za półtorej godziny Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, dwie godziny później Anglia zagra z Chorwacją. Puchar Świata rozgrywany jest po drugiej stronie globu, więc mecze rozgrywają się późno dla czasu polskiego. O pierwszej Gana rozegra mecz z Panamą, a o czwartej w nocy Kolumbia z Uzbekistanem. Kibicom życzymy meczów pełnych wrażeń. Jeśli jednak ktoś ubolewa, że z uwagi na miejsce rozgrywek nie może przeżyć tak intensywnych sportowych wrażeń na żywo, już w tę sobotę zapraszamy nad Wisłę na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce.

0: Alternator.
1: 21 minut do godziny 18. I kolejna para alternatora. The Wave i Jungle. To taka przyjemna propozycja numer 1. Dwa, dwa, 8 2 7 7 2 0 5 to numer telefoniczny. I 8 8 6 9 7 1 9 7 1, tutaj możecie pisać SMS-y albo na WhatsAppie i zagłosować na swój bardziej ulubiony utwór.

0: No i spokojnie to już było. Druga para to Disclosure i Leon Thomas z utworem Deeper.
1: Co już było? Co już było?
0: Że spokojnie to już było.
1: To coś rozumiem.
0: Czasem nieporozumienia tutaj się zdarzają, ale żeby je rozwiać, to wy możecie do nas dzwonić 228-27-7205 albo wysyłać do nas SMS-y 886-971-971.
1: Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
2: Cześć, Bąbelki, Grzegorz z tej strony.
1: No, cześć,
0: cześć, Grzegorz.
1: Jak ładnie.
0: Jesteśmy Bąbelki. Co dla ciebie?
2: Jeżeli dwójka to już było, to może jedynkę.
1: No też właśnie tak to zrozumiałam. Dokładnie tak. Dobrze, na jedynkę, na
0: dobrze,
1: Jungle, The Wave.
0: Na Jungle, tak.
1: Dobrze, Grzegorz, co u ciebie?
2: Świetnie. Piękna dzisiaj środa, chyba nie wiem, czy... Nie, no macie okna, także już wiecie, że spadnie.
0: Tak, mamy nasze kampusowe okna.
1: Patrzę przez okno i widzę, że jest środa. Dokładnie, tak to, tak. Tak to działa.
0: I całkiem słoneczna środa, także jest już całkiem dobrze.
1: Tak.
0: A czy ty
2: jest
0: coś...
2: Dobrze. Myślę, że rower chyba w związku z tym będzie.
1: O, fajowska.
0: A masz jakąś trasę do polecenia?
2: Taką trasę w zależności od ile mam czasu, bo to jest bardzo mocno związane. Jak przemieszczam się po Jelonkach i po Bemowie, tu jest sporo.
1: A to moje tereny. Tak powiem,
0: o, to Marta zna, może ją mijasz czasami.
2: Sporo nie... jest ścieżek, także można zawsze coś wybrać. No.
1: To prawda, tylko ja nie jeżdżę na rowerze tutaj w Warszawie, niestety.
2: Aha.
1: Ale chcę. Przygotowuję się do
2: jak
1: tego.
2: Jak będzie mknął taki w czerwonym kasku, to ja.
0: Okej, okay, no to dobrze. No
1: i już to, Grzegorz. To,
0: no cóż, no to może akurat kiedyś wam się uda spiknąć. Będzie to
1: wyzwanie.
0: Na pewno, no,
1: na pewno.
0: Zobaczymy.
1: Dobrze, dziękujemy za głos. A powiedz, Grzegorz, będziesz w sobotę na naszych mistrzostwach?
0: Właśnie.
2: Taki mam plan.
1: O!
2: I właśnie nie wiem, z kim rozmawiać, ale jak się pytacie, to ja zapytam, czy ja potrzebuję jakiegoś potwierdzenia od was, jakiejś zwrotki, że się zapisałem?
0: A z...
2: Czy po prostu idę...
0: Zgłaszałeś się na formularzu, tak?
2: Zgłaszałem się na wydarzeniu, tak, tylko że no, zgłosiłem się już tak jakby po tym weekendzie, kiedy był odwołany, bo wcześniej mi termin zupełnie nie pasował, a jak mi wyskoczyło, że przekładacie, to się tak ucieszyłem. Mówię, no to może jeszcze się dam radę zapisać.
0: To jak wypełnia...
2: Wydaje mi się, że się zapisałem, ale nie mam żadnego info zwrotnego, więc nie wiem.
0: Nie, to wiesz co, to generalnie jak nie dostajesz żadnego info, to polecam, żebyś jeszcze raz się tam zgłosił, ewentualnie przeklikał przez ten formularz, ale jak go przeklikałeś, to raczej jesteś na liście.
1: Tak, to na pewno, ale okay. Są techniczne sprawy, ale chciałam zauważyć, jaka idealna sytuacja, że komuś nie pasowało wtedy,
0: tak, a teraz?
1: W sobotę poprzednią, a teraz pasuje.
2: W roku nie pasowało, bo mam takie zloty rodzinne, że tak powiem. No i tak się, że tak powiem, układało, że w tym samym dniu właśnie w sobotę takie zbiorowisko dużej części rodziny, że tak powiem, się wydarzyło. Mówię, no to muszę być tam, no,
1: no
2: a
1: pewnie.
2: Tutaj bardzo chciałem z nami być tu. No i mówię, jak się okazało, że pogoda marna i że będziemy za tydzień, no to mówię, no chyba los czuwa,
0: no
2: chyba
0: to
2: wygram.
0: No, Grzegorz, wielka klasa,
1: pogoda ma
0: to widzimy
1: być świetna,
0: się w sobotę w takim
1: tak,
0: razie.
1: Tak, więc widzimy się. Będziesz w czerwonym kasku?
2: Zastanowię się. Jeżeli to ma być rozpoznawalny, że taki znak, to być może wezmę ze sobą.
1: Dobrze, ja
0: no to dobrze,
1: słowo.
0: To widzimy się. Trzymaj się,
1: dobra,
0: Grzegorz.
1: Dzięki bardzo, na razie.
2: Pozdrawiam.
1: Pa. Halo, halo, dzień dobry.
3: Cześć, cześć, Janek z tej strony.
1: Cześć,
0: cześć Janek.
1: Janek,
0: co dla ciebie?
3: Słuchajcie, a moglibyście mi tak na szybko przypomnieć jedyneczkę i dwójeczkę, bo
1: o,
3: ja się dopiero...
1: Oczywiście,
0: to nie ma problemu.
1: Jedynka to The Wave i Jungle, a na dwójce Deeper i Disclosure i Leon Thomas.
3: No, to dwójeczka.
0: Dwójeczka.
1: Na dwójeczkę, na Deeper. Dobrze.
0: Dobrze, Disclosure.
1: Zagłosowane. A co tam u ciebie, Janek, co porabiasz?
3: Wiecie, ja teraz latam, załatwiam sprawy, stojąc sobie w koreczkach, klasycznie, ale w weekend odwiedza mnie znajomy ze Szkocji, więc jestem bardzo podekscytowany.
1: O, fajnie. Super! Ale co, długo się nie widzieliście?
3: Że mistrzostw świata.
1: A tak.
0: Mistrzostw świata, ale w papier, kamień, nożyce czy mundial? Co masz na myśli? Musimy to ustalić.
3: No. Mam na myśli mundial, bo no, on jako Szkot jeszcze przynajmniej ma prawo faktycznie komuś, tak wiecie,
0: no, kibicować.
1: No, wiem. Ale to jest przykre.
0: To jest trochę przykre.
1: No, w sensie, że my nie
0: możemy. Że my nie możemy. Ale jesteś tym kibicem, który faktycznie ma nastawione budziki na 3 w nocy i faktycznie wstaje i ogląda te mecze?
3: Słuchaj, ja jestem kibicem, który tylko i wyłącznie ogląda reprezentację.
0: Okej, okay, czyli mało...
3: Że strasznie mnie i tak wkręcił ten mundial, no.
1: No właśnie słyszałam, że naprawdę są, że tak powiem, pełne emocji te mecze.
0: Trochę tak.
1: No, ja
3: to... Emocje emocjami, ale niekończąca się wymówka do spotkania ze znajomymi.
1: No oczywiście, że tak.
0: Ale o 3 w nocy?
1: No jak?
3: Ale jak dobrzy znajomi.
0: No w sumie wymyślam, w sumie tak. No, w sumie
1: nie, no to super, super plany na weekend. Jednakże jakbyście chcieli wpaść do nas na imprezę nad Wisłą, na Plac Zabaw nad Wisłą w sobotę, to zapraszamy.
3: Pewnie, no. Pewnie. Dzięki bardzo.
1: Dzięki.
0: Miłego oglądania, miłego. Trzymaj się, hej.
1: Pa. Może rozwiążemy parę?
0: Nie, teraz nie rozwiążemy.
1: A właśnie, bo teraz jest propozycja wasza od Grzegorza. Dobrze mówię?
0: Tak.
1: I będzie Sorry, I'm late.
0: Od Collective Tourmasters. Strasznie ciężka nazwa, ale wiemy o co chodzi. Posłuchajmy.

0: Alternator.
1: Yo, czekam na 5, 2, 3 jak zawsze. Ludzie kminią, jak się wyrwać z tej zamuły. To jest straszne gwarancje.
2: I następna para. Śmierć, a czasem sens ginie w tle. Ciągle głodne oczy i stylówka. To mój pech, mijam szkołę. Stres ogarnę. Doceniam za tekst od czekam na 5, 2, 3. Tym oczem daj mi oddech proszę, jak Beethoven. W morosporcie chodzę przez warszawskie ulice. Jeśli chcecie usłyszeć ten utwór w całości, możecie głosować pod 886-971-971.
1: Ból, chyba go uduszę. Tu z tym buchem muszę znów tuszem zapchać
0: Alternator.
3: Ludzie z wind mają szyje długie, kręte do siebie pięte.
4: No i dwójeczka to windy w wykonaniu Dziwne Sny i Belka Dot.
3: Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
5: Jeszcze bardziej chcę wbić.
3: Zepsuje się, tak. Będzie koszmar.
4: I niezmiennie możecie puszczać do nas SMS-y i głosować 886-971-971.
3: Zjedli nawzajem, pokażą korpusy bez twarzy.
2: Chyba, że na taki szybki telefon też możemy się zgodzić. 228-27-7205.
3: Mam osobowość jak dwóch, a twoje rany, nagany na plany mam nastawiony swój słuch. Mówiliśmy, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz winna zawsze.
2: To będzie szybka para, więc szybka zbieramy para. Przede wszystkim głosy SMS-owe, WhatsAppowe, chociaż możecie zadzwonić tak na krótko, żeby się tylko wymienić głosami. Siemanko, my jak zwykle w drodze na hip-hop, raz na jedynkę, raz na dwójeczkę, Polka i Maryna. Pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy, oczywiście.
2: Na hip-hop, super. W ogóle tak widzę, że tutaj albo Polka, albo Maryna tutaj taki vibe hip-hopowy mi daje.
4: Tak, bo widzimy, tak, no, to jest to na WhatsAppie właśnie. O, chyba nawet ktoś coś pisze do nas na tym WhatsAppie.
2: Dobrze, i zbieramy Polka. Polka, o, pozdrawiamy, okay. Pozdro. Tak, i zbieramy głosy i tak, dobrze, skoro nie mamy żadnych telefonów, to oczywiście możecie dalej podsyłać swoje propozycje muzyczne. Jeszcze w ostatniej godzinie Alternatora postaramy się te życzenia spełnić.
4: A jak wcześniej udowodniliśmy, spełniamy marzenia.
2: Tak, oczywiście.
4: Jeżeli je mamy w bazie.
2: Przyjmujemy, szczególnie jeśli coś mamy w bazie, to tym bardziej chętnie. O kurka, jadę obok was, a tu nad Wisłą nisko przeleciały dwa myśliwce. O proszę.
4: O,
2: bardzo.
4: Proszę.
2: Nic nie słyszeliśmy.
4: Historia. Nic nie słyszeliśmy.
2: Może dlatego, że jesteśmy w obudowanym studiu.
4: Tak, tak. Dużo tutaj wygłuszenia, także nic nie słyszymy, jedynie widzimy. Akurat Wisły nie widzimy.
2: To prawda, chociaż
4: to prawda.
2: Jest
4: to niedaleko. To jest blisko, tak.
2: Polka i następny SMS z innego numeru, Polka.
4: Ale to wcale nie pisze Polka. Ktoś nas wkręca. Nie wkręcajcie nas.
2: Dobrze. To co teraz zagramy? Może zwycięzca poprzedniej pary?
4: Myślę, żeby pasowało, a zwycięzcą poprzedniej The Wave, Jungle.

0: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Kamień! Papier, nożyce!
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18, wielki finał o 21. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
0: Reklama. Autopromocja.
3: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
4: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.
5: A teraz propozycja od was, Somebody Else Emotion.

0: Ok.
1: To propozycja numer jeden, na którą możecie głosować pod 228277205. Tutaj dzwonicie. Albo SMS-owo pod 886-971-971.
0: O, rozkręca się, a my lecimy do następnego. Alternator. People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is? I think it's all about the rhythm and the love. To się rozkręca szybciej.
2: Dokładnie. I to jest dwójeczka od nas. This is the place. Joshua Eden.
1: Ja w ogóle uwielbiam, jak w piosenkach coś mówią.
0: No nie?
1: Uwielbiam takie...
0: Taki dobry wstęp.
1: No.
0: No i możecie oczywiście głosować, wysłać do nas SMS-y pod 886-971-971. No i oczywiście dzwonić 228277205.

0: I odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
1: Dzień dobry, Bartek Dołomianek wracający.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Bartku wracający Dołomianek.
0: Na co głosujesz?
1: Pozdrawiam serdecznie, piękna pogoda.
0: To prawda.
1: Wydaje mi się, że ta dwójka to będzie wspaniałe odzwierciedlenie takiego plażowo-festiwalowo relaksującego klimatu. Oj, bo rozjadę rowerzystę, uwaga.
2: Nie polecamy tego robić, nie, oczywiście.
0: Ale to prawda, zgadzam się, że
1: tak, udało się tak nie zrobić.
0: Ten utwór ma taki klimat właśnie. Albo trochę, jak jesteś w sklepie i przymierzasz ubrania, albo jesteś na plaży i opalasz się, czytasz gazetkę i jest super.
2: To prawda, są takie numery, które czasami mam wrażenie, że w zarze zrobiłyby całkiem dobrą imprezę, nie?
0: Tak.
1: Jestem w stanie się zgodzić, jako były pracownik na studiach jeszcze sklepów odzieżowych, w galeriach handlowych, to ja mam taką trochę playlistę gdzieś tam zapisaną bardzo głęboko i głęboko na Spotify'u numerów, które poleciały właśnie wtedy w dwóch sklepach popularnej polskiej sieciówki odzieżowej.
0: Co ty gadasz? Ale to złoto
1: musi być. Bardzo je miło je wspominam. Nie pamiętam teraz tytułu, ale może podeślę wam na WhatsAppie to z prośbą o sprawdzenie, czy macie gdzieś to w swoich bibliotekach do puszczenia, ale to ma bardzo fajny, podobny właśnie taki trochę klimat. Jest to piosenka taka elektroniczna o bardzo takim nietypowym charakterku. Więc uzupełnię ten tytuł, bo nie pamiętam jak się nazywa, ale ma świetny, świetny klimacik. Uwielbiam tą piosenkę.
2: Ale super, masz umiejętność opowiadania obrazami.
0: A jak to w ogóle te wszystkie piosenki do tych playlist sobie dawałeś? W sensie szazamowałeś to sobie, czy to jeszcze nie były te czasy?
1: Wtedy chyba nie Shazam, tylko jakaś inna aplikacja.
0: Możliwe.
1: Ale w zamierzchłych czasach to ja pamiętam, że starałem się odzwierciedlać trochę tekst tej piosenki, tych piosenek, nawet jeżeli były w językach, których po prostu nie znam.
2: Wiem.
0: Yumaha, Yumaso.
2: I wpisywałeś w Yuma.
1: Dokładnie. I próbowałem tego szukać. Część się udało, część niestety nie. I ja pamiętam do dziś, że mam taki kawałek, którego nie zlokalizowałem, nie znalazłem, ponieważ był to chyba coś w rodzaju takiego mashupa, czyli nie wiem, czy dobrze nazywam, takiego mocnego remiksu piosenki Lady od
0: Lady, hear me tonight.
1: Którą ktoś kiedyś powiedział, że to jest jedyna piosenka, którą słyszeli wszyscy ludzie na świecie, jacyś statystycy. Tak się o niej wypowiedzieli, że mają na to dowód w postaci statystyki, że tę piosenkę słyszał chociaż raz każdy jeden człowiek na świecie.
0: To był taki fajny remiksik.
1: Taki remiksik, gdzie był refren tej piosenki, a zwrotki to był taki czarnoskóry damski rap. To był świetny kawałek, po prostu wspaniały, cudowny. Ale nie mam go do dzisiaj odnalezionego, niestety.
2: Ajajaj. Jak już tak rozmawiamy, to ja się chyba mogę przyznać, że jak byłem mały, to szukałem, kto to jest ten fit.

0: Kto, co?
1: Kto to jest ten feat? Bo wiesz, była piosenka na przykład Eminem, feat, ktoś okay, tam.
0: Dobrze.
1: Ja szukałem, kto to jest ten feat, jak byłem mały. No niestety do dzisiaj nie wiem, kto to jest, ale no może kiedyś.
0: Jakiś jest taki mem, albo właśnie to się stało naprawdę, że gdzieś nie w Polsce na pewno, słuchacz zadzwonił do radia i chciał piosenkę Is it Reebok or Nike? A to chodziło o...
2: Tak, to jest.
0: Rhythm of the night.
1: Tak.
0: No, to były piękne czasy. No, ja pamiętam, że też sobie nagrywałam chyba na dyktafon jakieś piosenki, które słyszałam w radiu i chyba pierwsze, co nagrałam, to była Lady Gaga Paparazzi. Okay. I miałam to sobie i słuchałam jako, wiesz, niby piosenka na telefonie.
1: Ładne wspominki. No. Bardzo ładne. A czy ty, Bartek, w ogóle zagłosowałeś?
0: Właśnie.
2: Tak, zagłosowałem na ten drugi numer.
1: Na drugi, oczywiście. Tyle rozmawiamy, że już zapomniałem. No nic, no to dobrze, Bartku. To w takim razie dzwoń do nas jeszcze i życzymy ci na ten moment miłego dnia. Trzymaj się, hej.
0: Na razie.
2: Wzajemnie podeślę ten tytuł z prośbą o odszukanie, jeżeli macie.
0: Dobrze.
1: Koniecznie, podeślij.
0: Dobrze, bo jestem bardzo ciekawa.
2: Super.
0: Na razie, trzymaj się. Pa, pa, pa.
1: 228 27 2 0 5.
0: Tak,
1: jeszcze zbieramy, tak
0: zbieramy głosy na jedynkę i cztery wykrzykniki. To jest mój wymarzony utwór na pierwszy taniec.
1: Oh, wow.
0: Na pierwszy czyli... taniec, czyli Pick up?
1: No to nawet tak tytułowo.
0: Okej, to ciekawe. Aż mam ochotę jeszcze raz posłuchać tego utworu, żeby
1: no i teraz jest bardzo ważne pytanie, czy niedługo w takim razie szykuje się ślub?
0: Słuchacza albo słuchaczki?
1: Tak. No, nie wiemy.
0: W sumie
1: ale
0: tak.
1: Obstawiamy, tak. Obstawiamy, że być może tak. Kto wie?
0: Numerze 660 możesz napisać.
1: Tak. Albo zadzwonić i powiedzieć. Też jest taka opcja.
0: No właśnie, tak.
1: Też jest taka opcja, żeby to zrobić. A właśnie, bo to jest tak, że te plany na pierwszy taniec, one chyba są takie dosyć już muzycznie przygotowywane czasami od dziecka.
0: Myślisz? Może niektórzy jak tak marzą o ślubie. No ja na pewno nie należę do tej grupy. O, tutaj ktoś nie ma lepszych mówionych piosenek niż te Faith. Od Faithless, Change My Mind. Wydaje się, że tak jakbym to znała, ale nie znam w tym momencie, więc sobie na pewno posłucham.
1: Trzeba nadrobić, tak.
0: Bartek Złomianek nam wysyła link.
1: Zaraz sprawdzimy
0: zaraz
1: w takim razie.
0: Zaraz sprawdzimy poza anteniu.
1: Czy mamy? Czy mamy to, o czym Bartek mówił nam?
0: Tak. Dobrze, zliczam głosy na pewno, a teraz
1: kto wygrał
0: poprzednią parę, a wygrał Dziwne Sny i Belka Dot i Windy.
1: Posłuchajmy.
3: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

0: szyję długie, kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z win. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę wbić,
0: zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany nagane na plany mam nastawiony swój słuch. Mówisz mi, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz wina zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetasuj mi karty, to żarty. Oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z min. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół.

0: Alternator.
1: I na 10 minut po godzinie 18, druga para w tej godzinie?
2: W tej godzinie? Tak, chyba. Chyba to by się zgadzało.
1: 7, Pepe i Paulina Przybysz.
3: Nie da się niestety po raz pierwszy spotkać.
1: Dzwońcie do nas, 228-27-7205. No albo piszcie 886-971-971. Trochę jak letniaczek. Myślę,
2: tak,
1: że
2: bardzo dobry letniaczek.
1: Przyjmie się.
0: Alternator.
3: Trucizny swojej bierzesz łyk.
2: Tytuł już padł, trucizna. Od Sophie Cole. To propozycja numer 2. Głosujcie. 1 czy 2. 228-27-7205. Tutaj możecie do nas zadzwonić. Albo 886-971-971. Tutaj SMS-owo albo WhatsAppowo głosy przyjmujemy.

0: No i linia została otwarta.
1: Linia została otwarta. Tutaj jeszcze doczytuję wasze SMS-y, chociaż tutaj na WhatsAppie o Faithless to zespół akurat od hitów, takich jak Insomnia albo God is a DJ. Słynne mówione zwrotki to Maxi Jazz, który tym numerom nadawał klimatu. Aż do dzisiaj na samą myśl dostaję gęsiej skórki. Bardzo fajnie, na pewno sobie do tego wrócę dzisiaj, jak będę wracać tak, z radia.
2: Polecamy wszystkim.
1: Więc bardzo dziękujemy za tę propozycję. Tutaj ktoś wysłał Reebok or Nike.
2: Reebok or Nike. Tak, no i jeszcze myślę, że od Bartka możemy wspomnieć to, co tak, miał na myśli.
1: Tak.
2: I to było Junior Boys Beats and Pieces. Niestety nie mamy tego. Tak. Mamy Junior Boysów, ale akurat nie mamy tego. Ale jakby ktoś chciał posłuchać, o czym rozmawialiśmy, to Junior Boys Beats and Pieces, to właśnie o tym rozmawialiśmy z Bartkiem.
1: No, tak, też piszecie w SMS-ach w sobotę od 18:00 impreza house'owa na skwerze kogo? Na pewno nie Kisiela. Tak. Wiemy, o jaki skwer
2: tak,
1: chodzi.
2: Wiemy o co chodzi, każdy wie, a jak nie wie, to się pewnie domyśla. No właśnie, ale w sobotę jest jeszcze jedna impreza.
1: W sobotę, tak, zapraszamy was niezmiennie na nasze mistrzostwa, nie byle jakie mistrzostwa, w papier, kamień, nożyce nad Wisłą od 18:00 bodajże. Dobrze
2: tak.
1: mówię?
2: Tak.
1: Dobrze. Wszystko jest na wydarzeniu.
2: Wszystko jest na wydarzeniu,
1: na Facebooku, też na naszej stronie. Możecie tam, nie wiem, czy możecie się jeszcze zapisywać. W każdym razie, jeśli nie, to możecie przyjść i pokibicować, popatrzeć, jak tutaj rozgrywki są rozgrywane.
2: Rozgrywki rozgrywane, bardzo ładnie powiedziane. Możecie też do nas oczywiście dzwonić i nam mówić, jakie macie strategie. Masz jakąś strategię na temat tego, jak...
1: Nie, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo losowa gra.
2: A to nie, to ja mam strategię. Ja cię mogę zdradzić, słuchaczom mogę zdradzić. Ja zawsze mówię, że daję kamień. I wtedy patrzę,
1: czyli
2: co
1: liczysz
2: robi
1: na to, że druga strona nie da papieru?
2: A to już w oczach. Możemy zagrać próbną, jak chcesz.
1: Możemy, no dobra,
2: dawaj. No to na trzy. Ale nie, raz, dwa, trzy. No. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A, wygrałem. No,
1: ale
2: remis.
1: Powiedziałeś, że dajesz cały czas kamień, ani nie razu nie dałeś kamienia.
2: Bo ja wiedziałem, ja już widziałem w twoich oczach, że ty nie dasz kamienia. Więc wiesz, to wszystko jest psychologia. Także dzwońcie do nas i mówcie, jakie macie strategie na papier, kamień, nożyce. 228277205.
1: Jeśli ktoś się przygotowywał, to idealnie, bo miał jeden tydzień więcej. Ja bardzo, bardzo to lubię. Jak na przykład maturę miałam pisać i okazało się, że będę pisać później, to były te matury czerwcowe. Super, miałam więcej czasu na przygotowywanie się.
2: No, zawsze jest to jakaś
1: opcja. A nie, to jest piasecznie ten skwer.
2: Ach. I wszystko jasne.
1: Skwer
2: Kisiela. Czyli wyjaśniamy.
1: Ja myślałam, że chodzi tutaj, niedaleko nas. Dobrze. Zachęcamy do dzwonienia, bo nie dzwonicie w tej parze. 228277205. Tutaj możecie zadzwonić i zagłosować. Przypominam, co jest w tej parze. Jest Pepe i 7 na ficie z Pauliną Przybysz i Sophie Cole i Trucizna na dwójce. Bo nie wiemy, co tutaj z samych SMS-ów. Oczywiście mamy głosy, ale chcielibyśmy was posłuchać i z wami porozmawiać.
2: Opowiedzcie, co u was.
1: Tak, a w ogóle, co sądzisz? Nie wiem, czy w sumie widziałeś. Najnowszy zwiastun, i to polski zwiastun Shreka.
2: Widziałem.
1: Widziałeś?
2: Widziałem to w więzieniu.
1: W więzieniu? Odbierzmy telefon.
2: Halo.
3: Halo, cześć.
2: Cześć, Bartek. Witamy ponownie.
3: Posłyszałem, że nikt do was nie dzwoni, to zadzwoniłem.
2: No, pięknie, bardzo
1: się dobrze. Cieszymy.
2: Z jakim teraz tematem do nas dzwonisz?
3: Wiesz co, znaczy tak, no to oczywiście najpierw z alternatorowym, to ten taki letniaczek to była jedynka.
2: Letniaczek jedynka. 7, Pepe i Paulina Przybysz.
3: To poprosiłbym bardzo.
1: Zapisane.
2: Dobrze.
3: To świetnie, to cieszę się. A z czym do was dwa? Nie, właśnie odwiozłem syna i jego kolegę na trening w piłkę i wracam do córki, do mieszkania. Piękna pogoda.
1: No jakoś to leci.
2: Czekaj, czyli przygotowujesz syna do może nie przyszłego, ale może dwa mundiale jeszcze i zobaczymy
1: jeszcze
2: tego
1: dalej.
2: Syna, tak?
3: No tak, dokładnie. No on się mnie co chwilę pyta, tata, a jeżeli już będę grał na przykład w La Lidze, to czy byłbyś zadowolony, jakbym ci kupił Lambo?
1: Nie!
2: Ale jaki kochany syn, że on docenia...
1: Obrażę się.
2: Że on doceni, wiesz, ojca, że go woził na treningi i tak dalej, nie? To jest piękne, piękne.
3: I mówię, najlepsze mówi, a jak już sobie kupię za granicą willę, to... Wy nie będziecie musieli sprzedawać tego domu w Polsce, tylko będziecie mogli sobie wynajmować na przykład komuś.
1: Jaka w ogóle przedsiębiorczość tak. tutaj. I bardzo fajna motywacja swoją drogą. Motywacja, żeby trenować.
3: Ja się czasem dziwię, czy on naprawdę ma te 8, no prawie 9 lat.
1: Ojejku.
2: No, ale to szacun, bo to naprawdę bardzo, bardzo ładne.
1: No i mówię, jeśli nie tak, że ktoś, no, że będzie piłkarzem i tak dalej, będzie miał jakiś zawód, to wiadomo, motywacja natury pieniężnej, to jest zawsze dobra motywacja.
2: Wiadomo, że tak, ale... Tak, ale żeby to nie było głównym motywatorem.
3: Nie, no jasne, oczywiście, że tak. Nie, no on bardzo dużo trenuje. On trenuje, ma treningi 3 razy w tygodniu, plus do tego w weekendy jeszcze ma co najmniej 1 mecz, czasem 2, więc no bywa tak, że praktycznie 5 dni w tygodniu ma treningi cały czas.
1: Czyli jednak pasja. Samej motywacji tak, zewnętrznej by się tego nie uciągnęło.
3: Dużo gra, na przykład, a w te dni, kiedy nie ma treningu, to czasem wychodzimy grać do parku po prostu z sąsiadami.
2: Nieźle.
1: No, super.
2: Nieźle. To następnym razem zadzwoni z nim koniecznie.
1: Właśnie.
3: A najczęściej dzwonię właśnie z nim właśnie jak wracam albo jak jadę.
2: Aha, no jak, to... Czyli się nie załapaliśmy tym razem.
1: Następnym razem.
3: Nie, bo właśnie dzisiaj musieliśmy się zorganizować, bo właśnie też musieliśmy kumpla zgarnąć jego, bo jego mama skręciła nogę, a jego tata jest znowu na wyjeździe z pracy, więc trzeba było jeszcze ogarnąć. Jeszcze tu zgarnąć kogoś, tam zawieźć, no i wiecie.
1: A jak syn ma na imię?
3: Staś.
1: No to zadzwoń ze Stasiem, totalnie następnym razem
3: Dobra.
1: Czekamy. I dzieki za telefon, bardzo miło się z tobą rozmawia.
3: Pozdrawiam.
1: Halo, halo, Radio Campus, dzień dobry.
4: Siema, z tej strony Duśka Zło.
1: Cześć
4: Duśka. I co? Jaką mamy parkę?
2: Już przypominamy, 7.
4: Czy ja słyszałam coś o Sophie Cole, słyszałam?
1: Tak, jest na dwójce.
4: To w ciemno na nią, stawiam na nią w ciemno. Świetna
2: A na pewno
4: laska,
2: nie chcesz posłuchać jedynki?
1: To jest fanka Sophie Cole.
2: No dobra, no nie przekonam cię.
4: Nie, za żadnej Natalii Przybysz nie będzie w tym.
2: No dobra.
4: Zatrzcie, Natalia też jest wspaniała, ale Sophie jest bardziej początkująca na...
1: To prawda.
4: Jak to nazwać? W mainstreamie.
1: To prawda.
4: Którego jej i życzę, i nie życzę jednocześnie. Jest wspaniałą osobą, pięknie śpiewającą, pięknie piszącą piosenki i w ogóle same superlatywy na jej temat mogę wygłosić. Także bardzo bym chciała, żeby poleciała na antenie i żeby w ogóle jak najczęściej u was leciała. Leci trochę?
1: Tak, na pewno. Ja już na pewno w alternatorach była i gdzieś tam w playlistach w ciągu dnia też się pojawiam. Zapisałam duży głos, zapisałam.
4: Dobra, i co, ludzie głosują na nią? Podoba się?
2: Ale to nie możemy tego zdradzić. To wiesz, to za dużo byś chciała. Ale, Duśka, jak masz takie marzenie, ewentualnie, to możesz nam podać jakiś utwór i my się postaramy go dla ciebie tutaj puścić w całości.
1: Nie,
2: tak,
1: bo Duśka powie coś innego, Sophie Cole.
2: No, ale to dobra, to...
4: Nie, a puśćcie jakiś mój.
2: No to dobra, to zobaczymy, co mamy w bazie w takim razie i będziemy widzieć.
4: Dobra, a jak to się nie uda, to poproszę coś, nie wiem, od Sista Flow albo od Gonix.
1: Dobrze.
2: Dobra, będziemy patrzeć, co możemy zrobić w takim razie.
1: Dzisiaj król konsolety, on tutaj rządzi, on tutaj szuka utworów.
4: Cudownie.
2: Tak jest.
4: Król konsolety, brzmi dumnie.
2: Tak jest, tak. Prawie jak DJ.
4: Prawie jak DJ. Się dobrze się was słucha, jesteście tacy energetyczni.
2: A dziękujemy bardzo.
1: Dzięki bardzo za miłe słowa i dzwoń do nas częściej również, Duśka.
4: Dobra, postaram się, buziaki, pa.
1: Buziaki, pa.
2: No dobrze, to już przegadaliśmy jak mogliśmy. Czas na zwycięzcę poprzedniej pary, a jest to This is the Place od Joshua Eden.
5: This is the place.
6: The rhythm and the love.

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Hello Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Reklama.

0: Minęła 18.30, Wojciech Junoszek-Sielewski.
1: Akademickie Radio Campus.
0: W tym serwisie o polskim wojsku, o polskim rolnictwie i o polskiej piłce nożnej.
1: Wiadomości.
0: Jak mówiliśmy w poprzednich serwisach, dzisiaj 35. rocznica zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Stąd też dzisiaj wiele komentarzy na temat zatrzymania przez niemiecką policję Roberta Bąkiewicza. Wczoraj grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruchu Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Zebranym miano zaproponować zorganizowanie zgromadzenia w pobliskim Skulpturenparku albo udanie się pojedynczo do miejsca pamięci. Gdy mimo to grupa wraz z krzyżem i transparentami udała się wspólnie w kierunku pomnika, policjanci zatrzymali 6 osób. Sprawę komentuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Prowokacje, które pan Bąkiewicz realizuje w Polsce, w Niemczech, pewnie w innych miejscach, to nie jest żadna ochrona granic, szanowni państwo. To jest wszystko działanie na zniszczenie wspólnoty narodowej wewnętrznej w Polsce, pokłócenie nas sojusznikami, sąsiadami. To jest doprowadzenie do tego, żeby Polska była osamotniona.
0: Kosiniak-Kamysz ma napięty grafik na ten tydzień. Dzisiaj podpisał traktat o współpracy z Niemcami oraz wziął udział w celebracji powstania Stanów Zjednoczonych przed ambasadą w Warszawie. Jutro weźmie udział w spotkaniu ministrów obrony NATO w Brukseli oraz wydarzeniach towarzyszących. Pojutrze za to będzie gościem pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Pierwszy dzień targów będzie miał charakter branżowy i będzie zamknięty dla publiczności, jednak w sobotę targi będą otwarte dla wszystkich zwiedzających. W programie znalazły się pokazy, warsztaty i wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa, medycyny pola walki, gotowości kryzysowej i służby w mundurze. Minister obrony mówił dzisiaj również o chęci spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy do takiego spotkania dojdzie. To było o wojsku, a teraz będzie o rolnictwie. Polscy rolnicy bowiem dostaną co najmniej 33,6 miliarda euro z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034, co oznacza wzrost o ponad 2 miliardy w stosunku do obecnej wspólnej polityki rolnej. Tym samym Polska znajdzie się w gronie 16 państw, które dostaną najwięcej. Europejski komisarz rolnictwa Christoffer Hansen dodał, że wraz z funduszami, które trafią do rolników nie bezpośrednio, na przykład w formie dofinansowania szkół rolnych, pieniądze dla Polski przekroczą 40 miliardów euro w przyszłej perspektywie budżetowej.
1: Sportowy kampus.
0: W poprzednim serwisie mówiliśmy o mundialu, ale co z eliminacjami do Ligi Mistrzów? Znamy wyniki losowania, polskie drużyny raczej nie są zachwycone, czekają je ciężkie mecze. Lech Poznań zmierzy się z duńskim klubem z Aarhus. Górnik Zabrze będzie miał jeszcze cięższego przeciwnika, Fenerbahce. Nie wiadomo jeszcze, z kim zagra GKS Katowice. Będzie to zwycięstwo z meczu Hajduk Split Żylina. Najlepszego przeciwnika, najsłabszego, wylosował Raków Częstochowa. Trafią na Walettę, która jest dużo niżej w rankingu Opta. Mecze zapewne nie będą proste, ale wszystko jeszcze przed nami. Polskim drużynom mocno kibicujemy.

0: ten Pixar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, chłopie. Powtarzam ci jeszcze raz.
2: Ale w czym
1: jest problem? Nie puszczę cię bez wejścia.
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez
2: wejścia. Ale w czym jest problem? Nie puszczę cię bez wejścia.
1: Dalej, dalej, dalej.

0: emocją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie masz

0: Alternator.
1: Lepa, lepa, lepa.
2: To już było, to już było. A teraz wracamy do par. All Under One Roof, Raving, Jamie XX. To na jedyneczce. It's not going away. Oczywiście nie mylić z Lepa, lepa. 886-971-971. Jakbyście zapomnieli, tu możecie pisać do nas SMS-y i głosować. No ale oczywiście możecie też dzwonić, co polecamy. 228277205.
0: Alternator.
2: Oj, tutaj
1: jak... Dwójeczka.
2: Dwójeczka, lekki fail niestety się wdarł. No ale...
1: Dwójeczka to Nice Shoes i Steve Lacy. Zaraz powinno polecieć, możesz tam...
2: że mogę? Chyba nie mogę.
1: Myślę, że możesz to ustawić.
2: No dobra, to spróbujmy.
1: Ale no, to dobrze, tak?
2: Dobrze, spróbujmy dwójeczkę.
1: Tak. Nice Shoes i Steve Lacy to dwójka w tej parze Alternatora. +22 827 7205 to numer, gdzie możecie do nas zadzwonić. +886 971 971 tutaj piszecie SMS-owo albo WhatsAppowo.

0: Idealnie, jeszcze podkład ustawiłeś. No, ach, naprawdę,
1: czasami mi się udaje. Lekki fail, ale no niestety, no jesteśmy na żywo, tak to czasem bywa, prawda? Tutaj człowiek się jeszcze uczy, lekko się zestresował.
0: Dobrze, dobrze, nikt nie słyszał.
1: Właśnie, poza internet nie wyjdzie zresztą, tak. Więc to nie ma znaczenia.
0: I jeszcze a propos naszych mistrzostw w sobotę, papier, kamień, nożyce, dostałam wiadomość.
1: Z góry.
0: Tak, z najlepszego źródła, że są zapisy jeszcze. Można się zapisywać do rozgrywek, więc jeśli ktoś ma ochotę, a pogoda będzie świetna, będzie tam ekipa Radia Campus i będziemy się świetnie bawić.
1: Ja na przykład widziałem, że będzie ten typ mes.
0: Tak,
1: tak,
0: na pewno.
1: Będzie.
0: Będzie. Kto tam jeszcze będzie? Wyczekaj.
1: Będzie Ewa.
0: Holak będzie.
1: Będzie Holak.
0: Tak, będzie Ewa. I no i dużo
1: no
0: innych
1: tak,
0: osób.
1: No i my pewnie będziemy, no także słuchajcie, no to jest jedna niepowtarzalna okazja, nie? Także...
0: Tak, ja jestem bardzo podekscytowana, nie mogę się doczekać, więc nawet lepiej, bo w sobotę poprzednią była pogoda taka se, więc teraz
1: taka
0: będzie
1: se,
0: lepiej.
1: A teraz Marta obiecuje, że będzie taka git.
0: Taka git będzie, naprawdę taka będzie git. Super git. Więc no zapraszamy tak. Was.
1: I głosujcie, przypomnimy co na jedyneczce All Under One Roof Raving Jamie XX, albo lekko failowe, ale jednak całkiem dobre Nice Shoes od Steve Lacy. Także głosujcie 886-971-971 SMS-y.
0: Nawet lepiej, 228-27-7205, tutaj możecie dzwonić, bo linia jest pusta w tym momencie, ale tak. Zaczęliśmy temat jakoś, nie wiem, 40 minut temu o nowym zwiastunie Shreka i ktoś zadzwonił i nie dokończyliśmy tej rozmowy.
1: Tak.
0: Co sądzisz?
1: Co sądzę?
0: No. Jeśli ktoś ma też jakieś zdanie, to zapraszamy, można dzwonić.
1: Czekaj, czy to była taka scena chyba w więzieniu, jak oni siedzą wszyscy razem,
0: no,
1: tak?
0: No.
1: No i tam było typowe osioł coś tam śpiewał.
0: Że wyje do księżyca.
1: Tak. I tam, ośle!
0: Tak, ale przede wszystkim...
1: Stresiłem to.
0: Wszystko jest zrozumiałe. Przede wszystkim, no mnie razi ta, jak to nazwać, ta kreska tej animacji.
1: Tak,
0: ta
1: jest,
0: animacja jest,
1: to
0: jest inna, jest taka bardziej dziecinna. Nie wiem, jak to nazwać. Nie podoba mi się.
1: No jest to, tak.
0: Plus...
1: Jest to jakiś poziom świeżości, nie wiadomo, czy dobry poziom świeżości.
0: No właśnie. Plus, druga kwestia to dubbing. Ja tutaj trochę nie rozumiem tej kwestii i chciałabym wiedzieć też z pierwszego źródła,
1: tak.
0: Jak to wygląda, czemu Shrek nie jest dubbingowany przez pana Zbigniewa Zamachowskiego. Czy nie zdążyli? Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
2: Dzień dobry.
0: To po drugiej stronie, jeszcze się przedstawcie, poprosimy.
2: Michał i Roman.
1: Michał i
2: Roman. Roman ma, nie wiem, czy Roman odpowie za siebie, może się zda na tatę, bo ma 2 lata.
0: Dobrze.
2: Ale chcielibyśmy na Jamie'ego zagłosować.
1: Na Jamie'ego 2 głosy.
0: Dwa głosy, dobrze, to, słyszę tam.
2: Powiedz, synek, że chcesz.
1: W ogóle nie wiem, tak, ale...
0: Słyszymy w to.
1: Tak,
0: Romano, tak.
2: Jak usłyszeliśmy, że linia pusta, mówię, spróbujemy.
1: No i bardzo dobrze, tak trzeba. Dokąd zmierzacie, panowie?
2: Właśnie. A jedziemy do babci na Rodos.
1: O, super! Super, na Rodos.
0: Co będzie
2: to? Rodzinne ogródki.
0: Tak, wiem, o co chodzi.
1: Oczywiście, nie mylić z Grecją.
0: Tak, a co będziecie tam, kopać piłę, czy jakieś grilla robić?
2: Nie, jedziemy po prostu, spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu.
0: Tak, zjeść ciasto i truskawki.
2: Tak jest.
1: No, brzmi dobrze, ale to, że tak, to wiesz, zazwyczaj na Rodos mi się kojarzy, że to raczej takie weekendowe zajęcia, wy tu jednak w środę, to taki długi weekend się szykuje?
0: Super.
2: No, to jest takie Rodos, że tam jest wszystko, działka nieduża, ale tam z głodu się nie umrze przez cały letni sezon.
1: No jak to u babci.
0: A dzwonicie z Warszawy, czy gdzieś dalej?
2: Nie, my z Mszczonów tak naprawdę.
0: No to nie tak daleko.
1: Nie tak daleko.
2: Nie tak daleko.
1: Nie tak daleko.
2: Z Mszczonowa do Warszawy czasem szybciej niż z jednego końca Warszawy. Na
0: to prawda, to zdecydowanie.
1: Zdecydowanie jesteśmy w stanie ci w to uwierzyć.
0: No to dziękujemy za głosy, za 2 głosy. Życzymy wam udanego popołudnia, udanego wieczoru, który brzmi no bardzo... Bardzo fajnie.
1: A to jeszcze, Michał, ja ciebie zapytam w takim razie, jak jedziecie na Rodos, żebyście mieli dobry podkład muzyczny pod to właśnie Rodos. Czy ty masz jakieś życzenie muzyczne?
0: Coś spoza pary.
2: Kurczę, ja mam zawsze problem z
0: tymi. Ja też zawsze mam problem, jak tak nagle ktoś zapyta. No, a co byś chciał usłyszeć?
2: No.
1: Z Spróbujmy, spróbujmy.
2: Kurczę, nie wiem. Może nowego dżinka jakiegoś?
1: Nowy dżimek.
0: To jest dobra propozycja.
1: Dobrze, a jak będzie stary, czy to będzie też w porządku?
0: Właśnie, bo nie wiem, czy w bazie mamy coś nowego, ale no.
2: Nie macie etiudy żadnej nowej. Jak nie macie, to stary dżimek też.
1: Jest na przykład etiuda
0: nowe.
1: Numer 2,
0: tak.
1: Dżimek i PZ.
0: Tak, to jest najnowsze.
1: Tak, to widzę.
2: No
1: i super, no to poleci. Dobrze. To w takim razie życzenie ci spełnimy.
2: Ekstra. Dziękujemy w takim razie.
1: Bardzo proszę.
0: Miłego.
1: Również.
0: Dzięki,
1: trzymajcie się, hej. No i bardzo ładnie, Rodos od razu w środę. Mi się to kojarzy właśnie z weekendem, a tutaj środa, taki mały piątek.
0: Ale nie, czasami w taki letnie popołudnie, kiedy nie ma się szkoły, nie ma się przedszkola i tych wszystkich innych, to po pracy to można sobie pojechać. Idealnie. Ale tak się rozmarzyłam właśnie do babci na ciasto.
1: Właśnie, wcześniej była bułka tarta wspominana, teraz
0: ciasto.
1: Tak,
0: no bo wiesz, ja muszę o jedzeniu mówić.
1: No trochę tak. Przypomnijmy, Marta, tak, dietetyczka, tak.
0: Chyba nikt tego nie wiedział.
1: No, dlatego mówię, przypomnijmy, bo właśnie nikt o tym nie wiedział, więc przypominamy, że tutaj Marta lubi jedzenie, więc jak macie pytanie na przykład o jedzenie, to Marta prawdopodobnie zna odpowiedź na to pytanie.
0: Czyż tak, Marta woli jeść?
1: Tak.
0: Dobra, spisujemy głosy, choć tutaj szczerze, jest jeden taki, który się wysuwa na prowadzenie. I tak, posłuchamy teraz, tak Kuba, posłuchamy teraz.
1: Tak, możemy?
0: Numer 2.
1: Myślisz,
0: tak,
1: że możemy?
0: Myślę, że jak najbardziej możemy to zrobić.
1: No to specjalnie dla was, panowie, Michał i Roman, to dla was etiuda numer 2, Dżimek PZ.

0: Ale pięknie.
1: Pięknie.
0: Się zakończyło.
1: Melancholijnie. No. To była etiuda numer 2, G-Mac i PZ za 8 minut, godzina 19, co oznacza, że my się już z wami żegnamy.
0: Tak, to na dzisiaj tyle. Na pewno z nami możecie zobaczyć się. Ty, Kuba, będziesz?
1: Mam nadzieję, że tak. Nie, no będę, no nie mogę ominąć. Tak.
0: Możecie się zobaczyć z nami pewnie w sobotę nad Wisłą.
1: I my mamy nadzieję, na że my się zobaczymy z wami. Na placu zabaw.
0: Tak, jak najbardziej.
1: I zapisujcie się.
0: Alternator wraca jutro o 17.
1: Będzie.
0: My się żegnamy. Życzymy wam miłego popołudnia.
1: Wieczoru.
0: Tego pięknego popołudnia środowego. Ktoś tam napisał...
1: Rodos.
0: Bardzo, bardzo fajne.
1: Bardzo ładne. No i tak. Także zostawiamy was też zwycięzcą ostatniej pary. Jest to Jamie XX, All Under One Roof Raving. A byliśmy z mami my, czyli...
0: Marta Boroń
1: i Kuba Sołtysik. Do usłyszenia.
0: Pa,
1: pa, pa.
2: Keeping it going the same way. We're all under one roof raving, laughing and joking.

Style-y.

The Streets w kampusie. Dziś zresztą jak zawsze fantastyczny, fascynujący, przecudowny, świetny, sympatyczny, miły gość. Zresztą u mnie na audycji zawsze tacy goście są lub gościnie. Tym razem spotkamy się z Kubą Łubniewskim, który wczoraj miał premierę swojej wystawy, wernisaż swojej wystawy Everywhere I See The Frames i o tym dziś sobie porozmawiamy, ale zanim przejdziemy do mojego gościa, kilka informacji ważnych, że tak powiem, prosto ze streetu, on the street. I 19 czerwca was zapraszam serdecznie do Pałacu Czapskich, bo tam zostanie otwarta 17. edycja wystawy Upcoming. To jest wystawa, na której są przedstawione wybrane dyplomy ASP z Warszawy i z tego co pamiętam chyba w tegorocznej wystawie bierze udział aż 9 różnych, jak to się mówi, wydziałów, tak? 9 różnych wydziałów, więc będzie na co popatrzeć. 19 jest wielki wernisaż, wielka imprezka, wszystkie wydziały będą otwarte, więc warto tam się wybrać. Z kolei 20 czerwca będzie można się spotkać z Martą Cooper. To jest taka mega znana amerykańska, prosto z USA, fotografka, która na przestrzeni wielu, wielu lat fotografowała nie tylko początki graffiti w Stanach Zjednoczonych czy początki hip-hopu, ale również wydała taki świetny album o tokijskim tatuażu Tokyo Tattoo 1970 i tam podczas pobytu w Japonii właśnie pani Cooper uzyskała dostęp do studia mistrza tatuażu Horibuna pierwszego i właśnie udokumentowała tam tradycję Irezumi, która była praktykowana wtedy naprawdę w takim bardzo wąskim, hermetycznym środowisku, głównie związanym z Yakuzą, więc mega dobre zdjęcia. I właśnie w sobotę w BD Gallery na Puławskiej 31 będzie można spotkać się z panią Martą, zobaczyć na żywo zdjęcia, dotknąć nawet, nie dotykajcie pani Marty, nie dotykajcie zdjęć, zachowajmy kulturę w przestrzeni galeryjnej, ale myślę, że to jest świetna okazja, żeby zapoznać się face to face ze świetną, naprawdę świetną fotografką. Ja nawet chyba mam jej jeden album, Subway Art, właśnie o graffiti w Nowym Jorku na przestrzeni tam lat chyba 70-tych, 80-tych. Świetna sprawa, więc warto tam się pojawić. Również 20 czerwca Radio Campus oraz Plac Zabaw, ale o tym już pewnie wiecie. Przeniesione Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Miały być te mistrzostwa tydzień temu, w sobotę. Miałem je wygrać, bo trenowałem. Dużo osób podesłało mi różne techniki rozbrojenia swojego przeciwnika i rzeczywiście muszę przyznać, że testowałem i się udawało. Czasami się nie udawało, ale czasami się udawało, więc miałem szansę zostać mistrzem, ale niestety mnie nie ma, ale wy możecie być, więc sobota, Plac Zabaw i Radio Campus, Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. No i 21 czerwca to jest najważniejszy dzień w roku, ponieważ jest to najdłuższy dzień w roku na półkuli północnej, kiedy przypada astronomiczne przesilenie letnie. Dzień może trwać nawet 16 godzin, ale oczywiście nie o tym mowa. Jest to Światowy Dzień Deskorolki i skate'y na całym świecie, w całej Polsce, w każdym mieście będą świętować hucznie ten dzień. My zaczynamy imprezkę pod Iglicą o godzinie 12. Iglica to jest znany spocik pod Pałacem Kultury. Później przenosimy się na Witosa, Frascati o godzinie 17 i później after party, jeszcze jakby było komuś mało, na Cyplu Czerniakowskim w takiej miejscówce, która nazywa się Izba Przyjęć. Ale oczywiście ja po audycji wrzucę wam linki do każdego z tych wydarzeń, żeby można było się w tym wszystkim połapać, bo tego jest całkiem sporo. I myślę, że tym wspaniałym, długim wstępem zakończę, ale jeszcze nie audycję. Zakończę ten początek, za sekundę przejdziemy do rozmowy z moim gościem, a wy posłuchajcie sobie utworu Jesteśmy Wszędzie, JWP.

0: Nie bez przypadku rozpoczęliśmy tą rozmowę utworem JWP. Jesteśmy wszędzie. Moim gościem Kuba Łubniewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Udało się ściągnąć Kubę prosto z Tajlandii i to nie jest żart, ponieważ Kuba na co dzień mieszka w Tajlandii. Ile to już będzie lat?
1: No już niedługo 6, na 5,5.
0: Czyli mniej więcej tak od tej pandemicznej, kryzysowej sytuacji globalnej zaczął się nowy epizod, o którym dzisiaj również porozmawiamy. No ale oczywiście no, Kuba nie przyleciał specjalnie na audycję. Przyleciał, ponieważ wczoraj był wernisaż wystawy Everywhere I See The Frames w Cobalt Space, na której byłem. Było tam mnóstwo znajomych. Takie, wczoraj nawet jak się spotkaliśmy, Kuba, to powiedziałem, że takie, to czuję się trochę, jakbym na twoich urodzinach był, bo tyle znajomych mordeczek tam było.
1: Tak, no rzeczywiście to się udało. Też tak się czułem trochę. Ludzie z Warszawy dziękowali mi, że w końcu zrobię imprezę i się wszyscy spotkali.
0: No i to są właśnie takie imprezy zazwyczaj urodzinowe, gdzie można z różnych gron połączyć ludzi, którzy właśnie na co dzień, powiedzmy, się nie widują, a tu nagle proszę. O wystawie sobie jeszcze porozmawiamy. Ja bym chciał tak może na sam początek tej rozmowy wtrącić kilka takich informacyjnych rzeczy na temat twojej osoby. Reżyser, operator, skate, surfer. Jakie można jeszcze tytuły?
1: Snowboarder na pewno.
0: Snowboarder, no, no właśnie, no właśnie. Wszystkie sporty związane z deską chyba gdzieś tam były liźnięte w twoim życiu,
1: prawda? No na kajcie też teraz pływam więcej trochę i zacząłem skakać nawet po latach znowu.
0: No proszę, kajcik. Jakoś ja z tym kajtem zawsze jakoś tak miałem, nie wiem, coś mnie tam nie przekonuje do końca. A co, to może powiedz w takim razie, co ciebie przekonało do kajtu?
1: Nie wiem, tak z tych deskowych, surfing jest super, ale strasznie wymagający i naprawdę musisz też jechać w takie miejsca, gdzie ta fala jest i czekać na warunek. No w sumie z kajtem też, ale wiesz co, nie wiem, lubię to, że masz władzę nad tym wiatrem, że masz kursę, jak już to opanujesz, to masz jedną ręką po prostu ten 15-metrowy, 16-metrowy wielki latawiec, totalną siłę wiatru mieć pod totalną kontrolą i naprawdę adrenalina jest taka, wiesz, no w surfingu jest niesamowite, jest dużo rzeczy, ale w kajcie jak już to złapiesz, to po prostu tak możesz zasuwać po tej wodzie tak szybko i latać. Rzeczywiście naprawdę jak zacząłem skakać, to po prostu, wiesz, to jest taka euforia.
0: Okiełznanie wiatru, no to brzmi nieźle.
1: Okiełznanie wiatru, no i wiesz, naprawdę, no gdzieś tam też to się też tak ze snowboardem wiąże, bo deska pod nogami jest bardzo podobnie działa jak na snowboardzie tak naprawdę, więc jak nie mogę, jak jestem w Tajlandii trochę za dużo i za mało w górach, to chociaż ja na kajcie popływam.
0: Nie no, zawsze musi być jakaś adrenalinka, tak?
1: Jest.
0: Ja wiem, Kubu się mają podobnie, no. Tak zacząłem trochę od tej deski, bo gdzieś tam doszły mnie słuchy, że ty w ogóle swoją przygodę filmową trochę zaczynałeś chyba od kręcenia deskorolki. Tak delikatnie. Coś tam było kręcone?
1: Wiesz co, zdjęcia robiłem jakieś. Mogę powiedzieć, to jest, robiłem zdjęcia, no ja jeździłem na desce oczywiście, jestem skejtem na zawsze.
0: Z krwi i kości.
1: Od zawsze na zawsze, to już się nigdy nie zmieni, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że zrobiłem jakieś, jest legenda, w sensie jestem zapisany trochę w historii, bo pierwsza okładka filmu Garaż jest moim zdjęciem na okładce właśnie.
0: Okej. Czyli nie wideo, a bardziej
1: tak,
0: filmy.
1: Tak, robiłem zdjęcia.
0: Bardziej zdjęcia.
1: Wideo i filmy, no to tak naprawdę już po szkole filmowej to właśnie nagle wszedłem w te teledyski, których rapowe i zacząłem ich robić bardzo dużo przez wiele lat, jak wiesz. Bo tak się też trochę poznaliśmy właśnie przez JWP i wszystko, przez deskę i ekipę.
0: No właśnie, jak zaczynałeś na początku swojej drogi zabawę i z aparatem i z filmem, to co, klisza, VHS, mini DV-ki, raczej mało używało się cyfry.
1: Jeszcze mało, no.
0: A wiem, że też dalej chyba lubisz bawić się tą analogową fotografią i filmem. Jestem ciekaw, jak patrzysz na to z przestrzeni tych nastu lat, jak zaczynałeś właśnie swoją przygodę z tymi DV-kami, z filmem, a teraz, jeżeli mamy na przykład tą, wiesz, dobę cyfryzacji, jak wspominasz swój początek z tą właśnie zabawą analogiem?
1: No wiesz, rzeczywiście, no, nie będziemy się oszukiwać, najmłodszy nie jestem już, więc jak byłem w szkole filmowej, to faktycznie, wiesz, no ta taśma to było najlepsze, co było i to była najlepsza jakość i cyfra wtedy jeszcze była dosyć biedna, no był VHS, wiadomo, no ale tak to były jakieś bety, albo pierwsze cyfrowe kamery, no, na których właśnie wszystkie skate'owe filmy się robiło i tak dalej, i pierwsze teledyski. ale to jeszcze tamta jakoś dosyć kulała, no a potem się zaczęło nieźle rozpędzać, no i generalnie, no jak już zacząłem kręcić jakieś rzeczy więcej, no to kręciłem właśnie na cyfrowych kamerach najpierw, no a potem jakby no, już te filmowe kamery, które firmy, które wcześniej robiły tylko filmowe kamery, w sensie na taśmę filmową, zaczęły też robić cyfrowe, no więc to były też pierwsze takie kamery, na których można było coraz więcej wyciągnąć z nich i właśnie to było fajne, bo jak zaczęliśmy robić dość dużo tych teledysków, ja zacząłem to bardzo dużo, uczyliśmy się tej technologii cały czas na bieżąco, bo właśnie my się, dopiero ja z moimi innymi kolegami też zresztą, częściowo skatami też właśnie filmowcami ze szkoły, gdzieś tam się nieźle rozkręciliśmy i bardzo dużo nauczyliśmy tak naprawdę na tych głównie hip-hopowych klipach i też właśnie tą technologię poznawaliśmy tak cały czas. Z naszym rozwojem ta technologia właśnie też wtedy wchodziła, więc to było fajne. No a wiesz, no a z filmem jest tak, że zawsze go kochałem i chciałbym więcej tak na nim kręcić, no ale właśnie ta moja fotografia właśnie jest takim nowym dla mnie czymś, bo właściwie bardzo długo nie robiłem nic na filmie, a potem nagle jak pojechałem do Tajlandii, jakoś miałem swój aparat, na którym czasem kiedyś trochę robiłem i nagle tej Tajlandii tak mnie zaczęła fascynować i inspirować, że zacząłem po prostu robić więcej tych zdjęć na filmie. Kilka wyszło tak, że się zdziwiłem, jakie fajne i stwierdziłem, kurde, może porobię trochę więcej.
0: Może trzeba troszkę więcej wyjść z aparatem na miasto, ale myślisz, że to właśnie zmiana jakby miasta i otoczenia dała ci takiego boosta do ponownego, powiedzmy, złapania za aparat i tak, wlecenia z nim w miasto?
1: Na pewno, wiesz, no Tajlandia jest tak bogata, kolorowa i różnorodna i właśnie ma tyle, wiesz, no i światła, i kolorów, i faktur, i ludzi, i kontrastów, i wszystkiego, rzeczywiście. Wiesz, że dużo tam podróżowałem ten na początku, więc właśnie dużo zdjęć zacząłem robić na promach i po prostu promy akurat są w ogóle bardzo atrakcyjne wizualnie.
0: Gadaliśmy o tym z Wasylem wczoraj, że te promy są zawsze po prostu takie filmowe,
1: dokładnie,
0: dobre światełko, no,
1: i mnie to
0: dzieje,
1: wciągnęło,
0: tam
1: wiesz, i tam zresztą taka największa seria moich zdjęć się nazywa Fairy Tales właśnie i to są głównie zdjęcia z tego promu. No i tak, ale tak naprawdę jak o tym mówimy, to właśnie wiesz, ja pracuję zawodowo jako operator głównie teraz w Tajlandii i wiesz, no i kręcę głównie, no żyję z reklam i z często komercyjnych rzeczy, gdzie często potem te moje ujęcia ulubione na przykład i nawet jak zrobię kolory, to potem ktoś mnie zmieni albo przekadruje, albo weźmie inny kawałek ujęcia, który bym chciał, albo innego dubla. Mhm. Ktoś tam może po prostu mieć wpływ na ten mój look i na moje, to jak sobie to wymyśliłem i zrobiłem i potem mi to ktoś zmienia. A i dlatego też ta fotografia i też na tym filmie jest dla mnie czymś takim, że to jest moje, wyjątkowe.
0: Od początku do końca.
1: I nikt mi w to nie ma prawa ingerować.
0: Nie dotykaj.
1: Nie dotykaj, to jest tylko moje i tak naprawdę to jest właśnie taki mój też. No lubię to, bo to jest też dzięki temu, no teraz szczególnie dzięki tym wystawom i tak dalej, no mogę po prostu pokazać, jak ja widzę świat jako operator czy fotograf, czy w ogóle człowiek po prostu, że ja to, znaczy no człowiek wizualny, że to po prostu to jest świat, jaki ja widzę jest w tych fotografiach, bo w mojej pracy zawodowej często ktoś mi trochę zmienia ten moje
0: no tak, no często też
1: widzenia.
0: Pewnie trzeba zrobić coś pod klienta, nie do końca
1: no
0: można polecieć z własną wizją artystyczną,
1: tak,
0: no ale to jest robota, no niestety.
1: No, no tak,
0: robota jest robota.
1: Na nie narzekam, ale właśnie fajnie i też to lubię, wiesz, i bardzo lubię te nowe technologie, bardzo lubię cyfry i bardzo lubię jej możliwości i wiesz, jak mówisz na przykład jeszcze wracając w sumie, to w międzyczasie, wiesz, to, że ta technologia się tak rozwinęła, no to dzięki temu mogliśmy właśnie, no nie wiem, no teledyski od WP, my jesteśmy wszędzie, wiesz, właśnie to ja miałem aparat i 3 obiektywy i blendę jedną i tylko taki system mocowania kamery na człowieku i wiesz, no nie musieliśmy mieć wielkiej kamery, wielkiej ekipy i tak dalej, bo miałem Canona 5D, kurde, po prostu i szedłem i kręciłem, wiesz,
0: i
1: tak
0: radę,
1: nakręciliśmy
0: no,
1: kilka tych teledysków, wiesz, i no to jest super, że można, nie, jak szczególnie wiesz, jak tego używać, to no to jest super.
0: Sky is the limit, no.
1: No, dokładnie, wiesz, no dokument nakręciliśmy też, który pamiętasz, Elsłednio z Mikołajem Molendo, też pojechaliśmy po prostu, pewnie, wiesz, do Meksyku z dwoma takimi Canonami, z dwoma kamerkami GoPro, już nie pamiętam jaki numer, ale początkowymi, a potem mieliśmy największą premierę, wiesz, na największym ekranie w multikinie, złote tarasy, wiesz,
0: no,
1: i
0: no
1: się okazało, się da, nie? Że to po prostu możesz kręcić filmy nawet tym i mieć dalej swoją zajawkę, nawet jak nie ma takich możliwości w sensie budżetowych, tak?
0: Ja bym chciał się tu zaczepić o ten wątek teledysków hip-hopowych, no bo masz ich sporo na koncie i Myślę, że nawet może sporo osób, które nas teraz słucha, nie wie, że właśnie to Kuba Łubniewski gdzieś tam troszkę kształtował ten teledyskowy rynek hip-hopowy. Jesteś w stanie wymienić parę z tych ekip, które gdzieś tam się o ten twój obiektyw obiło?
1: No tak, wiadomo, no, na pewno JWP właśnie, to są wreszcie przyjaciele.
0: Chyba też... najwięcej dla JWP zrobiłeś,
1: nie? No tak,
0: nie?
1: Z Sokołem właśnie jednak, zrobiłem.
0: Jednak
1: z Sokołem, tak, no
0: generalnie... Zastanawiałem się dzisiaj nad tym, czy JWP, czy Wojtek, i tak wydawało mi się...
1: Zdecydowanie z Wojtkiem zrobiliśmy więcej. No tak od końca idąc, to takie, no z moich ulubionych to zrobiłem, no nie wiem, Poczekalnie Dusz, W Aucie, Sen, Mogę Wszystko, Reset. No z Sokołem i Pono też zrobiliśmy. Uderz Puchara. No zrobiłem U Ciebie w Mieście kiedyś, który też było właśnie z Wojtkiem Zielińskim, takim no przełomowym też teledyskiem w tych polskich rapowych klipach, bo wyszło tak bardzo amerykańsko. No też tam był Wojtek, to było WWO. No wiesz, Zipery robiłem ileś tych klipów. Właściwie no prawie wszystkich na początku tak naprawdę. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że ja wraz z moimi kilkoma kolegami ze szkoły filmowej w Katowicach głównie, ja byłem w Łodzi, a nie w Katowicach, szczególnie z Kamilem Płockim i z Wojtkiem Zielińskim, no po prostu zrobiliśmy taki, zrobiliśmy TD Wielkie Yo, to już naprawdę jest bardzo stare, ale to było coś takiego, że to zmieniło w ogóle w Polsce widzenie hip-hopu.
0: To był taki trochę przemołowy klip, który w ogóle zmienił spojrzenie na to, co można robić.
1: Tak, że było kolorowe, zwariowane, a nie było tylko mrokiem, wiesz, i ulicą, i tym dachem. No wiadomo, tak, aby wtedy taki nagrał kawałek, ale my rzeczywiście poleciliśmy takimi Beastie Boys, spróbowaliśmy i gdzieś tam nam to nieźle wyszło. Nawet akurat ten, pamiętam, że na taśmie nakręciliśmy na 16. Ale rzeczywiście nawet po prostu to było ciekawe, bo wtedy naprawdę ludzie, którzy w ogóle nie byli związani z hip-hopem, naprawdę do mnie dzwonili i pisali, mówili, stary, okazało się, w ogóle ja nienawidziłem tego hip-hopu, bo to takie było nieprzyjemne, takie tylko, wiesz, ten mrok, ta ulica, taki ciężar, się okazało, że to może też być fajne i ładne i w ogóle, mimo że w ogóle nie lubię, nawet nie moja muzyka, to ten wasz teledysk taki w ogóle jest zajawkowy, że go sobie oglądam po kilka razy, bo kurczę, bo
0: i jednak,
1: wiesz,
0: się człowiek przekonał do hip-hopu polskiego.
1: No jakoś tam poniekąd to się tak stało, no wiesz, no, największym tam fenomenem mojej pracy w tym temacie rzeczywiście to było W Aucie, no bo to wszystkich nas zaskoczyło, co się z tym stało. Ja dostałem Fryderyka za ten teledysk, wiesz.
0: No tak, to był mega hit.
1: Ale rzeczywiście też środowisko z kolei w większości rapowe to było w szoku i mówić, co, wiesz, po większość mówiła, co to w ogóle jest za gniot i w ogóle co...
0: Był taki mocny dysonans.
1: Bardzo. Albo ludzie rozumieli, że to jest, wiesz, joke, pastisz jakiś i tak dalej, albo po prostu mówili, co to za...
0: Albo love or hate, no, trochę taki wydźwięk tego klipu.
1: No ale tak, SSN był na pewno takim naszym legendarnym strzałem też właśnie z Wojtkiem Zielińskim i rzeczywiście no to na pewno zbudowało też jako, no to, tak, no znowu nawiązując do JWP, no tworzyliśmy historię, tak. No, zrobiliśmy te rapowych klipów dużo.
0: To w tym momencie myślę, że zrobimy sobie krótką przerwę, odpalimy jeden z utworów, których autorem, właśnie twórcą teledysku jest Kuba Łubniewski. Nie zdradzam tytułu, Kuba go sam wybierze, wy go posłuchajcie i my do was za sekundkę wracamy.

0: To w takim razie, panie Jakubie, panie Kubo Ogniewski, chciałbym się jeszcze tak kończąc wątek teledysków hip-hopowych i pracy z artystami, bo to jest zawsze, wydaje mi się, taki ciekawy element, no, z którym artystą się najgorzej i najlepiej pracowało podczas tych długich klipowych wędrówek. No.
1: Ja wiem, że ty wiesz.
0: Ja wiem, który był bad boyem. Nie, ale jak sama praca z artystami, bo dawno temu w sumie te wszystkie teledyski były kręcone. Myślę, że nawet można by powiedzieć, że te pierwsze to z 20 lat temu pewnie.
1: No mniej więcej.
0: Mniej więcej,
1: niestety.
0: Prawda?
1: No.
0: Myślę, że na przestrzeni lat dużo się zmieniło w każdej głowie. A jestem ciekaw, jak ty wspominasz pracę na planie z niektórymi właśnie artystami.
1: No bardzo, zazwyczaj było zdecydowanie ciężko, no szczególnie wiesz, z hip-hopem, no sam dobrze wiesz jak to jest, naprawdę to jest dużo różnych przygód. Mogę jedną, no nie wiem, no są anegdoty.
0: No może jedna anegdota, bez nazwisk, nie powiem dokładnie, bez nazwisk.
1: Nie powiem dokładnie bez nazwisk, ale raz mieliśmy kręcić się teledysk i czekaliśmy, my o 7 rano na planie, to była niedziela, to prawda, i wszystko przygotowane, kamery, wszystko ustawione, no i artyści mieli być o 9 chyba. Ale menadżerka, mogę zdradzić, no z firmy prosto, szukała artystów i nie za bardzo mogła ich znaleźć. I nie odbierali telefonu, pani nic, dochodziła ta 9, a potem 10, nic, nigdzie, zero. I to jest mój ukochany tekst po prostu na zawsze, mówiący bardzo dużo o współpracy, szczególnie z raperami przy tych dyskach. Dzwoni Ania i mówi tak, słuchaj Kuba, już wiemy, kto może wiedzieć, z kim oni mogą być.
0: O godzinie 10.
1: O godzinie 10, czyli godzinę potem, jak mieli dotrzeć, dotarli o 1 chyba.
0: Ale to już był jakiś punkt zaczepienia.
1: Cała Warszawa szukała było i o 1 dojechali.
0: Okej.
1: Ale my byliśmy tam od 7, więc
0: ale podoba
1: mi się, to było 6 godzin później.
0: No. Mamy numer do kogoś, kto może wiedzieć, z kim oni mogą być. Tak, kozak. No tak, no. Nikt nie mówi, że będzie lekko na pracy przy teledyskach. W ogóle jeżeli chodzi o pracę z raperami. Wydaje mi się, że nie do końca to się chyba zmieniło, chociaż też nie można generalizować wszystkiego. Różne są w życiu sytuacje. Czasami można się troszkę gorzej poczuć, po prostu się troszkę spóźnić, tak?
1: Teraz tak, jak jesteśmy trochę starsi, kiedy się wszyscy trochę gorzej czuli, bo wszyscy byli w ogniu po prostu, więc wiesz, jakby trochę było tak rzeczywiście, że my się bardzo angażowaliśmy, wiesz, jako prawdziwi filmowcy, no to podchodziliśmy do tego bardzo serio, a większość raperów, no, podchodzi do tego jako jedny z jakichś elementem ich różnych działań i trochę było tak, że oni czasami jakby nie rozumieli, że to jest ważne, żeby dla nich też, żeby przyszli, żebyśmy zrobili ten dobry klip, a nie żeby na przykład przyszli w połowie tego dnia albo półprzytomni, wiesz, jakby czasami, albo że nie znali swojego tekstu, swojej piosenki, że my go znaliśmy lepiej niż oni znali, co się zdarzało często, to ci mogę taki śmieszny też powiedzieć, że oni czasami, jak nie pamiętali tego tekstu, to robili jakoś coś, ruszali ustami, no tak, ale nie wiadomo, coś
0: ściemniali,
1: potem nie mogliśmy synchronizować, bo i potem, co to był za moment w ogóle w tym kawałku, nie? Bo oni zapomnieli swojego własnego kawałka. No ale to też, no mówię, wszyscy byli też młodsi, też wiesz, szliśmy wszyscy mocniej, trochę szybciej, więc różne rzeczy się działy. Ale no, tutaj nie będę chyba mówił kto, co, bo to
0: nie, no nie ma sensu, to zresztą lata temu to było,
1: lata
0: fajne
1: temu, bo
0: wspomnienia
1: przyznaję, że
0: zostały.
1: Czasem te teledyski, tak jak oni się głuszyli, to naprawdę mi się zdarzyło, że jak nigdy w mojej pracy zawodowej też potrafię trochę się jakoś tam uspokajać na planie, żeby w ogóle móc z nimi działać dalej, bo już czasami było ciężko.
0: Bo gadaliśmy też trochę o tym brudzie, o tym takim filmowym szumie, czy na fotografiach analogowych. No. Powiedz mi, czy w takiej pracy komercyjnej, jak pracujesz z klientem, przy normalnym budżecie, tak? Nie to tak klipy. No. Udaje ci się czasami przemycić troszkę tego swojego właśnie brudnego stylu, takiej stylistyki, która gdzieś tam wywodzi się od ciebie z ulicy?
1: Rzadko. Czasami wiesz, jak ktoś ma taką potrzebę, to tak, ale wiesz, no, żyjąc w Azji też tam jest trochę inny ruch, chociaż ja głównie pracuję tam dla zagranicznych klientów, międzynarodowych, więc czasami są takie rzeczy, ale nie za często, dlatego też właśnie ta moja fotografia też nie sprawia tyle frajdy, że tam się mogę, wiesz, na tym trochę wyżyć. I generalnie ja robię też te moje zdjęcia, robię też po to, generalnie, no, może jeszcze będziemy o tym zaraz rozmawiać, albo nie, no, ale jakby myśl tej mojej fotografii jest taka, że są jakieś są klatki z filmów, które mi chodzą po głowie, które chciałbym nakręcić, więc ta fotografia, te wystawy i tak dalej też jest po to, żeby pokazać, jak ja widzę świat, chcąc kręcić film. No też myślę, że mogę tu powiedzieć, trochę z tego wynika to, że będziemy niedługo z Pawłem Tarasiewiczem za Mondo Films i Amondo Kino kręcić film fabularny w tym roku razem.
0: Hot newsy,
1: i wiesz, no i to
0: tylko
1: też...
0: Tylko dzisiaj, tylko teraz w audycji On the Streets
1: tak.
0: Kuba Łubniewski zdradza nam tajniki swojego przyszłego filmu.
1: Tak, no właśnie filmu Pawła Tarasiewicza, który ja będę robił z nim, ale właśnie wiem,
0: Paweł,
1: że my się bardzo przyjaźnimy.
0: Ty będziesz
1: tak, operatorem?
0: Reżyserem,
1: ale wiem, że też bardzo lubi te moje zdjęcia i to też jest dla mnie coś takiego, że wiem, że też chciałbym też i wiesz, że te zdjęcia mogą pomóc jakiemuś reżyserowi podjąć decyzję, że to będę ja. I szczerze mówiąc, nawet w komercyjnej pracy w Tajlandii zdarzyło mi się, że dostałem pracę, bo wybrali mnie też na podstawie zdjęć, nie tylko na podstawie moich filmów. Więc
0: na
1: to
0: podstawie
1: jest takie
0: twoich
1: coś,
0: zdjęć, takich,
1: tak,
0: gdzie ty łapiesz sobie te frame'y.
1: Tak, że często też jestem brud i niedoskonałość i naprawdę konkretnie jedno zdjęcie powiedzieli, stary, bierzemy cię, i to była wielka reklama, no, promocja nowego telefonu Sony, wiesz, Xperia na cały świat, i powiedzieli, kurczę, to zdjęcie z twojej strony nas przekonało najbardziej, bo dokładnie coś takiego chcemy uzyskać. I to właśnie miało być takie brudne, nie? Potem oczywiście wyszło trochę mniej brudne, bo jednak
0: wiadomo, wszystko. W komercyjnej reklamie trzeba wszystko
1: ale
0: wygładzić,
1: to trochę tak się uzupełnia,
0: podkolorować, ale fajnie, że ten pierwszy brud tak naprawdę gdzieś zwrócił uwagę i ktoś mógł w tym sobie dojrzeć właśnie podobny kadr, ale już wyczyszczony, elegancki pod komerchę, więc tak. Fajnie, podobało mi się to, jak powiedziałeś, że to są takie kadry, które chciałbyś kiedyś nagrać, takie, tak, ja to tak rozumiem, że to są takie stop klatki, które tak. Tobie się podobają,
1: to jest,
0: ale
1: trochę tak, że wiesz, może ja mam gdzieś z tyłu głowy w ogóle, wiesz, to jest tak, wydaje mi się, że w mojej podświadomości czasem część tych rzeczy mi chodzi i nagle, wiesz, robię zdjęcie i się sam dowiaduję, że kurczę, może ja właśnie coś takiego musiał, albo coś, wiesz, to jest też dla mnie niespodzianka, to jest też bardzo fajne, to jest też praca na filmie, nie, że po prostu nie widzisz tego też do końca, co zrobiłeś, nie ma podglądu, musisz poczekać, jak się wywoła, zeskanuje i czy tam jest to zdjęcie, co chciałeś, a czasami na przykład zdjęcie, które myślałeś, że będzie inne, nagle wychodzi o wiele ciekawiej albo fajniej, wiesz, nagle ty to odkrywasz coś, wiesz, uczysz się czegoś z tego zdjęcia, nie?
0: A powiedz mi, masz jakiś taki swój patent na skracanie dystansu między tobą a aktorem, między tobą a klientem, czy masz jakieś takie swoje zabiegi, które pozwalają ci i z jednej strony dotrzeć fajnie do klienta, a z drugiej strony fajnie przedstawić charakter danej postaci na obrazku?
1: Wiesz, ja ogólnie takiej w pracy w ogóle, i to też z raperami naprawdę kiedyś odkryłem, że naprawdę bardzo dobrze i z klientami się też to działa. Warto jest zrobić coś najbardziej efektownego na początku, bo wtedy im się tak podoba, że się bardziej starają. Okay. I właśnie, wiesz, i szczególnie
0: czyli
1: z raperami to działało naprawdę. Ja im robiłem to, powiedziałem, chodźcie tu wszyscy, zobaczcie, jak to wygląda, a teraz się starajcie, jak się postaracie, to cały klip taki będzie. Okay, a jak się nie postaracie, to nie będzie.
0: Czyli patent, że zaczynamy od deseru, od wisienki na torcie, a później jemy biszkopt.
1: I naprawdę potem, wiesz, no naprawdę to działa, nie? Bo wszyscy też ci bardziej ufają, wszyscy są zajarani, wszyscy chcą więcej tego i naprawdę się bardziej angażują i dają ci większą wolność też, nie? Po prostu się chcą od ciebie, że chcą więcej tego twojego, nie?
0: No gorzej, jak pracujemy na taśmie filmowej, to wtedy
1: no
0: ten,
1: to
0: efekt, ten efekt...
1: Ale teraz, wiesz, też podglądy są takie,
0: ciężko.
1: Że tak może coś tam
0: no
1: zobaczyć.
0: No tak, dałoby radę coś tak zobaczyć, ale rzeczywiście jest to na pewno dobry patent, żeby dać taki boost tego, jak może wyglądać finalny efekt, bo wiadomo, większość z nas jest z wzrokowcami, więc dopóki czegoś nie zobaczymy, to ciężko nam jest trochę się w to zaangażować i w to uwierzyć. Więc tak. To myślę, że dobry tip od Kuby dla przyszłych realizatorów teledysków hip-hopowych i nie tylko.
1: Mogę ci jeszcze powiedzieć, zapomniałem, że sobie zrobiłem jeden dość znany, w sensie szczególnie kawałek, ale myślę, że teledysk dosyć też zrobiłem kawałek, teledysk Życie Warszawy i on był zrobiony cały, nakręcony na taśmie 8 mm, wiesz, i mieliśmy strasznie mało tej taśmy, a było 7 chyba raperów. Po tamtych zdjęciach chyba sobie zrobiłem przerwę właśnie z rapowymi teledyskami, bo się tak dojechałem.
0: Trzeba
1: po prostu walką ze wszystkimi wszędzie. Ale tak, nakręcili to na taśmie właśnie 8 mm, wiesz, i potem długo czekaliśmy na ten efekt, co tam z tego wyjdzie, i to było dosyć fajne. No,
0: no właśnie, ale nie wróciłbyś do robienia hip-hopowych klipów?
1: Wróciłbym, nie, ja jestem
0: jakby
1: cały czas.
0: Jakby nadarzyła się okazja, żeby coś zrobić dla kogoś?
1: Oczywiście, że tak.
0: Bo do tego chyba się z chęcią wraca.
1: Wszystko, wiesz, i cały czas to
0: może być ciężka praca, tak, jakby na miejscu, ale jakby sam proces powstawania, finalny efekt i cała ta podróż, wydaje mi się, że to jest mega fajna jednak zabawa.
1: Nie, no ja kocham robić teledyski, wiesz, i też rozmawiamy o tym. No na pewno właśnie, wiesz, no z Kosim rozmawiamy regularnie, że niedługo będziemy coś razem robić też i i nie tylko. I generalnie teledysk jest dla mnie taką bardzo fajną formą też, to są, mimo że komercyjną, to w teledysku masz bardzo dużo wolności też, wiesz. Czasem właśnie są ograniczenia budżetowe czy jakieś, ale za to masz o wiele większe możliwości się wyżycia i jakoś wyładowania do swojej wyobraźni i w ogóle właśnie możesz zaszaleć, bo właśnie to też nie jest tak, to jednak nie jest klient tak komercyjny, tylko też jesteśmy wszyscy artystami, wszystko jest trochę bardziej, wiesz, umowne i luźne i zobaczmy nawet, co wyjdzie, szczególnie jak są trudniejsze warunki.
0: Szaman chyba byłby taki trochę JWP, tak. Szaman był taki trochę mocno ekspresyjny.
1: Ekspresyjny fajnie, był ten bardzo, ten Baby Lensik, dużo, tam... Tak, tam dużo wymyśliłem i w sumie też z Paweł teraz jeszcze ze mną częściowo robi ten teledysk i tam rzeczywiście zaszaleliśmy dość mocno właśnie i tam...
0: No i widać efekty, no jakby moim zdaniem to jest mega, mega fajny klip.
1: No dzięki, ja go bardzo też
0: dobrze,
1: lubię,
0: dobrze się go ogląda, dobry kawałek, dobrze się go ogląda, fajne kolorki, fajny ten psychodeliczny tak, Baby Lensik.
1: Tak, dokładnie psychodeliczny miał być totalnie.
0: I mega fajny efekt uzyskany. No dobrze, to może to co, Szaman?
1: Dawaj, Szaman.
0: Dobra, to polecimy z Szamanem i zaraz wracamy, bo ja jestem jeszcze ciekaw na co dalej i trochę o Tajlandii. O, musimy troszkę pogadać o tej Tajlandii. Zaraz do was wracamy.

0: No dobra, jesteśmy, to jest dobry kawałek, mocny utwór, polecam, żebyście sobie sprawdzili klip do tego utworu JWP Szaman w reżyserii Kuby Łubniewskiego. I na samym początku mówiłem wam o tym, że Kuba przyleciał specjalnie z Tajlandii. Mieszkasz w Tajlandii 6 lat mniej więcej. Powiedz mi, jak na co dzień wygląda praca, życie w Tajlandii, bo wydaje mi się, że to może być fajny element do tego, żeby kogoś może zainspirować, że nie trzeba siedzieć w jednym miejscu. Ja też wychodzę z tego założenia, że nie ma co siedzieć w jednym miejscu, warto gdzieś tam podróżować, wychodzić poza ramy, zdobywać nowe, oglądać nowe, ale czasami wydaje mi się, że niektórym po prostu brakuje troszkę cojones, jak to się mówi tam u naszych znajomych za granicą, żeby podjąć takie kroki. Ty miałeś taki impuls, który... No jak to u ciebie wyglądało z wyjazdem?
1: No wiesz, u mnie ogólnie było tak, że ja zawsze bardzo lubiłem podróżować, kochałem nawet i zawsze mnie ciągnęło w różne miejsca na świecie i naprawdę no, w wielu bardzo miejscach byłem na ziemi już i w różnych dziwnych podróżach. I też często naprawdę, i to też kocham właśnie, no, najbardziej lubiłem podróżować i też pracować, więc właśnie dlatego, no nie, no nakręciliśmy ten dokument w Meksyku, a no właściwie kręciłem w wielu miejscach na ziemi.
0: W Brazylii, czy w Afryce, JWP,
1: Brazylii, Japonia. Japonii jakoś reklam, wiesz, ale tak, no generalnie to też specyfika mojej pracy czasem, ale zawsze mnie bardzo ciągnęło też, żeby rzeczywiście zwiedzać i też odkrywać się, inspirować tym, co się dzieje na świecie. I nawet jeszcze w międzyczasie miałem taki epizod, że miałem pomysł, żeby w Argentynie zamieszkać, nauczyłem się hiszpańskiego i zamieszkałem na jakieś tam półtora miesiąca w tej Argentynie, wynająłem mieszkanie i mogłem tam zostać i pracować, ale jakoś do was mi było za tęskno i wróciłem, bo tam jakoś za mało ludzi poznałem, jak przyjechałem tutaj, do tego dnia to zrobiliśmy największą imprezę w mieście, już nie będę szczegółów, ale było bardzo wesoło. I, no,
0: kto pamięta, to pamięta.
1: Kto pamięta, to niektórzy nie pamiętają, no, tak byli.
0: Może nawet lepiej.
1: Ale dokładnie, ale... No i potem, prawda jest taka, że potem, wiesz, jeszcze przed COVID-em mieszkałem coraz więcej na Majorce z moją narzeczoną Basią i po prostu tam się okazało, że jest bardzo fajnie też, co mnie nie zaskoczyło. Zawsze trochę miałem problem, że u nas jest trochę za szaro, nawet do kręcenia filmów albo do życia, że jest trochę, wiesz, depresyjnie.
0: Za mało kolorku.
1: Tak, a na tej Majorce było totalne przegięcie w drugą stronę, bo tam jest, wiesz, 300 słonecznych dni w roku i naprawdę bardzo się przyjemnie żyje i wszyscy są dla siebie trochę milsi, się więcej uśmiechają i witają ze sobą na ulicach. Dosyć mi się to podobało. No i potem trzeba było wyjechać z Majorki i takie trochę mieliśmy, akurat był ten COVID, też taka była trudna sytuacja i tak naprawdę ktoś do mnie zadzwonił z jakąś pracą w Tajlandii, ale nie wygraliśmy tego projektu, ale dzwoniłem się z tym producentem, zapytałem jakby o tą Tajlandię, powiedział, że wspaniale i że w ogóle wielkie możliwości i wszystko i że super, i że moje portfolio, mniej więcej przyjeżdżaj. Basia zawsze kochała Tajlandię, była tam z 15 razy, ja może byłem ze 3 właśnie.
0: Czyli jakiś taki background malutki już mieliście.
1: No Basia miała wielki, a ja, no ja właśnie tam byłem kiedyś jakoś nakręcić jakiś film, a tak to byłem 2 razy na wakacjach, no i było super. I no i kurczę, no co mam ci powiedzieć, chyba w miesiąc czy półtora spakowaliśmy walizki, pojechaliśmy do Tajlandii po prostu na głupa, tylko plan był taki, że będziemy tu częściej wracać, ale to był 2021 i wtedy w Tajlandii przyszedł COVID i był taki problem, że zmieniali prawo prawie co drugi dzień i mogło być tak, że jak ja przyjadę tutaj do pracy, bo tu miałem agenta cały czas, tu ciągle miałem jakby pracę i tak dalej, ale się bałem, że jak pojadę na jakąś robotę, to nie będę mógł wrócić do tej Tajlandii, a my postanowiliśmy jednak trochę na jedną kartę położyć to, żeby tam siedzieć. No i ten cały rok taki był, że ja właściwie nie jeździłem, bo się bałem, że ledwo tu przylecę, to zamkną Tajlandię na parę miesięcy, bo zostanie tam wszystko, co ja tam sobie wymyśliłem i tu wszystko jakby rzuciłem gdzieś tam, a tam zacząłem coś budować i nagle nie będę, to się urwie i dlatego zostałem tam dłużej i trochę jakby bardziej się tam osiedliśmy, trochę bardziej niż chcieliśmy. No i to też z kolei tam jest ileś historii, no bo tak naprawdę przez to, że ten COVID był taki hardkorowy, to nie siedzieliśmy w Bangkoku, bo tam nie było tej pracy i tych możliwości i pojechaliśmy na zwariowaną wyspę Koh Phangan, gdzie nagle znaleźliśmy jakiś szalony dom rybacki, którym się zakochaliśmy i go wynajęliśmy i wyremontowaliśmy i właściwie mamy go też cały czas do tej pory. Ale generalnie, no potem się przenieśliśmy bardziej do Bangkoku, no bo moje życie zawodowe i wszystko jest w Bangkoku. No generalnie Tajlandia, jak byłem w całym świecie i wszędzie myślałem, gdzie by się dało zamieszkać, to wszędzie widziałem jakieś plusy i minusy. Generalnie w Tajlandii wszystko jest super.
0: Na plus, bez kitu? Jest jakby nie ma tam...
1: super, jakby, no, jedyne no dobra, co wiesz, jak nie znosi upału, to nie dasz rady, no.
0: Pory deszczowe, upał.
1: Pora deszczowa jest ekstremalna, upał jest ekstremalny, ale życie pewnie, w Tajlandii jest strasznie przyjemne.
0: To też jest pewnie fajne i ciekawe, tym bardziej dla kogoś, kto ma oko filmowe.
1: Tak.
0: Ja no. Na przykład lubię robić zdjęcia w deszcz, jak jest tak,
1: no, no wiesz, jest zupełnie, na tej wyspie ten deszcz inaczej, to jest no. Naprawdę jak na filmach, to jest po prostu okay. Tropikalny monsun, wiesz, zrywa czasem dachówki z dachów i naszego też i naprawdę to jest bardzo ostre przeżycie, ale bardzo fajne.
0: Jest
1: no.
0: O czym opowiadać później.
1: Jest o czym opowiadać, nie no, ale no, nie no, kochamy tam, wiesz, jest bardzo, co ja kocham totalnie, to jest naprawdę jest tam cały świat, nie, że po prostu siadasz wieczorem w barze, czy na wyspie, czy w Bangkoku.
0: I można spotkać
1: i się okazuje, że na 10 osób jest 8 krajów, wiesz, i po prostu i naprawdę cały czas spotykasz jakichś ciekawych ludzi zewsząd, to jest naprawdę fascynujące i to mi się strasznie podoba.
0: No, no. Dobra, a jak z pracą zawodową? Ty masz tam agencję, agenta?
1: Nie, jestem freelancerem. No, zajęło mi to trochę, muszę powiedzieć, że...
0: Żeby tam się tak, wiesz, zakorzenić, żeby ludzie wiedzieli, że jest taka postać jak Kuba Łobniewski.
1: To trochę
0: i
1: zajęło.
0: Można się do niego
1: to
0: odezwać.
1: Zajęło także 2 lata, żeby tak naprawdę, no robiłem już jakieś rzeczy, ale rzeczywiście musieli się do mnie przekonać, musieli mi jakieś firmy sprawić, żeby inne też we mnie, wiesz, uwierzyły.
0: Ale ze względu na to, że jednak gringo,
1: wiesz co,
0: że nie lokales.
1: To jest jeszcze bardziej skomplikowane. To jest jedno, co jest trochę dziwne w Tajlandii i może najmniej fajne, no to, że oni są bardzo dumnym narodem i są w ogóle dosyć nacjonalistami. To jest, to jest ciekawostka. Jedyny kraj w Azji Południowo-Wschodniej, który nie został skolonizowany, nigdy podbity. I oni są bardzo mocni, bardzo w siebie wierzą, bardzo są dumni.
0: Dumni z tego.
1: I w związku z tym, wiesz, no nie jest tak, że ty jesteś jakiś lepszy czy coś, jak tam przyjeżdżasz. Jak jesteś gościem, to cię traktują jak króla. Jak jesteś już tam, mieszkasz, to jest trochę drugiej kategorii, prawda?
0: Okay, wiesz, w ten sposób.
1: Na przykład, no, wszystkie formalne sprawy, cała biurokracja jest dosyć upierdliwa i to jest dość skomplikowane tam. I cały czas to jest skomplikowane trochę, ale no to jest jedyny minus. No cała reszta właściwie to jest, no po prostu wszystko ci się podoba, wszystko jest tak ciekawe i kolorowe i się tyle dzieje codziennie, wiesz. I wszyscy, co ja bardzo tam lubię, no w ogóle no, tam jest też ten buddyzm, który trochę mi zmienił, w ogóle tak uspokoił, tak
0: wyluzował
1: trochę.
0: Już nie ma tego starego wariata, Kuby?
1: Jest wariat,
0: jest
1: ale trochę mniej,
0: gdzieś tam
1: no.
0: Wewnątrz.
1: Troszeczkę właśnie, wiesz, tak...
0: Ale to dobre, takie wyciszenie, wydaje mi się, że zawsze jest...
1: Ale generalnie
0: na plus.
1: Też, wiesz, jest naprawdę, ci ludzie są prawie wszyscy na super mili, jest tam nieprawdopodobnie bezpiecznie, jakby przyjemnie i właściwie wszyscy są raczej dobrze i no to jest naprawdę super, nie? I no jest bardzo bogaty, wiesz, no i naturą i wszystkim ten kraj, po prostu nie ma końca jak w odkrywaniu go i właśnie jakimiś zajawkami, wiesz, jest no strasznie dużo tam. To jest, wiesz, już trochę tak mam, że ja też trochę dlatego wyjechałem, że już poczułem, że Warszawę już wyeksploatowałem do dna, no teraz Warszawa się super rozwija i tak dalej, ja tyle tu przeżyłem, tak intensywnie żyłem, że stwierdziłem, że fajnie
0: czas,
1: będzie
0: czas
1: pomieszkać
0: zmianę.
1: Trochę gdzie indziej, bo od nowa
0: trzeba
1: się
0: zejść ze sceny niepokonanym, tak?
1: No wiesz, nie, no chodzi o to, że po prostu dalej, wiesz, gdzieś się napędzasz,
0: dalej
1: i ta Tajlandia mnie napędza i wiesz, i nagle zacząłem robić te zdjęcia i też zacząłem tam kręcić znowu trochę więcej filmów, bo też na to czekałem i zrobiłem jakieś krótkie filmy, teraz właśnie też jestem i naprawdę, wiesz, czasem też, jeśli chodzi o moją pracę, to czasami pracuję z niesamowitymi twórcami filmowymi z całego świata, nie? I naprawdę są takie spotkania, że jestem w szoku, z kim ja pracuję, albo co robił, albo że coś, wiesz, co jest niesamowite a propos mojej pracy filmowej, no to w Tajlandii teraz po prostu, Tajlandia jest takim bardzo dobrym i znanym miejscem do kręcenia wielkich rzeczy, no wiesz, no teraz kręci White Lotus, no to ten producent tego White Lotus to jest mój dobry znajomy, wiesz.
0: Okay.
1: Piję sobie z nim czasem sake w barze japońskim albo coś, wiesz, no. Kręcili Aliena, to prawie cała moja ekipa, z którą pracuję przy czymkolwiek, wszyscy są w koszulkach tego Aliena, bo kręcili go w Tajlandii, wiesz, i nagle ociera się o największe produkcje na świecie, o największych filmowców na świecie.
0: To jest taka naprawdę mocna
1: i wiesz, i tutaj
0: stolica.
1: To by nie było takie proste, wiesz, no nie wiem, no mogę powiedzieć, że teraz zrobiłem, wiesz, reklamę dla Rolexa, jakąś taką dokumentalną, no nie dostałbym, nie sądzę, żebym dotarł tutaj do tej sytuacji, wiesz. Tam mi się już zdarzyły wielkie rzeczy, które czuję, że może w Polsce w tym momencie, jak teraz, jak tam byłem, to...
0: Czy
1: to byłem...
0: więcej możliwości daje tobie Tajlandia
1: jest,
0: niż...
1: Wiesz, dalej jest to wielka, tutaj byłem bardziej osadzony, miałem pozycję, miałem nazwisko i tak dalej, tam musiałem
0: tam się trzeba
1: przejść, tak. No jedyne właśnie tylko chyba
0: ale
1: nie wykończyłem, co mnie... Udaje się, chociaż wiesz, dalej jest to walka, ale działa to. Jedyne właśnie, jak tylko pytałeś, to jest tak, że Tajowie są właśnie przez to, że są tak zamknięci, to jest bardzo hermetyczne, to oni głównie pracują ze sobą. W związku z tym, gdzie ja pracuję, to w większości są produkcje międzynarodowe, gdzie są też Tajowie, cała moja ekipa jest tajska. Już umiem czytać i pisać po tajsku i wiesz, jakoś się komunikować, żeby właśnie z ekipą też być w lepszym kontakcie na planie. No próbuję do wszystkich moich wózkarzy
0: oświetlaczy, do wszystkich mówić, trzeba tego lokalnego języka jednak liznąć, wtedy też lokalesi inaczej na ciebie patrzą.
1: Tak, bo wiesz, moi główni współpracownicy muszą mówić po angielsku, ale cała reszta jakby, bo ja nie mówię tak dobrze po tajsku, ale w całej reszcie właśnie dokładnie to, co mówisz, wiesz, ja to zrobiłem też dla nich i dla siebie, że sobie...
0: Tak, oni też respektują wtedy o wiele bardziej
1: rodziną, wiesz, że ja mam tą bandę i ta banda mnie też bardziej szanuje i cieszy się, jak oni coś powie w tym języku, ale tak czy inaczej, no generalnie właśnie nie pracuję za bardzo w tajskich produkcjach czy projektach, głównie pracuję w międzynarodowych, które są wymieszane z Tajlandią.
0: To na sam koniec jeszcze tej rozmowy, bo moglibyśmy, Kuba, i gadać, wiesz jak jest, jak się dwóch Kubusiów spotka, to czasami zabraknie wszystkiego dookoła.
1: Tak, jakbyśmy powspominali nasze przygody.
0: Kochani, myślę, że to po 22 dopiero. Powiedz mi, w Tajlandii, w Bangkoku, są skatey? Jeżdżą skatey? Są widoczni?
1: Są skatey, jest parę naprawdę dobrych. Mam skatepark niedaleko domu, właśnie mówiłem, że trochę znowu wróciłem do dyskorolki, kupiłem co niedawno nową deskę i trochę jeżdżę delikatnie, ale ostatnio był Eric Costa w naszym skateparku.
0: Tak po prostu randomowo sobie jeździł?
1: Nie wiem, czy w jakimś turze, i w ogóle widziałem, że będzie, nie mogłem być tego dnia, nagle patrzę, tam skejciki, właśnie tam kojarzy się ten Joseph, taki bardzo fajny skate, z kilku tam, taka gwiazda trochę z Bangkoku, myślę ci, fajny typek.
0: Spoko, no.
1: No ale wiesz, jeżdżę ze Ericiem Costonem, nie?
0: Trzeba chyba
1: jest jedna dziewczyna,
0: to
1: świetnie jeździ, naprawdę. Dawno nie widziałem dziewczyny, tak fajnie z Korolce jeździ. Znaczy wiadomo, no tam jakaś nasza Amelia czy inne tam, wiesz, no, topowe, wiadomo, jeżdżą super, czy tam, nie wiem, Sky.
0: Czyli skate'i są, to najważniejsze. Na sam koniec jeszcze, bo już tak powiedziałem, że na sam koniec, ale teraz już na sam koniec, dawaj jeszcze dwa słowa o wystawie. Do kiedy będzie można oglądać, gdzie? Cobalt Space?
1: Tak, Cobalt Space na Noakowskiego 16. To jest otwarte do 25 czerwca, tylko że niestety jest tak, że ona nie jest cały czas otwarta, a na przykład najbliższą sobotę o 4 będzie takie kolejne
0: spotkanie,
1: pokaz i tak, i będę oprowadzał trochę po tej wystawie. I 25 od godziny 6 też będzie tak zwany finisaż.
0: W sensie od 6 do 18.
1: Tak, od 18 do wieczora będzie wczoraj było bardzo huczne otwarcie i mam nadzieję, że zamknięcie też będzie huczne dla tych, co nie mogli być.
0: Okej, czyli jeszcze jest czas, żeby obejrzeć sobie twoje prace.
1: Tak.
0: W najbliższą sobotę.
1: Można się też oczywiście kontaktować, nie wiem, czy ze mną, czy za galerią, i wtedy przychodzimy i też wprowadzamy. Tylko chodzi o to, że po prostu jest w takim budynku, gdzie trochę są ograniczenia z wstępem. I
0: dobra, to zróbmy tak, że ja to zaraz podlinkuję na swoim Instagramie, więc jeżeli byście chcieli się jeszcze wybrać na tą wystawę, a uważam, że powinniście, to będziecie mieli wszystko u mnie na Instagramie, a ja się z wami, kochani, żegnam. Pamiętajcie, że 21 czerwca, Dzień Deskorolki, widzimy się o godzinie 12 na Iglicy i później cały dzień atrakcji, a moim gościem Kuba Łubniewski. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, dziękujemy.
0: A niech będzie ten po tajsku siemanko, albo na razie. Tak, żeby się pożegnać. Bye bye. Po tajsku, bye bye. Trzymajcie się, zwariowane wariaty. Yo.

0: Reklama.
1: Hello, Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Kamień, papier, nożyce!
4: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
5: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
0: Reklama.
6: Autopromocja.
7: Imię ojca.
8: Kazimierz.
7: Nie no, twoje imię.
8: A, dobra. Rafał. Imię syna.
7: Nie mam. Pamiętasz?
8: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
7: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
8: Tymek Bryndal.
7: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Akademickie Radio Campus.

sister.

0: nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Dobry wieczór, mówi Szymon Weiss. Słuchacie Trialogu. Dzisiejsza selekcja

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Blend. Zaprasza Paulina Bioch.
2: Zapamiętaj te wakacje. Światły żar, co nam wypala oczy. Mógłby jak niebieski ogień, co za nami kroczy. Oproszony, spalin dając krzący. Parki chwiejnie się unoszą w słońcu. Ptaki nie są w paszczkach. Wiązki, światłowodów. Listy gwiazdek, by nakarmić modę. Smród nagrzanych samochodów.

שאתה למה ותנת

0: Dobry wieczór. To jest Blend. Przy mikrofonie Paulina Bioch. Jak co dwa tygodnie słyszymy się i najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Czy będzie motyw przewodni tej audycji? Nie zdradzę, może na razie. Na pewno przeżyjemy razem jakieś wspólne zamieszanie. Podsumujemy sobie efemerę, która skończyła się w niedzielę, ale nie będzie to takie linearne podsumowanie. W taki sposób podsumowywałam Unsound w październiku, debiutując w kampusie. Dzisiaj postanowiłam podejść do tego tematu nieco inaczej i zostawić taki smaczek wam po tym festiwalu i zaakcentować artystów, którzy przykuli moją uwagę. W otwarciu dzisiaj utwór Doroty Masłowskiej oraz Wacława Zimpla. Wy i ja mogliśmy dzisiaj usłyszeć singiel zapowiadający album, który ukaże się już jesienią. Bardzo mnie to cieszy. Dorota Masłowska, czyli artystka, która najpełniej przeniosła kampową wrażliwość do mainstreamu. Wspólnie z Wacławem szykują album, który ukaże się tej jesieni. Teraz Kabaret Voltaire. W zasadzie przejdziemy do tego podsumowania, o którym wspominałam. Kabaret Voltaire, który wrócił na scenę po 50 latach, uznali, że chcą przeżyć ostatnią trasę koncertową. W klubie Palladium mogliśmy usłyszeć ten legendarny zespół, który wykorzystywał nagrania terenowe, manipulował taśmą, szumami, wykorzystywał przypadkowe dźwięki, które w latach 70. były niezwykłym, radykalnym sposobem, wpływając niezmiennie również na takich artystów jak Aphex Twin czy Massive Attack. To był bardzo mocny koncert, bardzo mi się podobał. Pionierzy industrialu w niezwykle rytmiczny sposób ponieśli wszystkich uczestników tego koncertu. Ja wybrałam utwór, który będzie trochę przełamaniem tej estetyki, którą mogliśmy usłyszeć podczas koncertu. To będzie utwór Let's Start.
1: Llevar, llevar, llevar, llevar, llevar.

Za nami kabaret Voltaire. Słuchacie Blendu. Cieszę się, że jesteście aktywni w trakcie tej audycji i piszecie do mnie listy SMS-owe. Dostałam urocze pozdrowienia od panów Swiata 126P. Niezmiernie się cieszę, że słuchacie mojej audycji. Wracamy do opowieści o podsumowaniu efemery. Wrócę do koncertu Twarcia, bo zrobił na mnie dobre wrażenie, świetne w zasadzie, i cieszę się, że efemera po prostu wrasta w taką tkankę dźwiękową naszego stołecznego miasta. Usłyszymy Arosz Aftab, którą prezentowałam już na antenie Radia Campus. Prawdopodobnie 4 tygodnie temu. To był drugi koncert zaraz po Hani Rani oraz hashtag Ensemble, których też dzisiaj planuję wam pokazać. Arosz Aftab, pakistańska artystka, nagrodzona Grammy. Ten koncert prowadziła w bardzo lekki, nawet mogłabym się pokusić o takie określenie, stand-upowy sposób. Była bardzo wesoła, opowiadała nam dużo żartów. A jej muzyka, no właśnie, ona jest wbrew pozorom bardzo melancholijna i liryczna. I myślę, że poza jej hipnotyzującym głosem warto też podkreślić wspaniałych muzyków, którzy tworzyli razem z nią ten wieczór. Przed nami Mohabbat.

Przenosimy się teraz do Nowego Jorku, zmienimy nieco klimat. Posłuchamy Falling Out the Sky z albumu Haram z 2021 roku. Armand Hammer to jest jeden z najciekawszych projektów we współczesnym hip-hopie eksperymentalnym. Tworzą go Billy Woods oraz Elucid, którzy działają od 2013 roku. Ich utwory często działają podobnie jak sztuka współczesna czy literatura eksperymentalna. Nie mają jednej interpretacji. Można było ich usłyszeć w Teatrze Komuna. Tworzą tą muzyką taką sieć skojarzeń. A Falling Out the Sky to dla wielu fanów centralny moment tego albumu Haram, o którym już wspomniałam. Beat mglisty, melancholijny i niemal senny. Posłuchajmy.

0: Armand Hammer w utworze Falling Out the Sky. Wracam ponownie do koncertu otwarcia i spróbuję o nim opowiedzieć trochę pośrednio. Kiedy Hania Rani odbierała srebrny medal Gloria Artis od ministra kultury na scenie, przed tą uroczystością towarzyszył jej, myślę, bardzo ciekawa kooperatywa hashtag Ensemble, z którym wspólnie wykonała Shining. I teraz posłuchamy sobie Early Songs w wykonaniu tej kooperatywy, bo myślę, że to jest jeden z najciekawszych polskich zespołów muzyki współczesnej, który powstał w 2013 roku. No i nie jest takim tradycyjnym zespołem wykonawczym, nie ma lidera. Early Songs pochodzi z albumu Visegrad Songs. No i myślę, że idealnie wpisze się w doświadczenie słuchania, bo to nie jest taka historia, którą opowiada się przez całą melodię, czy przez tekst. Zresztą sami posłuchajcie.
1: Rdzawe liście strząsa z drzew wiatr jesiennej, na precz poniesione w chłodną dal nie powrócą nigdy wstecz. Żaden z liści więcej już nie odrośnie na swym pniu, poniesiony w chłodną.

0: Wreszcie wstrząsa z drzew wiatrysiem. Gna precz pięsiem chłodną, dla niego wrócą nigdy wstecz. Żeby z dziewczynę i czynę wrócić.
1: Hashtag Ensemble. Sami przyznacie, że bliżej temu utworowi do instalacji dźwiękowej. Przenosimy się teraz w świat dźwięków Joanny Dudy i ku mojej uciesze zagramy utwór z jej najnowszego albumu z maja. Album nosi tytuł Regina Silva. Joanna Duda to pianistka, kompozytorka, improwizatorka, która w swojej praktyce muzycznej bardzo swobodnie łączy jazz, elektronikę, muzykę współczesną, ambient oraz improwizację. W jej polu zainteresowań, obszarze jest przede wszystkim brzmienie i forma muzyki ale nie tak bardzo jak wirtuozeria fortepianowa. Fortepian bywa preparowany, przetwarzany elektronicznie, a elektronika nie jest dodatkiem tutaj, ale bardziej równorzędnym instrumentem, o czym sami się przekonacie. W laboratorium CSW w Zamku Ujazdowskim można było posłuchać jej muzykę, jej dźwięki, które towarzyszyły filmom z niedawno odkrytej kolekcji prywatnych filmów Magdaleny Abakanowicz, które nakręcone było kamerą Super 8. Posłuchajmy. Regina Silva.

Słuchacie Blendu, przy mikrofonie Paulina Bioch. Zachęcam Was do korespondencji. Niebawem w Blendzie pojawią się goście. Może macie pomysł, kogo chcielibyście usłyszeć w kolejnej audycji? Piszcie. To była Joanna Duda i jej Regina Silva. Tak jak już wspominałam, bardzo dobry album z marca. Ponownie efemeryczny akcent i wrócimy do singla zapowiadającego album czwórki artystów, producenta 2K88, Lauren Duffus, Rainego Millera oraz Bianki Scout. Ich performance niezwykle oniryczny, liryczny, również na scenie teatru Komuna. Myślę, że estetycznie utrzymany w klimacie, który co niektórzy, również w tym ja, mieliśmy okazję usłyszeć podczas zeszłorocznej edycji Unsoundu. Udowodnili, że są zgrani niczym jeden organizm. Przed nami utwór Salto z nadchodzącego wspólnego albumu.

Przed nami teraz Say It Closely od Martyny Basty, która z kolei miała swój performance podczas świtu, brzasku. Niedawno wydała trzeci pełnowymiarowy album Winged in Collapse i co ciekawe, to jest taki album przypominający intymny dziennik dźwiękowy, w którym jej wspomnienia, głos i instrumenty, także szumy, które możemy usłyszeć, układają się w opowieść o kruchości. Ta muzyka, którą słyszymy na tym albumie, jest niezwykle krucha i subtelna. Say It Closely od Martyny Basty.

Say It Closely, wspólnie z James K. Ostatni utwór z albumu Winged in Collapse. Festiwal Efemery zamykał bardzo ciekawy performance analogowy duetu Janis Patukas oraz Matthias Lewis. Nie jestem pewna, czy dobrze wypowiadam ich nazwiska, ale to nie jest ważne w obliczu jakby tego doświadczenia, które miałam okazję przeżyć w niedzielę po godzinie 18. To był analogowy, kwadrofoniczny performance w ramach cyklu budującego się studia eksperymentalnego Polskiego Radia, które mam nadzieję otworzy się za rok jesienią, na co ja ze zniecierpliwieniem czekam. Nie mamy dostępu do nagrań tego duetu, ale pomyślałam, że chcę zostawić w dzisiejszym blendzie akcent tych artystów i chociaż bardzo chciałabym przenieść was w to doświadczenie, postanowiłam zagrać utwór z albumu Matthiasa Ukrop. To jest wspólna praca jeszcze trzech innych artystów, w którym muzyka staje się nośnikiem pamięci. Myślę, że już więcej nie trzeba wyjaśniać. Ukrop z albumu Beatles and Silences.

Tak, i tym utworem zamykam swoje subiektywne podsumowanie efemery. Bardzo cieszę się, że ten festiwal się rozrasta. No i myślę, że absolutnie kolejny raz organizatorzy, czyli Gosia Płysa oraz Matt Schulz, udowodnili, że eksperymentalna muzyka jest absolutnie niewyczerpanym zbiorem możliwości. Żegnamy się dzisiaj utworem Tupaka. Ci, którzy śledzą moje media społecznościowe, pewnie zwrócili uwagę na zapowiedź dzisiejszego odcinka. Wczoraj, czyli 16 czerwca, Tupak obchodziłby swoje 55. urodziny. Graliśmy już w blendzie jego Changes, które znalazło się na trackliście, którą wyselekcjonował dla nas specjalnie Kukon. Miałam dylemat, który utwór wybrać. Nie poleci jego najsłynniejszy diss, ale utwór, który pokazuje jego charyzmę Tupaka oczywiście i radość bycia z powrotem na scenie, wybrzmi Two of America's Most Wanted, wspólnie ze Snoop Doggiem, który pochodzi z albumu, kiedy Tupac w zasadzie dopiero co odzyskał wolność. Żegnam się z wami. To był Blend. Mówiła do was Paulina Bioch. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wszystkie dzisiejsze wiadomości. Słyszymy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Dobranoc. Ain't nothing but against the party. Why you acting like that?

0: wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
1: Where are toilettes?

コーヒーでも飲む。

世界を築かせてくれるのさ。

Почему?

0: out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Wurde ein Toilette.